postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat,

mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Artur Chmielewski, zapraszam. Bądź darem dla innych. Pod takim hasłem w dniach od 24 do 26 lipca odbędzie się w Sanktuarium w Licheniu 33. Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości. Wydarzenie co roku gromadzi osoby zmagające się z uzależnieniami, ich bliskich oraz wszystkich, którzy chcą promować trzeźwy styl życia. Spotkanie tradycyjnie poprzedza sierpień, miesiąc dobrowolnej abstynencji. Jak podkreśla biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu KEP do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, trzeźwość to nie tylko osobiste postanowienie, ale także wspólna odpowiedzialność i modlitwa.
2: Skuteczną bronią w boju bezkrwawym jest niezmiennie modlitwa i duchowa ofiara. Pamiętajmy, kochani, że tegoroczny sierpień będzie wyjątkowy z racji jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Potrzebujemy wielkiej mobilizacji, aby przeżyć go naprawdę dobrze.
1: W programie znalazły się m.in. konferencje, wspólna modlitwa, świadectwa oraz możliwość spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami. Cały program Ogólnopolskiego Spotkania Trzeźwości dostępny jest na stronie episkopat.pl. Rozpoczął się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Obchodom towarzyszy akcja Święty Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr. Celem inicjatywy Miwa Polska jest zachęcenie kierowców, by za każdy przejechany kilometr przeznaczyli 1 grosz na środki transportu dla misjonarzy. Gościem poranka z Radiem Warszawa był dyrektor Miwa Polska, zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców ksiądz Jerzy Kraśnicki.
3: Miwa Polska, która stoi za Tygodniem Świętego Krzysztofa, która organizuje go, inicjuje te wszystkie potrzeby misjonarzy na całym świecie, ogarnia i stara się im pomóc, żeby dać narzędzia. My mówimy tak, my pomagamy po to, ażeby umożliwić im pomaganie.
1: Hasło tegorocznych obchodów Tygodnia Świętego Krzysztofa to uczniowie misjonarze światłem świata na drogach. Kluczowym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów wraz z modlitwą o odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach. Miwa Polska od lat pomaga misjonarzom, potrzeby są jednak wciąż duże.
3: Grosz to jest niewiele za kilometr, a jednak sprawia różnicę, bo przecież w zeszłym roku tylko zakupiliśmy 70 samochodów, to różnego rodzaju, bo to nie były tylko zwykłe samochody, najwięcej terenowych, ale 2 ambulanse do szpitali, autobus do szkoły integracyjnej, były 2 łodzie motorowe na Papuę, do Amazonii peruwiańskiej.
1: Szczegółowe informacje o tym, jak pomóc, można znaleźć na stronie miwa.pl.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Tajemnicze znalezisko w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Proboszcz ksiądz Marcin Brzeszczyński w zakrystii odkrył relikwie biblijnej świętej.
5: A poprzez przypadek, kiedy tutaj sprzątałem zakamarki z naszego sejfu parafialnego zakrystii, no to takie pudełeczko niepozorne po otwarciu tego pudełka okazało się, że są to relikwie świętej Marii Magdaleny, które zostały wydane certyfikatem na początku lat 50. Jak tu dotarły, skąd się wzięły w naszej parafii, to jest wielka tajemnica.
1: To nie jedyne relikwie, które znajdują się w kościele.
5: Mamy relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, świętego Jana Pawła II. Mamy relikwie świętego Antoniego. My mamy też taką tradycję, że zawsze, jeżeli jest wspomnienie świętych czy błogosławionych, których relikwie posiadamy, to zawsze mamy też liturgiczne wspomnienie, jest ucałowanie relikwii.
1: Przypomnijmy, w najbliższą środę 22 lipca przypada liturgiczne święto świętej Marii Magdaleny.
0: Deszczowo i wiecznie rozpoczął się wtorek 21 lipca, w tym momencie 14 stopni w stolicy, 13 w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim. Opady będą nam towarzyszyć przez cały dzień, co najmniej do wczesnego popołudnia. Porywy wiatru również nie dadzą nam spokoju, będą sięgać do ponad 50 km na godzinę. Jutro wiatr nieco zelżeje, odpoczniemy też od deszczu.
6: Ogłoszenie nadawcy. piątek, 24 lipca o 9 chcemy z Wami wypłynąć w rejs z Serocka. Mamy zaproszenie dla całej rodziny.
7: Wystarczy wykonać pracę plastyczną pod tytułem Mój wymarzony rejs statkiem.
6: Zdjęcie pracy wyślijcie na adres poranek@radiowarszawa.com.pl lub przez Messenger Radia Warszawa do środy, 22 lipca do godziny 12.
7: Więcej informacji o konkursie na stronie www.radiowarszawa.com.pl.
6: Ciekawe, kto z nami popłynie.
8: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
9: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy myśli. Do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
10: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
11: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
13: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
11: Po reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6 na zegarze. No tak, spróbujemy sobie odmienić to, co dzieje się na zewnątrz. Łukasz Zagrobelny pomoże nam w tym wydatnie. U mnie Maj, ta piosenka na początek deszczowego poranka.

0: To Dennis Williams na 106.2 FM na zegarze kwadrans po godzinie 6.00 czas na naszej antenie na fragment lektury Pisma Świętego. Przeczyta go Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz dr Jarosław Kwiatkowski.
1: Czytanie z księgi proroka Michała. Paś lud twój, Panie, laską twoją trzodę dziedzictwa twego, co mieszka samotnie w lesie pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. Jak za dni twego wyjścia z ziemi egipskiej ukaż nam dziwy. Któryż Bóg podobny tobie, który oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co przysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

Żegnamy się dziś z księgą proroka Michała. Zamykająca ją końcowa modlitwa być może powstała już po powrocie z niewoli babilońskiej lub nawet w czasie samego wygnania jako dzieło kolejnego posłańca Pana do jego ludu. Wzmianka o reszcie Izraela i tęsknota za krajobrazami stron rodzinnych wydaje się potwierdzać taki właśnie kontekst podarowanej nam dziś w liturgii perykopy. Do proroctw o mesjańskim władcy, który narodzi się w Betlejem, i do mów, w których prorok w imieniu Boga upominał się o sprawiedliwość wobec ubogich, dołącza wołanie serca, które poznało gorycz klęski i które już tylko w miłosierdziu Boga może pokładać nadzieję na ratunek i nowy początek po powrocie do ziemi obiecanej. Echo tej modlitwy usłyszymy kiedyś w pieśni wyśpiewanej przez nieznaną wówczas nikomu dziewczynę z Galilei, pod której sercem zaczęło bić serce Boga. Ona również w swoim Magnificat wypowie w tym samym prorockim duchu, że oto Pan, bogaty w miłosierdzie, pamiętający o skruszonych i pokornych sercach, pociesza je, tak aby wypełniło się słowo dane Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

0: Fragment Ewangelii na 106.2 FM już teraz skomentuje go ksiądz Jakub Stolarski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
2: Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie zaprzecza, że Maryja jest Jego matką i Jego rodziną, ale wyjaśnia nam, że to nie przez więzy krwi stajemy się Jego braćmi i siostrami, ale przez nasz osobisty wybór. Chrystus już dawno każdego z nas wybrał po imieniu. Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie zaprzecza, że Maryja jest Jego matką i Jego rodziną, ale wyjaśnia nam, że to nie przez więzy krwi stajemy się Jego braćmi i siostrami, ale przez nasz osobisty wybór. On już dawno wybrał każdego z nas do swojej rodziny, ale żeby stać się nią naprawdę, również my musimy opowiedzieć się za Jezusem i upodobnić się do Niego przez to, że na pierwszym miejscu w naszym życiu postawimy Boga, naszego Ojca, tak jak On Go postawił w swoim ziemskim życiu.

0: Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiary i sławić Twe dobre imię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem, mimo nawet naszych trudów, jakichś przeciwności życiowych. Bóg zawsze nas obdarza łaskami i zawsze mamy Mu za co dziękować. Ja tę Eucharystię składam właśnie w intencji dziękczynnej za zakończenie pierwszego roku studiów. Abyśmy godnie mogli uczestniczyć w tej mszy świętej, uznajmy, że jesteśmy słabi i grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Micheasza. Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzoda dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów, jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej, ukaże mu dziwy. Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek, reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Rzucisz morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Oto słowo Boże. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę swojemu ludowi i zakryłeś wszystkie jego grzechy. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Odnów nas, Boże, nas Zbawco. Twego oburzenia na nas poniechaj. Czyż będziesz się gniewał na wieki? Czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, a Twój lud w Tobie będzie się weselił? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Zapewnieni, że jesteśmy braćmi i siostrami Chrystusa, gdy pełnimy wolę Bożą, z wiarą i ufnością wznieśmy do Niego nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Boży, aby stanowił wspólnotę, w której wszyscy wierni Słowu Bożemu tworzą prawdziwą rodzinę Boga, świadcząc o Jego miłości i zbawieniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących Polską, aby kierowali się wolą Bożą, budując społeczeństwo oparte na sprawiedliwości, pokoju i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, aby ich praca przyniosła obfite plony, a Bóg obdarzył ich dobrą pogodą, by chleb powszedni był dostępny dla wszystkich. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy borykają się z trudnościami życiowymi, aby doświadczyli pomocy, pociechy i bliskości Bożej w swojej codzienności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili radości wiecznego życia w Królestwie Bożym, w którym nie ma już bólu ani cierpienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych tutaj zgromadzonych, abyśmy byli prawdziwą rodziną Bożą, pełniąc wolę Ojca i żyjąc w miłości, jedności i wierności Jego przykazaniom. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty nas wzywasz, byśmy tworzyli jedną rodzinę. Wysłuchaj naszych próśb i umocnij naszą wiarę, abyśmy pełnili wolę Bożą w swoim życiu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.

Modlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją, tak jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie. Oczekujemy

miesiąc Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika.

0: Wybiła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Rozwój Plus chce zostać w PiS, ale partia nie chce stowarzyszeń. 7 szef rządu w ciągu dekady, Wielka Brytania z nowym premierem. W całej Polsce zawyją syreny, dziś test systemów alarmowych. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Frakcja Mateusza Morawieckiego chce zostać w Prawie i Sprawiedliwości, jednocześnie rozwijając Stowarzyszenie Rozwój Plus, deklaruje zwolennik byłego premiera i europoseł ugrupowania Piotr Miller. Jego zdaniem postawione przez kierownictwo ultimatum jest wynikiem wewnątrzpartyjnej intrygi.
2: Ta intryga doprowadziła do tego, że prezesa wprowadzono w błąd. I mówię to zupełnie wprost. Nasi koledzy, niektórzy z partii zaczęli publicznie pewnego rodzaju rzeczy stawiać, z czego jestem bardzo niezadowolony, bo takie publiczne debatowanie ze sobą w taki sposób jest bardzo niezręczne.
1: Wycofanie się z działalności wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń politycznych to jedyna szansa na zażegnanie rozłamu, przekonuje poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
3: Partia polityczna jest partią hierarchiczną, funkcjonuje w oparciu o statut. Decyzja została podjęta przez prezydium jednomyślnie. W tej decyzji brali udział także zwolennicy tego stowarzyszenia. W związku z tym dorośli ludzie uczestniczący w polityce powinni rozumieć, w jakiej organizacji uczestniczą i jak ona funkcjonuje.
1: Przeciwnicy frakcji Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych i publicznych wystąpieniach krytykują postawę członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, nazywając ich rozłamowcami. Tak zwolenników byłego premiera określił też kandydat na to stanowisko Przemysław Czarnek. W czwartek mija ultimatum postawione przez Jarosława Kaczyńskiego. Według deklaracji kierownictwa politycy PiS opuszczą stowarzyszenie albo pożegnają się z partią. List do prezesa apelujący o wycofanie się z decyzji podpisało 45 członków Prawa i Sprawiedliwości. W najbliższych dniach możliwe jest też spotkanie Mateusza Morawieckiego z prezesem partii, chociaż ich piątkowa rozmowa nie przyniosła przełomu ani wewnątrzpartyjnego pojednania.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Andy Bernman został oficjalnie premierem Wielkiej Brytanii, zastąpił na tym stanowisku ustępującego Keira Starmera. W trakcie tradycyjnej prywatnej audiencji w Pałacu Buckingham król Karol III powierzył mu utworzenie rządu. Następnie Andy Bernman udał się do gabinetu przy Downing Street, gdzie wygłosił krótkie przemówienie i zapowiedział zmianę oblicza brytyjskiej polityki. Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafimy odzyskać stabilność i na tym właśnie polega nasze wyzwanie. Musimy sprawić, by polityka działała lepiej. Wiem, że obywatele mają już dość tego, co było. Sprawimy, że dla Wielkiej Brytanii ten moment stanie się punktem zwrotnym, oznaczającym największe od 40 lat zmiany, czyli nowy model polityczny i nowy model gospodarczy. Andy Berman został 7 szefem rządu Wielkiej Brytanii w ciągu dekady. Były burmistrz Manchesteru został również mianowany na stanowisko szefa laburzystów.
4: To dzieje się w okolicy.
1: Warszawscy drogowcy kontynuują remont ciągów pieszo-rowerowych na moście Siekierkowskim. Dziś kierowcy muszą liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami. W kierunku Mokotowa jezdnia została zwężona do jednego pasa na wysokości wału Zawadowskiego. Trwają prace przy wymianie nawierzchni dla pieszych i rowerzystów, które potrwają do końca wakacji po północnej stronie mostu. Remont obejmuje także nowe krawężniki i zemsy oraz naprawę pasa rozdzielającego jezdnię. Piesi i rowerzyści przez cały czas mogą korzystać z przeprawy, korzystając z wyznaczonych obejść. W całej Polsce będzie dziś słychać syreny alarmowe. To ogólnopolska akcja Alarm 2026. Sygnał będzie miał formę modulowanego dźwięku trwającego 3 minuty. Odwołanie alarmu zostanie przekazane za pomocą 3-minutowego dźwięku ciągłego. W ramach testu syreny alarmowe mogą być słyszalne wielokrotnie. Testy rozpoczną się o 7, a ich finał zaplanowano na 19.
0: Dziś pada, mocno padało bardzo wczesnym porankiem. Teraz będzie tak już sobie się piło. Przez cały dzień na dodatek jeszcze silny wiatr, jego porywy powyżej 50 km na godzinę.
5: I ciepło to dzisiaj nie będzie, bo maksymalnie na termometrach 17 stopni, więc jeżeli zastanawiacie się, czy coś cieplejszego zabrać, tak, to jest zdecydowanie ten dzień. Kurtka przeciwdeszczowa lub płaszcz polecam, bo parasol może nie wytrzymać wiatru.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: No i on taki letni i deszczowy zarazem, no ale to wiadomo.
5: Polskie lato.
0: No,
5: oczywiście. Ma swoje uroki.
0: Oczywiście.
5: Ja wczoraj przechodziłam przez Stare Miasto i właśnie taki był moment, że jeszcze trochę świeciło słońce, więc na słońce było dosyć przyjemnie, a potem nagle przyszła taka wielka chmura i zaczęło strasznie wiać, potem pojawił się deszcz i patrzyłam tylko na tych biednych turystów, którzy próbowali korzystać z parasolek, bo było to bardzo karkołomne zadanie. Parasolki składały się w kilka sekund w zasadzie.
0: A ja wtedy sobie siedziałem w samochodzie i słuchałem przyjemnej muzyki.
5: W Radiu Warszawa na 106,2 FM. No wiadomo, każdy ma swoje przyjemności. Jeżeli dzisiaj szukacie odrobiny ciepła, trochę słońca, specjalnie dla was założyłam dzisiaj żółtą marynarkę, żółtą koszulkę. To jest taka namiastka słońca, które dzisiaj jest za chmurami. Potwierdzasz, Jarek?
0: Znaczy siedzisz w takim ciemnym kącie, więc myślałem, że to biały. No i nadal nawet jak się wpatruję, to myślę, że to biały.
5: Delikatnie żółty, delikatnie
0: no
5: żółty.
0: No dobra, wierzę ci na słowo.
5: Czekamy, więcej słońca będzie jeszcze cieplej w te wakacje. Umówmy się, że znów odpoczywamy od upałów i czekamy, żeby to ta nasza spierzchnięta ziemia, która naprawdę bardzo potrzebuje wody i tutaj zupełnie bez ironii, możemy się cieszyć, bo deszcz pada, modliliśmy się na pewno wielokrotnie o deszcz, no to proszę bardzo, mamy lipcopad.
0: Tak, no to przez tydzień on sobie będzie padał bardziej bądź mniej, a już...
5: Musiałeś od razu, że cały tydzień.
0: No tak, no ale to dobrze właśnie, to dobrze, że
5: to
0: tak
5: dobrze.
0: Ziemia
5: faktycznie
0: namięknie. A już przyszły tydzień będzie dla tych, którzy bardziej lubią jednak słońce i jak jest sucho i nie pada.
5: Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: 13 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zjazd z trasy S8, z trasy toruńskiej na Prymasa Tysiąclecia. Tutaj tuż za samym zjazdem, już za zakrętem, kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji i w związku z tym już w tym momencie ogromny korek w Alei Prymasa, w Alei Prymasa Tysiąclecia korek zaczyna się tworzyć, ale trasa S8 zakorkowana od ulicy Głębockiej aż do zjazdu na Prymasa Tysiąclecia. Ogromne utrudnienia już w tym momencie. Będziemy monitorować tę sytuację. Ciaśniej zaczyna robić się, ale tutaj delikatnie ciaśniej tylko na szczęście. Wał Miedzeszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych przed mostem Siekierkowskim, trasa Wieniawy Długoszowskiego. Tutaj odrobinę stania. Złomianek w kierunku centrum Warszawy. Postoicie także kilka chwil na wysokości Młocin. Postoicie również kilka chwil w Alejach Jerozolimskich, ale tutaj jeszcze wciąż na szczęście dobry przejazd.
1: Tu i teraz.
2: Czas wakacji, czas wypoczynku, czas też, który kojarzy nam się z wolnością, ale statystyki pokazują, że jest to także czas większej liczby zaginięć dzieci i nastolatków. W naszym studiu detektyw Paweł Boguszewski, prezes Fundacji Całym Sercem Nadzieja. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Co sprawia, że to właśnie latem młodzi ludzie podejmują decyzję o tym, żeby uciec z domu?
3: Czy lato to taki okres, gdzie może bardziej sprzyjają ucieczki młodym osobom? Jest to czas trochę luźniejszy, mamy czas wolny od szkoły, więc więcej czasu na realizację swoich pomysłów. Pomysłów, o których często rodzice nie mają pojęcia, bo dziecko siedzi w domu do tej pory, często przed telefonem, a w tym telefonie właśnie jemu otwiera się cały świat. Tam jest okno, tam są drzwi, tam jest wielka brama na ten cały świat. Nowi ludzie poznani na Instagramie, nowi ludzie poznani przez różne komunikatory. Czasami taki powód, bo właśnie jest to presja rówieśnicza, bo jest to nowa znajomość, nowa miłość. Czasami myślimy, że jest to nowa miłość naszego rówieśnika, a się okaże, że po drugiej stronie siedzi zupełnie ktoś inny. Dziecko w wieku takim szkolnym może zostać łatwo zmanipulowane i może łatwo uwierzyć w to, że właśnie poznaje nowych znajomych. Nawet to dziecko, które do tej pory było spokojne, które w szkole może miało kilku kolegów i właśnie może dlatego tym dzieciom również może brakować właśnie takiego rówieśniczego środowiska, w którym są fajnie akceptowani. To jest jeden z powodów. Właśnie taka jakaś miłość, chęć zaimponowania w środowisku. Rodzice nie mają do końca świadomości, że dziecko poznaje nowych ludzi. Rodzic wie, że dziecko jest bezpieczne, bo nie chodzi po ulicy i jemu nic złego stać się nie może.
2: No właśnie, jakie sygnały mogą nam mówić o tym, że z dzieckiem może dziać się coś, co później spowoduje, że ono ucieknie z domu? Czy to jest impuls i nie da się tego przewidzieć?
3: Raczej częściej jest to jakiś długotrwalszy proces, który gdzieś kiełkuje. Tylko że ten proces jest często pomijany, bo on nie jest jakoś huczny, nie jest spektakularny. Właśnie większość rzeczy dzisiaj dzieje się w ekranie telefonu i kiedy rodzic nie ma żadnej kontroli nad telefonem, kiedy rodzic nie ma zbyt dobrej relacji z własnym dzieckiem, chociaż jeszcze nie spotkałem się, żeby rodzic powiedział, że nie ma dobrej relacji z dzieckiem, tak przed jakimś zaginięciem, natomiast po zaginięciu, kiedy dopytuje się, czy pani zna swoje dziecko, czy pani wie, czym się dziecko zajmowało, czym interesowało, jakiego typu miało towarzystwo. Mama zawsze mówi, proszę pana, ja bardzo dobrze wiem. I już na początku pierwszych pytań, kiedy weryfikuję to potem z kolegami, z koleżankami ze szkoły, okazuje się, że ten test zbieżności się w ogóle nie składa w całość, że tutaj mama pamięta o koleżankach, które dziecko miało, jak miało komunię, bo wtedy zazwyczaj ten okres, kiedy z dzieckiem mamy duży kontakt i dużo z nim spędzamy czasu, to taki okres. Natomiast potem ten kontakt z tym naszym dzieckiem gdzieś pomału zanika i często rodzice nie orientują się.
2: Dlaczego młodzi ludzie są gotowi tak wiele zaryzykować tylko po to, żeby nie czuć się odrzuconymi, I ta iluzja tego, co tam na tych komunikatorach jest, czy na Instagramach, czy w internecie, albo presja grupy jest tak silna i jednocześnie atrakcyjna.
3: Dla dzieci to trzeba sobie właśnie tak uświadomić, czy dla dzieci towarzystwo, koledzy, koleżanki, rówieśnicy są bardzo ważni. Tak jak dla nas chcemy mieć rodzinę, męża, żonę, tak dziecko chce mieć kolegów, koleżanki. Dla niego być w środowisku kolegów jest czymś naprawdę bardzo ważnym. I to, czy on będzie akceptowany, też dla niego jest ważne. A żeby być akceptowanym, czasami, jeżeli wpadnie trochę w złe środowisko, trzeba zacząć robić takie rzeczy, jak robi reszta grupy, więc dla bycia częścią grupy dziecko naprawdę jest w stanie zrobić bardzo wiele.
2: Jeżeli dostrzegamy to, że dziecko nie wraca, jak długo powinniśmy czekać? Czy to są 24 godziny, zanim zgłosimy 48? Czy trzeba działać natychmiast?
3: Powiem, że ten czas ma kluczowe znaczenie. Jeżeli już sprawdziliśmy takie możliwe sposoby, czyli zadzwoniliśmy do kolegów, koleżanek, zobaczyliśmy, że nie wiem, telefon dziecka jest wyłączony i to nas zaczyna bardzo mocno niepokoić, wtedy nie ma tego okresu ani jednej godziny. Nie musimy czekać, żeby móc zgłosić takie zawiadomienie na komisariacie policji, a jeżeli jest naprawdę realne zagrożenie życia, zdrowia lub wolności dziecka, takie zawiadomienie możemy zgłosić również na telefon alarmowy. Tutaj dostaniemy potem dalsze instrukcje, tak czy inaczej pewno będziemy musieli skontaktować się bezpośrednio z policjantami.
2: Ale nie będzie takiej sytuacji, że pójdziemy na policję i tam usłyszymy, no ale jeszcze nie upłynęły 24 godziny, to trzeba czekać.
3: Nie, to jest taki mit, który gdzieś w wielu różnych kanałach był powtarzany i człowiek tak może, ktoś, kto nie miał z tym styczności, może to dalej powielać. Nie ma takiego okresu. Jeżeli mamy jakiekolwiek przypuszczenie, że mogło zadziać się coś złego, idziemy, zgłaszamy niezwłocznie, natychmiast. Ten czas ma naprawdę kluczową rolę do podjęcia czynności. Czym szybciej to zrobimy, tym większa szansa jest na to, że to dziecko choćby nie oddaliło się zupełnie daleko, tak? Możemy sprawdzić monitoringi. Policja może sprawdzić te monitoringi. Policja może zacząć namierzać telefon, sprawdzać, w którym miejscu ostatnio się logował. Także tutaj ten czas ma znaczenie i jeszcze raz chcę podkreślić, burzę ten mit jakichkolwiek 24-48 godzin, które musimy odczekać.
2: A czy zdarza się, że sami rodzice utrudniają tę akcję poszukiwawczą, bo ze wstydu albo chcąc zataić jakieś niewygodne dla nich informacje, to się po prostu nimi nie dzielą?
3: Czy może samo zgłoszenie może nastąpi, natomiast może w tym pierwszym okresie nie chcą aż tyle mówić, bo potem się okazuje, że dziecko na przykład może już sięgało po narkotyki, może miało jakiś styczność z alkoholem. No jakoś tak mówić od razu o takich rzeczach na pewno nie jest dla nikogo wygodne, więc część informacji na początkowym etapie lepiej zostawić na razie dla siebie. Natomiast ta szczerość jest naprawdę ważna. Tutaj nikt nie będzie oceniał kogoś, czy ktoś wypił, czy ktoś miał styczność z narkotykami w swoim życiu. W poszukiwaniach najważniejsze jest to, żeby ustalić, co faktycznie mogło się stać i żeby odnaleźć żywe i zdrowe dziecko.
2: Gdy dziecko się odnajduje, to co ono mówi? Jak tłumaczy swoją decyzję o ucieczce? Jakie najczęściej argumenty padają?
3: Myślę, że w tym pierwszym momencie to też ważne jest chyba powiedzenie, żebyśmy nie robili tutaj wielkiego przesłuchania i wielkiego ustalania, co się stało, a żebyśmy dali możliwość zrozumienia, dlaczego w ogóle to dziecko uciekło. Bo jak ono uciekło, jeżeli szukało właśnie tej grupy rówieśniczej, być może uciekło dlatego, że w domu nie było ciekawie, bo rodzice od długiego czasu na przykład mają swój konflikt, mają sprawę rozwodową i to było powodem. Jeżeli my tylko po odnalezieniu dziecka dojdziemy do tego, żeby teraz przesłuchiwać to nasze dziecko i go obwiniać za to, jak mógł być tak bezmyślny i podjąć taką decyzję, no to myślę, że też nie do końca droga, żebyśmy po prostu ustalili źródło problemu. I to dziecko też przy tym wszystkim wsparli, bo dziecko, które problemów nie ma, które nie musi mierzyć się z jakimiś decyzjami samotnie, prawdopodobnie takiej decyzji by nie podjęło. Natomiast dziecko, które nie ma wsparcia, nie ma tej bliskości, nie ma relacji z rodziną, z rodzicami, zostaje z problemami sam.
2: A czy jest sposobem to, żeby telefon kontrolować media społecznościowe, kontrolować korespondencję na naszego dziecka? Czy to rzeczywiście podniosłoby poziom bezpieczeństwa?
3: Powiem tak, właśnie często prowadzę również zajęcia w szkołach, rozmawiam z rodzicami, z nauczycielami i jak rozmawiam z rodzicami, rodzice mówią o prywatności. Dzieci też często mówią o tym, że mają prawo do prywatności. Natomiast nasza rola jako rodziców jest również zadbanie o bezpieczeństwo dziecka. Tylko to bezpieczeństwo dziecka to nie jest to, żeby zadbać o to, żeby dziecko idąc ulicą nie dostało w głowę, bo dzisiaj naprawdę myślę, że dużo mniejsze są szanse na to, że dziecko dostanie na ulicy w głowę, a dużo szybciej niebezpieczeństwo wejdzie ekranem telefonów w świat dziecka. I kiedy rodzic mówi o prywatności i zostawia ten telefon zupełnie bez kontroli, to tak naprawdę nie ma pojęcia, czy dziecko nawiązało relację z jakimś na przykład mężczyzną, który podaje się za rówieśnika, czy wysyła swoje nagie zdjęcia i rodzic też o tym nie ma pojęcia, czy dziecko być może założyło grupę dla kolegi taką ukrytą na WhatsAppie i tego kolegę hejtuje. Więc jeżeli rodzic nie ma pojęcia, co dzieje się w telefonie, to nie ma pojęcia, czy to dziecko sobie samo jest w stanie zrobić krzywdę, czy komuś robi krzywdę, czy ewentualnie ktoś zupełnie obcy naszemu dziecku może w tym czasie zrobić krzywdę. Więc ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim mieć relację z dzieckiem, a potem zachęcam do tego, żeby jednak ten telefon przez rodziców był kontrolowany.
2: Czyli rozmawiamy, interesujemy się tym, czym interesuje się nasze dziecko i budujemy relacje. I to jest chyba taka najlepsza prewencja.
3: No, to jest najważniejsza rzecz, bo bez tej relacji to tak naprawdę pogubimy się bardzo szybciutko.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. W naszym studiu był detektyw Paweł Boguszewski, prezes Fundacji Całym Sercem Nadzieja. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
3: Dziękuję pięknie.

0: Jest 7.30, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
1: Dziś w całym kraju odbędą się ćwiczenia Alarm 26. Sygnały alarmowe będzie można usłyszeć w stolicy między 7 a 19. W środę ulicami Muranowa przejdzie marsz upamiętniający zamordowanych mieszkańców getta warszawskiego z 1942 roku. Od 18 możliwe jest wstrzymanie ruchu tramwajów linii 16, 17 i 76. Autobusy linii 157 mogą jeździć zmienioną trasą. Stołeczni policjanci zatrzymali trzech pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w ubiegłym roku w Austrii. Agresorzy dotkliwie pobili i okradli kibiców jednego z chorwackich klubów. Podejrzani byli poszukiwani europejskimi nakazami aresztowania. W Warszawie powstaje największy akumulator ciepła w Europie. Budowa ma już 65 metrów. Pomieści się w niej 61 milionów litrów wody, czyli tyle, ile potrzeba, by ogrzać 65 tysięcy warszawskich mieszkań w czasie zimy. W sobotę rusza 17. Piesza pielgrzymka z Warszawy do Ostrówka. Wierni pójdą śladami świętej Faustyny. Wyruszą z sanktuarium przy ulicy Żytniej, gdzie Helena Kowalska wstąpiła 1 sierpnia 1925 roku do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Dzisiaj pochmurny, ponury dzień, na dodatek przez cały czas jego trwania dzisiaj może z przerwami padać deszcz. Na dodatek jeszcze będzie silnie wiać, to w drugiej części dnia powyżej 50 km na godzinę.
0: Ale jak pochmurne, to musi być ponury?
3: Nie. To wszystko zależy od naszego nastroju.
0: Rozumiem, czyli dla ciebie dzisiaj ponury dzień, to dla mnie pełen uśmiechu i słońca, mimo tego, że słońce za chmurami. Maksymalnie dzisiaj 17 stopni w stolicy i w okolicy.
4: Budzimy stolicę i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Przebieg samochodu? To masz łatwo.
1: Wiesz co, nie pamiętam tak na ten, ale mniej więcej wiem.
0: Bo
1: tak.
0: Wiesz, o co chodzi w tej akcji? Właśnie chodzi o to, żeby sprawdzić, ile przejechaliśmy przez cały rok i potem policzyć. Jeden grosz za jeden kilometr i to może być ta suma, którą przekazujemy misjonarzom. Misjonarzom, którzy potrzebują różnych środków transportu, a taki środek transportu to może być zupełny game changer na misjach, no bo jeżeli parafia misyjna ma kilkaset kilometrów i trzeba się przemieszczać z jednego kościoła do drugiego, z jednej wioski do drugiej, no to bez samochodu nie dałoby rady. Jeżeli czasami to nie musi być samochód, może być też motocykl, może być takim środkiem transportu, w niektórych miejscach łódka, może być też balon, w niektórych miejscach to balon jest potrzebny. A ja teraz przeczytam prośbę, to jest konkretna prośba od misjonarza, księdza Jana Rodonia z Kazachstanu. Potrzebny jest bus do posługi duszpasterskiej w parafii w Lisakowsku.
1: No właśnie, te potrzeby czasami są inne w każdej parafii, ale za sprawą tej akcji możemy spowodować, że ten bus na przykład się pojawia, a on zmienia w ogóle całe funkcjonowanie misjonarza w danym miejscu.
0: 9-osobowy bus jest potrzebny w Kazachstanie. Dlaczego? Od jak długiego czasu jest tam ksiądz Jan Rodoń? Od 2016 roku. Służy tam w diecezji Astana. Od 4 lat mieszka w mieście Lisakowsk, najdalej oddalonej parafii w diecezji 850 km od Astany. Pomyśl sobie, jaka to jest ogromna diecezja. I obecnie ma do obsługi dwa dojazdy. Rudny 70 km, ZTKR 100 km od Lisakowska, a Lisakowsk jest miastem, które zostało założone w 1960 roku. Więcej już dzisiaj, dalej też w poranku z Radiem Warszawa. Słuchajcie uważnie i zachęcamy Was do tego. Jeżeli słuchacie nas w samochodzie, to teraz zerknijcie na swój licznik. Przypomnijcie sobie, jaki jest ten przebieg, jaki jest od zeszłego roku. No i jeden grosz za jeden kilometr.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: na niego, do niego na trasie S8, a dokładnie w okolicach pasu zjazdowego z S8 na Aleję Prymasa Tysiąclecia i jeden pas ruchu jest zablokowany, co z kolei przekłada się na spore utrudnienia na trasie S8, bo przed mostem Grota Roweckiego to korek przy Ostruckiej już się tworzy.
1: Ciasno także w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdów Alei Jerozolimskiej. W Jerozolimskich również zrobiło się ciasno. No i tutaj będziecie stać w korku, postoicie w korku na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską, także na Sikorskiego w kierunku Doliny Służewieckiej i przed mostem Siekierkowskim Wieniawy Długoszowskiego. Tutaj także już o tej porze spory korek, ciaśniej na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika i Wybrzeże Kościuszkowskie zjazd w Aleję 3 Maja.
2: To 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.

0: posłuchamy muzyki, ale posłuchamy też o dzisiejszym patronie.
1: Jego cytat znajdziecie na Facebooku Radia Warszawa o miłości, że trzeba kochać Jezusa całym, całym, całym żarliwym i szczerym sercem.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Oto przed oddziałami wojska stoi niepozorny człowiek. Jego habit kapucyna mocno kontrastuje z ich zbrojami. Krzyż w jego ręku wydaje się niepozorny wobec wszelkiej białej broni, którą dzierżą żołnierze. A jednak ci zaprawieni w bojach ludzie słuchają z uwagą tego, co mówi im zakonnik. Ba, reagują emocjonalnie niemal na każde jego słowo. A gdy skończy, rozstępują się przed nim, by zrobić mu miejsce. W końcu za moment dojdzie do bitwy o Białogród, dawną siedzibę królów Węgier, która od niemal 60 lat znajduje się pod panowaniem Turków. Jest bowiem rok 1601, a Europa, podzielona w tamtym czasie religijnymi wojnami, reformacją i kontrreformacją, z każdą chwilą coraz bardziej ulega tureckiej dominacji. Tymczasem nasz mnich po swoich słowach skierowanych do żołnierzy nigdzie nie odchodzi. Staje pośród nich i z wysoko wzniesionym w rękach krzyżem rusza z nimi ramię w ramię do boju. To niepojęte, ale dzisiejszy patron nie zginął wtedy w bitewnym chaosie, a na kapitule generalnej wybrano go nawet przełożonym całego zakonu kapucynów. Jednak nie za zwycięską bitwę został w wieku zaledwie 43 lat obdarzony przez współbraci tą godnością. Była to konsekwencja całego jego życia, w którym nie bał się odważnie stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom, bo swoją siłę każdego dnia czerpał z Eucharystii. Kto taki? Święty Wawrzyniec z Brindisi.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Ona to ma.
1: A co ona ma?
0: Właśnie się zastanawiam, ale ma na pewno to coś.
1: A to na pewno.
0: 8 za chwilę.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
6: To można przyjemnie się budzić?
5: Jarek!
6: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
5: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
6: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
5: radiowarszawa.com.pl / wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
6: Dziękujemy za każdą wpłatę.
5: I życzymy samych udanych poranków.
2: Po reklamie.
1: Minęła 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Nieprawidłowości na koloniach wykryły kontrole sanepidu. Kolejna fala amerykańskich ataków na Iran. Mistrzowie świata wrócili do domu. Wielka feta w Madrycie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Brudne materace, uszkodzona armatura w łazienkach czy insekty w pokojach, gdzie miały nocować dzieci, wykrył zachodniopomorski sanepid podczas kontroli miejsc letniego wypoczynku. W kilku miejscach kontrole odbyły się na wniosek rodziców wypoczywających tam dzieci. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
8: Sanepid miał zastrzeżenia co do 6 turnusów na skontrolowanych ponad 80. Jest dobrze, ale nie idealnie, bo były nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik wojewódzkiej stacji sanitarno epidemiologicznej w Szczecinie.
9: Nieprawidłowości takie jak brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazienkach, uszkodzone wyposażenie sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawne spłuczki.
8: W innym miejscu dzieci dostały z kolei niedopieczone mięso. Żaden z obiektów nie kwalifikował się jednak do zamknięcia.
9: Większość tych nieprawidłowości usuwana jest albo na miejscu, albo po prostu dostają kilka dni na przykład na posprzątanie i wówczas jest rekontrola w takim miejscu.
8: Sanepid przypomina, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać.
7: A można to zrobić telefonicznie do powiatowej stacji sanepidu. Nowością jest też możliwość wysłania takiego zgłoszenia przez aplikację mObywatel.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Amerykańskie siły zbrojne zakończyły kolejną falę ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Jak napisano w komunikacie, celem uderzeń były irańskie centra dowodzenia, stanowiska startowe pocisków i dronów oraz systemy obrony powietrznej. Irańskie media przekazały, że eksplozje miały miejsce w Isfahanie, leżącym w środkowej części kraju. Wybuchy odnotowano też w leżących nad zatoką miastach Bandar Abbas oraz Sirik. Irańska agencja prasowa MER podała, że w mieście Bushehr, gdzie znajduje się elektrownia atomowa, ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Wcześniej amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że Iran spotka kara za śmierć amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w irańskich atakach na bazy wojskowe w rejonie Zatoki Perskiej. Od początku wojny z Iranem w lutym zginęło 17 amerykańskich żołnierzy.
10: Dzieje się blisko.
7: Dwa już działają, kolejne dwa dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa. Z urządzeń nazywanych smoczycami będą mogli korzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki mówi, że montaż i testy potrwają kilkanaście dni.
11: Rozpoczął się proces montażu. Potrwa jeszcze w tym tygodniu. Następnie urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.
7: Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów zostanie zniesiony. Nie trzeba też będzie wyjmować elektroniki. Rzecznik radzi jednak, by na razie przestrzegać limitów.
11: Limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę.
7: Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku. Prawie 2 miliony kibiców przywitały w Madrycie piłkarską reprezentację Hiszpanii. Hiszpanie świętują zwycięstwo na mundialu rozgrywanym w Kanadzie, USA i Meksyku. Czerwony autobus z zawodnikami reprezentacji pod wodzą Luisa de la Fuente przejechał ulicami hiszpańskiej stolicy. Szczegóły z nami Michał Makowski.
12: Triumfatorzy mundialu przemierzali ulice Madrytu w eskorcie radiowozów i konnych patroli. Kto za późno wyszedł z domu, nie zdążył przywitać mistrzów świata przy pałacu Hibales. Reprezentacyjny plac zmienił się w ludzkie mrowisko, liczące ponad 60 tysięcy kibiców.
7: Hiszpania wywalczyła drugie w historii piłkarskie mistrzostwo świata po 16 latach od zwycięstwa nad Holandią na mundialu w RPA.
1: Dzisiaj takie trochę pogorszenie pogody, bo deszcz, mrzawka, która może przez cały dzień nam towarzyszyć, no i wiatr silny, powyżej 50 km na godzinę. On będzie tak narastał i po południu będzie wiał najmocniej.
0: Jeżeli ktoś czeka na słońce, to spokojnie, jutro już się doczekamy. Jutro maksymalnie 23 stopnie, no i uwaga, dzisiaj nie najcieplej, bo maksymalnie tylko 17 stopni, o tej porze 14 w Warszawie, 13 w Mińsku Mazowieckim.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Ale co rozgrzewa bez względu na pogodę? No co?
1: Muzyka.
0: Miłość też rozgrzewa.
1: Ale to
0: a to będzie w to połączenie.
1: Większość utworów jest
0: no
1: o miłości.
0: No właśnie. To jest to doskonałe połączenie, wiesz, miłość, muzyka i poranny budzik Radia Warszawa, a dodajmy jeszcze do tego Wiktora Waligurę, który wydał kolejną piosenkę. To znowu jest jedna z propozycji, która ma się stać hitem tych wakacji.
1: No to zobaczymy, jak to będzie. To jest utwór o miłości?
0: Tak, o miłości.
1: Czyli miłość to jest właśnie to.
0: Wiesz, to chyba bardziej zakochanie. Tutaj byśmy celowali w ten początek miłości, czyli wtedy, jak pojawiają się motyle w brzuchu. Czyli wtedy, jak aż się jeść nie chce. Chociaż niektórzy wtedy jedzą więcej, to każdy ma swój sposób na ten stan. Wtedy, jak nie można przestać myśleć o tej ukochanej osobie, którą się poznało, w której się zakochało. To jest ten stan, kiedy chciałoby się całe dnie i noce spędzać razem. To jest ten stan, kiedy czasami nawet spać się nie da. To jest w ogóle straszne, jak choroba.
1: Niebezpieczny ten utwór, no ale chyba zaryzykujemy,
0: ale to
1: co?
0: Na pobudkę tylko, wiesz, żeby trochę adrenaliny dodać naszym słuchaczom do porannej kawy, a może też, żebyście przypomnieli sobie swoje wakacyjne zakochania. Ty pamiętasz motyle w brzuchu?
1: Pa, wiadomo. To jest to, Wiktor Waligura. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice. Pobudka. Muzyczny budzik.

0: korki i utrudnienia. Autostrada A2 między Kałuszynem a Siedlcami, dokładnie w okolicach miejscowości Broszków, doszło do pożaru pojazdu i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Jest też kolizja na zjeździe z tam gdzie się rozłączają trasy S7 i S8, czyli na zjeździe na Prymasa Tysiąclecia. Właśnie ten zjazd jest zablokowany. Tutaj doszło do zderzenia z przeszkodą i te utrudnienia jeszcze mogą chwilę potrwać. No i trasa S8 w mocnym korku już od ulicy Ostruckiej. Korek także przed mostem Siekierkowskim od węzła Marsa. Zakorkowany ten odcinek i na południowej obwodnicy Warszawy też mamy korek od Alei Krakowskiej. On się zaczyna w zasadzie do trasy S7. Kolizje zgłaszają kierowcy.
1: Gość poranka.
2: Moc w słabości. Jak ją odnaleźć i dlaczego warto zrobić to podczas 46. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej? O tym będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem Nikodem Kulchawik, sekretarz Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Jest w naszym studiu poranku. Dzień dobry, cześć, witam się serdecznie.
3: Cześć, dzień dobry wszystkim.
2: Zaczniemy naszą rozmowę od pielgrzymkowych red flagów. Dla tych słuchaczy, którzy mogą się zastanawiać, co to znaczy ten red flag. Z języka angielskiego czerwona flaga, czyli taki znak ostrzegawczy. Być może ta osoba niekoniecznie odnajdzie się na pielgrzymce, no to przeczytam, co znalazłam w sieci. Podjeżdżanie etapu samochodem.
3: No tak, ciężki bardzo temat. Oczywiście też rozumiemy, że niektórym może braknąć siły. Natomiast no, lepiej to robić, jeżeli chodzi o służby medyczne i w tym samochodzie służb medycznych, niż jakieś prywatne samochody. Tego staramy się raczej unikać. To jest jednak wolne tempo, tempo osoby, która idzie. Dlatego no jednak niebezpieczeństwo jest dość spore. Osoby nas wyprzedzają, inne. No.
2: Szykujemy się przede wszystkim na marsz.
3: Dokładnie tak, szykujemy się na marsz i miejmy taką nadzieję, że każdy jednak wytrwa, nie będzie nikt musiał podjeżdżać i każdy dotrze do celu.
2: Drugi red flag. Brak pomocy w rozkładaniu namiotu siostrom.
3: O nie, to w ogóle wykluczone, to w ogóle takim czymś nie słuchamy 0 na 10.
2: Narzekanie,
3: no trochę rozumiem, jednak to jest dość duży dystans i takie narzekanie czasami potrafi wejść, natomiast w takich granicach jakby było to jeszcze okej, okay, jeżeli
2: że
3: to jest codziennie.
2: Można powiedzieć.
3: No tak, no ten asfalt czasami parzy jednak w nogi, więc no tak.
2: Nie wyspałem się?
3: To jest standard, trochę trzeba po prostu się przyzwyczaić, a nie narzekać.
2: Nieśpiewanie na szlaku, kolejny red flag.
3: No to jest duży red flag, tak. No trzeba śpiewać, trzeba się modlić.
2: Pójście w nowych butach.
3: No teraz jest ta technologia butów jednak trochę lepsza, więc możliwe, że jednak nowe buty mogą być dobre, natomiast no jeżeli to są jakieś mokasyny, to nie polecam, można jednak sobie obetrzeć troszeczkę kostki.
2: Picie za małej ilości wody.
3: No to przypominamy, pić wody dużo, mieć zapas tej wody, no to jest red flag.
2: Nie noszenie nakrycia głowy.
3: No, tutaj też red flag, noś nakrycia głowy, apelujemy do wszystkich.
2: Nakrycia głowy, drogie siostry, jeżeli nie czapka z daszkiem, to może być chustka, dzisiaj też są w modzie, te chustki wiązane fajnie na włosach, wszystko może elegancko wyglądać, no bo kobiety zawsze zostają kobietami i nawet...
3: No oczywiście, nam panom też to się podoba, więc jakby my zachęcamy.
2: No dobra. I ostatni red flag, chodzenie chodnikiem.
3: No, to nie jest najgorzej, przejdzie, to nie jest red flag, tak. No, jeżeli to jest chodnik taki obok drogi, no to jakby nikomu nie zagrażamy, jest okej.
2: Okay. Jak długo już pielgrzymujesz?
3: No już kilka razy się zdarzyło, więc ten pątniczy szlak nie jest mi obcy. Odkąd byłem na studiach, no to jest właśnie Święta Anna, wcześniej to była grupa łowicka, dokładnie Skierniewicka, fioletowa, którą także pozdrawiam. No więc no troszeczkę już tych kilometrów się zrobiło, nie powiem, że nie.
2: Pielgrzymka to sposób na wakacje, czy sposób też na to, żeby połączyć odnowienie relacji z Bogiem, rekolekcje w drodze, znaleźć fajną grupę przyjaciół, bo to jest moje doświadczenie, że to podczas pielgrzymki znajduje się naprawdę ludzi, którzy zostają z nami na całe życie.
3: Ogólnie na to pytanie można odpowiedzieć, wydaje mi się, twierdząco na każdy z tych aspektów. No jednak to jest też czas wakacji. Ja podziwiam tak naprawdę wszystkie osoby, które biorą urlopy, bo no jednak to jest 10 dni powiedzmy, wyjęte z tego urlopu, ale no jednak na chwałę Bożą, więc to też jest, uważam, bardzo piękne. Natomiast tak, to też jest przede wszystkim odnowienie relacji z Bogiem. No to są przede wszystkim, to też o tym pamiętajmy, to są rekolekcje w drodze, to jest trochę inny charakter rekolekcji, tak, no bo jednak połączone z ogromnym wysiłkiem. No i to nam powinno przyświecać, że jednak mimo tych fajnych momentów, tych śpiewów, tańców i tak dalej, no to tutaj Bóg jest najważniejszy, jednak pielgrzymowanie do tej naszej kochanej jasnogórskiej matki.
2: Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Czy trzeba być studentem, żeby pielgrzymować?
3: Nie trzeba być studentem. To jest taki mit, który możemy teraz obalić. Jeżeli chodzi o naszą tutaj Warszawską Akademicką Pielgrzymkę Metropolitalną, no to mamy tutaj przydział wiekowy rozciągnięty od najmłodszych do najstarszych, więc mamy i studentów, mamy osoby, które są już po studiach, osoby, które są w wieku podeszłym, więc taka no międzypokoleniowość, można powiedzieć, się rozciąga, jest bardzo widoczna. Często na szlaku widać także rodziny, na przykład rodziny z wózkami, z dziadkami i tak dalej. No, uważam, że cudowny widok, także piękne świadectwo dla osób też młodszych.
2: Dzisiaj też często narzekamy na samotność, na brak relacji, na trudności w budowaniu tych relacji. Czy też powiedziałbyś, że pielgrzymka to jest sposób na to, żeby, no właśnie, trochę się przetestować w różnych warunkach, bo to jest ten moment, jeżeli spotykamy się czy w środowisku pracy, w szkole, na studiach, czy też nawet w gronie rodzinnym, to często widzimy się w tym dobrym momencie, tak to nazwijmy, a pielgrzymka testuje.
3: Tak, bardzo testuje. No jakby dużo osób też idzie na pielgrzymkę, żeby poznać tą drugą połówkę, męża, żonę. I uważam, że no, każdy tak mówi, że no nie, to powinno być przede wszystkim na chwałę Bożą. I oczywiście tak, to powinien być pierwszy nasz taki aspekt, na który powinniśmy patrzeć. Natomiast tak, pielgrzymka też testuje, pokazuje jednak w tej słabości naszej, wychodzą różne takie mankamenty, no bo pójść na kawę, czy w pracy, czy pisać przez internet jest czasami łatwo. Wtedy możemy założyć maskę na te kilka godzin i wydaje się, że ktoś jest super osobą. Natomiast no jeżeli potem zaczynamy z kimś spędzać resztę życia, no to może się różnie okazać, a tutaj na tym szlaku pielgrzymim może wyjść inaczej. Przypomina mi się nawet tutaj takie kiedyś kazanie księdza Pawłukiewicza, który właśnie powiedział, że dziewczyno, weź chłopaka w góry, niech on tam się zmęczy i zobaczy, wtedy poniesie ci plecak, czy będzie dalej mówił do ciebie ty kwiatuszku i tak dalej. I trochę pielgrzymka mi się wydaje, że w ten sam sposób może zweryfikować dane osoby.
2: Jeśli chodzi o budowanie więzi, jak wyglądają te grupy na Warszawskiej, na WAPM? To są duże grupy różnej wielkości. Jak też wybrać tę grupę?
3: Jeżeli chodzi o wybór grupy, no to najlepiej wejść na stronę naszą WAPM i tam poczytać o każdej grupie, ewentualnie na Facebooku lub Instagramie. Każda grupa ma taki profil. Natomiast grupy są naprawdę różne, od kilkudziesięciu do kilkuset osób. To teraz też zależy od kogoś, kto się czuje jak lepiej, w której grupie lepiej. Czy w jakiejś mniejszej, czy większej, czy bardziej takiej zabawowej, czy raczej bardziej takiej, gdzie jest takie większe skupienie. To wszystko można u nas na stronie odczytać.
2: Czy to jest prawda, że już teraz podczas postoju się nie tańczy, że wszyscy raczej siedzą?
3: Nie, to nie jest prawda. Oczywiście, że tańczy. No, pielgrzymka bez Belgijki to nie pielgrzymka. Oczywiście żartuję. Ale nie, no jakby tak, dalej są jakieś tańce. Mimo tego zmęczenia, ja czasami tak patrzę na tych wszystkich pielgrzymów i mówię, wow, ile tej siły jeszcze jest, żeby po, nie wiem, kilkudziesięciu kilometrach w danym dniu, a czasem po kilkuset któregoś tam dnia jeszcze stać, rozmawiać, bawić się, tańczyć.
2: Spokojnie, nie ma tak, że podczas jednego dnia kilkaset kilometrów.
3: Nie, oczywiście, że nie. No mamy, no, jest to wysiłek łącznie, mamy tam prawie 300 kilometrów, czyli tam około 30 kilometrów na dzień przypada.
2: Jeżeli chodzi o zapisy, czy można już zapisywać się na pielgrzymkę?
3: Tak, można. Od 1 czerwca ruszyły zapisy, także czekamy, zachęcamy.
2: Pamiętajcie też o tym, że można dołączać podczas pielgrzymiego szlaku. Nie trzeba, jeżeli nie możecie wystartować z Warszawy, to możecie też potem dołączyć. Możliwość też pielgrzymowania duchowego?
3: Tak, oczywiście. Natomiast chcielibyśmy też tak zaznaczyć, że jeżeli nawet ktoś chce później dołączyć, to zachęcamy, żeby zapisywać się jednak jak najwcześniej. Trochę też nam to pracę ułatwi, jednak jest to duża machina taka logistyczna, naprawdę duża i no, zachęcamy, żeby jak najszybciej podjąć te działania, wejść na stronę, zapisać.
2: Jeżeli chodzi o wspomnienie świętej Anny, to już najbliższa niedziela. Czy święta Anna dzisiaj dla studentów jest dobrą patronką, bo możemy powiedzieć, dzisiaj często mówi się o tym, że młodzi nie chcą słuchać autorytetów, a tutaj mamy babcię Pana Jezusa.
3: No ja uważam, że to jest bardzo dobra patronka, babcia Pana Jezusa, więc tutaj pokazuje taki bardzo ładny duch pielgrzymi, taką międzypokoleniowość, na którą też widzimy na pielgrzymce. Także tak jak właśnie wcześniej mówiłem, po tym szlaku zdarzają się rodziny, dziadkowie, wnukowie, dzieci. Więc uważam, że tak, to jest taki bardzo ładny przykład, obraz, więc ja się cieszę, że wyruszamy właśnie z naszego kościoła Świętej Anny i tu mamy swój start.
2: Czy dzisiaj młodzi ludzie, studenci czy też młodsi mogą nauczyć się czegoś od osób starszych?
3: Oczywiście, że tak. Zawsze mogły i zawsze będą mogły. To jest oczywiste. Jednak to większe doświadczenie osób starszych można przyświecać, możemy z niego korzystać. Więc uważam tak, tak.
2: A jak będzie wyglądało świętowanie wspomnienia patronki w Świętej Annie?
3: No, zapraszamy w niedzielę. O godzinie 15 mamy mszę, podczas którego nasz chór, którego także jestem uczestnikiem, będzie tę mszę obstawiał, a także później po mszy będzie taki nasz koncert. Natomiast no, już później to zapraszam, wszyscy się dowiedzą, co będzie dalej, na pewno nie pożałuję.
2: Czyli 15 msza święta, rozpoczynamy. Chór będzie także uczestniczył w tej mszy świętej. Okazja do tego, żeby poprosić o szczególne wstawiennictwo Świętą Annę. Okazja też do tego, żeby się zapisać na pielgrzymkę?
3: No, na razie bardziej pomyślę. Jeszcze przez stronę. Tak. No, dokładnie.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie i pozdrawiamy wszystkich naszych kochanych słuchaczy, słuchaczy seniorów, którzy mogą i przekazują nam swoją ogromną wiedzę życiową już w tym momencie. Dziękujemy wam za to, że jesteście i obiecujemy wam, że będziemy korzystać z waszej wiedzy. Jak słyszeliście, studenci, młodzi także chcą się od was uczyć. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Nikodem Kulchawik, sekretarz Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, był razem z nami o poranku. Zapraszamy już na najbliższą niedzielę od Pustu Świętej Anny.
3: Dziękuję, do widzenia.

0: Reklama.
1: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas?
2: No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać.
1: Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
0: Po reklamie.
3: 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Dziś w całym kraju ćwiczenia Alarm 26. Sygnały alarmowe będzie można usłyszeć w stolicy między 7 a 19. Remontują ciągi pieszo-rowerowe na moście Siekierkowskim. Od dziś do czwartku jezdnia w kierunku Mokotowa będzie zwężona do jednego pasa na wysokości wału Zawadowskiego. Trwa też remont ulicy Klaudyny na warszawskich Bielanach. Ominąć pracę można ulicą Podleśną, Gwiaździstą, Potocką i Mickiewicza, a także Rudzką, Lektykarską i Podleśną. Prace zakończą się w czwartek rano. Najbliższą sobotę między 9 a 14 w Ursynowskim ratuszu będzie można oddać krew potrzebującym. Podczas zbiórki można się będzie zarejestrować w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS Polska. Informacje o akcji można sprawdzić na oficjalnej stronie dzielnicy. Jutro rozpocznie się 69. kolarski wyścig dookoła Mazowsza. Rywalizacja wystartuje w Błoniu, a zakończy w Kozienicach. W wyścigu weźmie udział 174 zawodników z całego świata. Zapraszamy na wiadomości o godzinie 9.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Na razie jeszcze tak mocno nie wieje, ale później będzie wiać powyżej 50 km na godzinę. Na dodatek przez cały dzień może tak sobie trochę siąpić deszcz, trochę mocniej, trochę mniej, albo mżyć, albo padać.
6: I bardzo ciepło to dzisiaj nie będzie, bo maksymalnie 17 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 15 to Warszawa, podobnie w Legionowie, 13 w Mińsku Mazowieckim, 14 w Pruszkowie, w Piasecznie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii. Jutro maksymalnie 23.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Budzimy stolicę
5: i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Fajnie się o pielgrzymce mówi, jak się siedzi na fotelu w studiu.
2: Ale ja myślę, że uczestnicy pielgrzymki wolą jednak być na trasie i takie siedzenie w studiu to byłaby nuda. No i właśnie, Pan mój i Bóg mój, te słowa z Ewangelii Świętego Jana są hasłem 43. warszawskiej pielgrzymki, warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
1: Jeżeli chcecie wyruszyć na pielgrzymi szlak, to jest pielgrzymka bardziej kameralna. Trzy grupy, trzy różne kolory i można wybrać oczywiście ten, który Wam będzie najbardziej odpowiadał, a w grupach poznacie na pewno ludzi, z którymi dobrze spędzicie czas, ale przede wszystkim są to rekolekcje w drodze. Chrystus, do którego prowadzi nas Maryja, bo ten szlak rozpoczyna się 5 sierpnia, skończy się 14 sierpnia na Jasnej Górze, a 15 sierpnia wszyscy wiemy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i taki letni szczyt pielgrzymkowy jasnogórski. Jeżeli jeszcze nie byliście na takiej pielgrzymce i zastanawiacie się, co trzeba wziąć. Na pewno warto dobrze się spakować, ale jeżeli tylko będziecie chcieli takich informacji zasięgnąć,

0: Na drodze wojewódzkiej 724 pomiędzy Słomczynem a Turowicami trwają prace drogowe i w związku z tym kierowcy mają utrudnienia na swojej drodze, a autobusy linii 742 nie zatrzymują się na przystankach Słomczyn 01 oraz Turowice 01 i 02.
1: Na S8, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, już od wysokości ulicy Głębockiej, tuż za nią, wciąż korek ogromny aż do zjazdu w Aleję Prymasa Tysiąclecia, ponieważ doszło tam do zderzenia
0: z przeszkodą.
1: O, właśnie,
0: tak, i zablokowany
1: tak jest
0: pas zjazdowy z S8 na Aleję Prymasa Tysiąclecia.
1: Jeżeli możecie wybrać się inną trasą, to koniecznie to zróbcie. Ciasno wciąż na Wieniawy Długoszowskiego w kierunku Mostu Siekierkowskiego, na Witosa, która przechodzi w Sikorskiego w kierunku Doliny Służewieckiej. Postoicie również na Czerniakowskiej w kierunku centrum Warszawy. Jerozolimskie zakorkowane w kierunku centrum i Aleja Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Polonez i maturzyści to zazwyczaj kojarzą nam się ze studniówkami, ale na Litwie maturzyści polskich szkół zakończyli poloneza na placu katedralnym w Wilnie. To było wielkie widowisko, pełne tradycji, dumy i wzruszeń.
2: Aż miło popatrzeć, jak tańczą. Możecie znaleźć na YouTubie ten polonez, który naprawdę wygląda imponująco. A w tym roku polski taniec narodowy wykonała rekordowa liczba uczestników. 198 par maturzystów, a także 9 par dyrektorów szkół reprezentujących 13 polskich placówek oświatowych Wilna i Wileńszczyzny. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich Polaków. Być może ktoś w Wilnie słucha także Radia Warszawa. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać, że tak jest. Ja bym chciała, żeby na każdej studniówce polskiej tak polonez właśnie wyglądał. Coś pięknego.
1: A my jeszcze zapraszamy do tego, żeby jutro nas bardzo uważnie słuchać, bo mamy do wygrania zaproszenia do Kosmoparku.
2: Będziemy rozdawać rodzinne zaproszenie do Kosmoparku, miejsce, gdzie można zobaczyć m.in. planetarium, ekspedycję VR na Marsa i Księżyc, czarne dziury i ciemna materia. To wszystko już jutro. Możecie zdobyć rodzinne zaproszenie do Kosmoparku. Uważnie słuchajcie Poranka z Radiem Warszawa.
3: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: Wiślany Brzeg, tutaj po sąsiedzku zapraszamy.
1: A ty już widziałaś dzisiaj?
0: No oczywiście.
1: Ja jeszcze mam to przed sobą.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 10 dni.
4: 3 grupy.
5: 320 km i możliwość zmiany życia.
6: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
3: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
4: Chodź z nami.
6: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: 11 lat spędziła na misjach w domach serca na Filipinach, w Salwadorze i Ekwadorze.
8: Nie jestem w stanie nakarmić ludzi, którzy nie mają co jeść na Filipinach. Nie jestem w stanie oddać syna, który został zamordowany przez narkotyki, matce. Cierpienie jest też częścią po prostu życia, ale mogę się za nich modlić.
7: O życiu wśród ubogich świata i o domach serca dziś po 22 opowie Sabina Kuk. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jest godzina 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Prowokacje strony rosyjskiej tematem trwającego Komitetu Bezpieczeństwa. Historia miasta na murze więzienia to nowa atrakcja Wilna. W sobotę początek obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Zagrożenia ze strony rosyjskiej oraz wzmocnienie zabezpieczeń w cyberprzestrzeni to najważniejsze tematy dzisiejszego posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa. W spotkaniu przewodniczy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zapowiedział, omówione będą ostatnie prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej oraz dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa.
10: To będzie jeden z głównych tematów naszych obrad, którym będę przewodniczył, dotyczącym zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, wzmocnienia też działań związanych z ochroną w przestrzeni cyber, ale również infrastruktura krytyczna. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
9: Posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów rozpoczęło się o 8:00. Do głównych zadań tego organu należy zapewnienie koordynacji działań w sprawach obronności, spraw wewnętrznych, ochrony porządku publicznego oraz cyberbezpieczeństwa.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Na murze więzienia w Wilnie powstał 117-metrowy mural przedstawiający historię miasta. Dzieło można oglądać w pobliżu Starego Miasta, niedaleko cmentarza na Rosie.
12: Mural nosi nazwę Kontury historii Wilna i ukazuje rozwój litewskiej stolicy od XVIII wieku do początku XX stulecia. Składa się z 15 historycznych planów Wilna przedstawiających przemiany okolice Rossy i sąsiednich terenów. Na części z nich zachowano dawne polskie nazwy ulic i dzielnic, takie jak Popławy czy Markucie. Autorzy podkreślają, że mural ma tworzyć oś czasu, pozwalającą prześledzić rozwój Wilna na przestrzeni dwóch stuleci i odkrywać kolejne warstwy historii miasta.
9: Relacjonował Kamil Zalewski.
11: To się dzieje lokalnie.
9: Koncert i premiera płyty Łączy Nas w Warszawskim Parku Wolności rozpoczną w najbliższą sobotę tegoroczne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Odbędzie się także spotkanie powstańców z prezydentem Polski oraz prezydentem Warszawy, uroczysta msza święta i apel pamięci na Placu Krasińskich oraz w godzinę W 1 sierpnia uczczenie pamięci walczących i ofiar zrywu przed pomnikiem Gloria Victis. Tradycyjnie zaplanowano również liczne wydarzenia kulturalne oraz akcje społeczne. Bogdan Bartnikowski, pseudonim Mały, zaznaczył, że szczególnie ważne dla powstańców są spotkania z młodym pokoleniem i możliwość rozmowy o trudnej przeszłości, ale także o wartościach ważnych dla wspólnej przyszłości.
13: Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze możemy patrzeć na Warszawę, czcić tamtą rocznicę i pamięć o tych, którzy byli razem z nami, ale dawno ich już nie ma i wtedy zginęli. Szczególnie istotne dla nas teraz, dla ostatnich powstańców, jest to, że mamy ciągły kontakt z młodymi Polakami. I naprawdę jesteśmy głęboko wzruszeni, że dla nich te sprawy naszej walki są niezwykle ważne.
9: Ponadto odbędą się oczywiście jak co roku takie wydarzenia jak koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki oraz masa powstańcza, czyli wspólny rowerowy przejazd przez stolicę. Obchody potrwają do 2 października, czyli do rocznicy zaprzestania walk. Szczegółowy plan obchodów dostępny jest na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.
11: Dzieje się w sporcie.
9: Po mundialu czas na europejskie puchary. Dziś w drugiej rundzie eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów zagrają Lech Poznań, kolejarz zmierzy się z duńskim Aarhus, a także Górnik Zabrze, który zagra w Turcji z Fenerbahce. Jeżeli drużynom z Polski uda się awansować do trzeciej rundy, tam czekają na nich klub, w przypadku klubu z Poznania lepszy z pary Sabah Baku i Kuopion Palusoera, a zespół z Zabrza w przypadku pokonania Fenerbahce zmierzy się ze Sturm Graz lub Heart of Midlothian. W przypadku porażki w drugiej rundzie polskie drużyny zagrają w trzeciej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Tu ze szkockim Rangers powalczą też piłkarze Jagiellonii Białystok. Potencjalnych rywali w kwalifikacjach do Ligi Konferencji poznały też GKS Katowice i Raków Częstochowa.
4: Tak nieśmiało, jakby chciało słońce wyglądać
0: z chmur. A rzeczywiście, coś jakby.
4: No i teraz jest taki moment, że może gdzieś tam przebłyski słońca są. Później znowu będzie tych chmur więcej, znów może padać i wiać powyżej 50 km na godzinę.
0: No i dzisiaj bardzo ciepło nie będzie. Na termometrach nie zobaczymy powyżej 20 stopni maksymalnie. Dzisiaj 17, o tej porze 15 w Warszawie, w Wołominie, 13 w Mińsku Mazowieckim, 14 w Piasecznie.
11: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Jest słońce.
4: Tak, patrząc na to słońce, bardzo słonecznie chcemy wszystkich powitać, którzy razem spędzają z nami ten poranek.
0: Będzie bandoleo.
4: Paris Latino.
0: Paris Latino, tak jest, na antenie Radia Warszawa. Chcemy Was zaprosić, żeby pielgrzymować. Dzisiaj o pielgrzymkach mówiliśmy i mówić jeszcze będziemy. Jutro słuchajcie też uważnie poranka z Radiem Warszawa, bo będą zaproszenia do zdobycia, ale Jarek, mógłbyś zerknąć, jak tam sytuacja w Serocku. Bo w piątek
4: Serocku.
0: Do Serocka się rano wybieramy.
4: Ale sytuacja piątkowa oczywiście tak. Cię interesuje. No to sytuacja piątkowa może być taka,
0: tylko
4: że rano
0: dobre
4: może...
0: wiadomości przyjmuję.
4: Że wieczorem będzie słońce.
0: Aha, skoro...
4: Jak tylko dobre przyjmujesz, no to takie przekazuję.
0: Ale rozumiem, że przyda się kurtka przeciwdeszczowa rano.
4: Może być.
0: Jarek Wydra.
4: I w ogóle kurtka się przyda. I Weronika Ostrowska. Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Czasami rodzice szukają wartościowych treści dla swoich dzieci i ja wiem, że raczej się odchodzi od tego, żeby oglądać kreskówki, ale są takie momenty, kiedy trzeba włączyć coś. No właśnie, i dlaczego nie warto włączać coś, tylko włączyć coś, co ma naprawdę wartość i jednocześnie jest opowieścią o misjach, ale też o superbohaterach. Misyjni superbohaterzy to animowany serial, który składa się z już wielu odcinków, przedstawia historię świętych, a także poszczególnych papieskich dzieł misyjnych. Gdzie znajdziemy ten serial?
2: Na YouTubie, na kanale papieskich dzieł misyjnych, dostępny całkowicie za darmo, żadnych subskrypcji nie trzeba wykupić i tu ja już widzę, że 10 odcinków powstało. Odcinki takie do 5 minut, więc w sam raz nie za krótko, nie za długo.
1: No jest to animacja, nie jakieś AI, tylko właśnie animacja pięknie wyglądająca i głosy podłożone też takie, których bardzo przyjemnie się słucha. No więc ja myślę, że same zalety. Krótka kreskówka o świętym, opowieść o misjach się dowiemy, no i jednocześnie przyjemne spożycie.
2: Zatem zapraszamy na YouTubie papieskie dzieła misyjne i tu misyjni superbohaterzy. Zapraszamy, warto się zapoznać z tym miniserialem.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie

0: Dobre miejsce mają już słuchacze Radia Warszawa. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. No to teraz kilka słów o korkach, bo niestety dzisiaj trochę ich jest w Warszawie.
1: No niestety. Trasa S8 i zjazd w Aleję Prymasa Tysiąclecia. Tutaj ten zjazd jest zablokowany i w związku z tym są utrudnienia, chociaż już trochę się przed mostem Grota Roweckiego te korki zmniejszają, to nadal od Łabiszyńskiej korek się tworzy. No i też w stronę Siedlec, autostrada A2. Tutaj też doszło między Kałuszynem a Siedlcami do wypadku i tutaj samochód zaczął się palić, zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Warszawy.
0: W kierunku mostu Siekierkowskiego, Wieniawy Długoszowskiego. Tutaj postoicie także zjazd z Doliny Służewieckiej w Aleję Wilanowską. Ciaśniej wciąż na Witosa, która przechodzi w Sikorskiego. Ciaśniej także w Alei Prymasa Tysiąclecia, w Alejach Jerozolimskich. O,
1: słyszymy
0: alarm,
1: syreny.
0: Ale pamiętajcie tak. O tym, że to jest test systemu. Nie trzeba się bać.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć.
3: Ej, to zaczynasz, czy ja mam zacząć?
0: Nie, no ja nie wiem.
3: No właśnie, no to ty zaczynaj, bo ty zawsze zaczynasz.
0: No dobra, no.
3: No to bardzo cię poproszę.
0: A dziękuję bardzo. No to zaczynamy. O podnoszeniu głosu?
3: O naszej tonacji, o tym, jak się zwracamy do drugiego człowieka.
0: I dlaczego prymas Wyszyński mówi, żeby ten ton głosu był łagodny, a dokładnie w tej wskazówce czytamy, nie podnoś głosu.
3: To też bardzo ciekawe, bo ja kiedyś słyszałem, że jak się dzieci wychowuje i są małe dzieci, to czasami trzeba troszkę barwę głosu zmienić i im pokazać, że rodzic jest jednak lekko poirytowany, żeby widziało, że coś robi źle albo że jest nieposłuszny w jakiejś rzeczy, żeby dziecko rozróżniało głos wsparcia od tego, że coś robi źle. To znowu delikatnie, prawda, zmieniamy pewną barwę głosu, więc myślę, że w tych okolicznościach, kiedy jest wychowanie, jest to potrzebne. Tak słyszałem, warto sprawdzić.
0: I pewnie też jest tak, że to nie chodzi o to, żebyśmy cały czas do takiej skrajności doszli, żeby mówić taką neutralną, beznamiętną barwą głosu, wszystko tak samo i wszystko dokładnie na jednym tonie. Tylko może, bo jak myślę o tym podnoszeniu głosu, to jak zaczynamy podnosić głos, to bywa tak, że przekraczamy granice i się nakręcamy i działają emocje, a nie rozum.
3: To jest bardzo ważne rozróżnienie, żebyśmy wiedzieli, co chcemy powiedzieć i co z tego wynika. Czyli generalnie, jak się włączą te emocje, to bardzo często możemy się przekonać o tym, że te emocje poszły za daleko. Kogoś żeśmy skrzywdzili, pokazaliśmy mu, że moja wizja jest zawsze lepsza i ja jestem ważniejszy i masz mnie słuchać, że twoje zdanie się w ogóle nie liczy i właśnie takie komunikaty w takich podnoszonych tonach mogą być też przekazywane. Czyli mogę pomyśleć o tym, czy to jest emocjonalne, czy rozumowe.
0: A poza tym podnoszenie głosu też przecież wpływa na drugą osobę i prymas Wyszyński też zachęca nas bardzo do wrażliwości, do empatii na drugiego człowieka. Są takie osoby, które z natury bardziej barwnie okazują to, co czują, to, co myślą. Choleryków mam na myśli. No i im to naturalnie wychodzi, że jakoś tak łatwiej im ton głosu podnieść. Pewnie z flegmatykami trochę inaczej jest. No ale warto chyba pamiętać o tym, że po drugiej stronie jest człowiek i on może różnie ten podniesiony nasz ton odebrać.
3: Rodzi się od razu pytanie, to w takim razie co zrobić, jeżeli komuś chcę powiedzieć? Jeżeli włączyła się aplikacja emocje i idę z tym komunikatem jak prawie z bronią palną w ręku, bo język jak miecz obosieczny, prawie jak Słowo Boże się mówi, ale zabija albo daje życie, no to dobrze by pewnie było, zanim mu powiesz, niech minie kilka godzin. Wycisz te emocje, bo teraz możesz go naprawdę skrzywdzić, prawda? Powiedz mu później, usiądź przed kartką i wypisz argumenty, czy to, co rzeczywiście teraz pomyślałeś, to, co poczułeś, to, co w tobie wywołało jakąś reakcję, rzeczywiście to są argumenty emocjonalne, czy to są argumenty rzeczowe do danej zaistniałej sytuacji. sytuacji. Trudne, ale warto się tego uczyć. Zanim coś powiesz, weź 14 głębokich oddechów. No może być 12, w zależności jaki poziom emocji.
0: A ja się zdenerwowałam nawet, jak ksiądz to powiedział, że wycisz się. No jak ja mam się wyciszyć, jak już się zdenerwowałam i tutaj głos już podniesiony jest, to jest już za późno.
3: Tak, i też myślałem, że to jest niemożliwe, kiedy zacząłem przeżywać takie sytuacje w swoim życiu, kiedy widziałem, że kogoś zraniłem słowem i mi się robiło bardzo głupio. Kiedy robiłem rachunek sumienia i sobie przypomniałem twarz tej osoby, jak zareagowała, albo ewentualnie jakiego SMS-a dostałem od tej osoby. Barwa głosu jest bardzo istotna. Jak kogoś potraktuję, jakie to będą argumenty, których używam i sposób mówienia. Ja nieraz usłyszałem od bardzo bliskich dla mnie osób, bo od swojej rodziny właśnie, o, już się poirytował, o, już słyszę, że coś tam tak mówisz w taki sposób, że... I to mnie zastanawiało. Michał, wejdź głębiej w swoje serce. O co w tym chodzi? I powiem szczerze, zaczęły się włączać takie czerwone światła, zanim coś powiedziałem. Pomyśl, poczekaj, pomódl się, wypisz sobie argumenty. Ćwiczenie staje się po prostu pewnym sposobem do tego, żeby do tego dochodzić.
0: No a przecież tutaj chcemy się uczyć miłości, więc ważne jest to, żeby zacząć tę miłość ćwiczyć i zacząć ćwiczyć też, jeśli chodzi o ton głosu, bo już ta barwa i ton głosu to jest chyba coś, nad czym bardzo rzadko się zastanawiamy, no bo mówimy, a dobra, to automatycznie działa albo nie działa, ale dla mnie jest bardzo ciekawe to, sam ten fakt, że prymas Wyszyński zwraca na to uwagę. Ton głosu, to jest ważne.
3: Historia mojego kolegi, który chciał uratować dziecko i musiał krzyknąć, bo w niektórych sytuacjach tylko krzyk pomoże. Kiedy jego syn, kiedy go pilnował w domu, usłyszał, kiedy gwizdał czajnik na kuchence. Poszedł mój kolega, zalał herbatę, zostawił ten czajnik na kuchence, ale jego syn usłyszał ten czajnik, że gwizdał i pomyślał sobie, pewnie woła mnie do zabawy. A mój kolega w tym czasie poszedł sobie szukać płyty, którą by chciał posłuchać, jakiejś dobrej muzyki. I zobaczył syna z wyciągniętymi rękami do czajnika, brakowało już jakieś 10 centymetrów. Wiedział, że do niego nie dobiegnie. Jedyna rzecz, która przyszła mu do głowy, krzycz, bo u nas w domu się nie krzyczy. I zaczął krzyczeć na całe gardło. Nie! I wtedy jego syn tak się wystraszył tego krzyku, że te rączki szybko skulił i na szczęście sobie nic nie zrobił. Czasami może warto krzyknąć.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Pod hasłem Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W tym czasie duszpasterską troską i modlitwą otaczamy wszystkich kierujących pojazdami, uczestników ruchu drogowego oraz odbywających podróże, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak.
4: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia Świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
3: Warto dodać, że Stowarzyszenie Miwa Polska ponownie zaprasza kierowców, by włączyli się w akcję Święty Krzysztof i za każde bezpiecznie przejechane kilometry przeznaczyli 1 grosz na środki transportu dla misjonarzy.
5: Grosz to jest niewiele za kilometr, a jednak sprawia różnicę, bo przecież w zeszłym roku tylko zakupiliśmy 70 samochodów, to różnego rodzaju, bo to nie były tylko zwykłe samochody, najwięcej terenowych, ale 2 ambulanse do szpitali, autobus do szkoły integracyjnej, były 2 łodzie motorowe na Papuę, do Amazonii peruwiańskiej.
3: Mówi dyrektor Miwa Polska, ksiądz Jerzy Kraśnicki. Szczegółowe informacje o tym, jak pomóc, można znaleźć na stronie miwia.pl.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Bądź darem dla innych. Pod takim hasłem w dniach od 24 do 26 lipca odbędzie się w sanktuarium w Licheniu 33. Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości. Wydarzenie co roku gromadzi osoby zmagające się z uzależnieniami, ich bliskich oraz wszystkich, którzy chcą promować trzeźwy styl życia. Spotkanie tradycyjnie poprzedza sierpień, miesiąc dobrowolnej abstynencji. Jak podkreśla biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, trzeźwość to nie tylko osobiste postanowienie, ale także wspólna odpowiedzialność i modlitwa.
7: Skuteczną bronią w boju bezkrwawym jest niezmiennie modlitwa i duchowa ofiara. Pamiętajmy, kochani, że tegoroczny sierpień będzie wyjątkowy z racji jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Potrzebujemy wielkiej mobilizacji, aby przeżyć go naprawdę dobrze. Duchu ślubowań złożonych jasnogórskiej Pani Królowej Polski. Błogosławiony prymas prosił, aby w swoim życiu wrócić do prostoty, do czystości ducha i obyczajów, do trzeźwości, umiaru i opanowania siebie i swoich złych skłonności.
3: W programie znalazły się m.in. konferencje, wspólna modlitwa, świadectwa oraz możliwość spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami. Cały program Ogólnopolskiego Spotkania Trzeźwości dostępny jest na stronie episkopat.pl. Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
8: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Vatican News.
2: No i chyba już się nacieszyliśmy słońcem i raczej już pochmurno będzie przez cały dzień. Znów zacznie padać deszcz i będzie silnie wiać.
0: Ci, którzy chcą od słońca odpocząć, to jest wasz dzień. Maksymalnie na termometrach dzisiaj 17 stopni. Ci też, którzy czekają na deszcz, to jest wasz dzień. O tej porze 16 to Warszawa, 15 w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, w Pruszkowie, w Piasecznie. Jutro maksymalnie 23.
6: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Teraz będzie operowo. Nie potrafię tak śpiewać, próbować nie będę, spokojnie, ale jeżeli ktoś chciałby się wybrać na koncert Opera w Pałacu, to można 25 lipca w Otwocku Wielkim. Taki koncert się odbędzie. No i wstęp wolny, ale trzeba po wejściówkę się pofatygować.
2: Tak jest, ale w programie też są rodzinne warsztaty, wykład z oprowadzaniem. No i właśnie koncertowa wersja słynnej opery Rycerskość wieśniacza Petro Maskanie.
1: Jeżeli macie ochotę zdobyć takie zaproszenie, to wystarczy wyszukać Opera w Pałacu, piąta Opera w Pałacu. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16. Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, ulica Zamkowa 49, najbliższa sobota. Myślę, że fajna propozycja i dla tych starszych, i dla trochę młodszych, a wejściówki są dostępne już od 18 lipca, także jeżeli chcecie, to musicie się spieszyć.
2: No właśnie, bo jeszcze pewnie trochę, jak my teraz powiemy, to już od razu się rozejdą. A to jest coś dla tych, którzy lubią takie śpiewanie operowe, ale także tych, którzy chcą poznać ludowe historie, stroje ludowe, jak wyglądały kiedyś, jak wyglądają dziś, bo właśnie taką historię strojów urzeckich będzie można poznać. No i w ogóle poznać to miejsce. To jest, myślę, że niesamowite na już ten punkt centralny, czyli to spotkanie z operą będzie niesamowite.
1: Samą treścią opery jest akcja rozgrywa się w okresie wielkanocnym na sycylijskiej wsi. Muzyka

0: Korki i utrudnienia, zderzenie z przeszkodą, zablokowany pas zjazdowy z S8 w Aleje Prymasa Tysiąclecia. Korki w tym momencie zaczynają się przed mostem Grota Roweckiego na wysokości ulicy Łabiszyńskiej.
1: Na Prymasa Tysiąclecia postoicie od Górczewskiej aż do zjazdu Wierozolimskie. W Wierozolimskich już na szczęście lepszy, bardziej płynny ruch, mniej korków. Korki natomiast wciąż na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika z obu kierunków, ciasno także na moście Łazienkowskim i ten korek zaczyna się już w Alei Stanów Zjednoczonych i ciągnie się aż do Alei Armii Ludowej, do tutaj tego dużego ronda, wysokość ulicy Łazienkowskiej. Ciasno także na Wieniawy Długoszowskiego, wciąż w kierunku mostu Siekierkowskiego. Stoicie wciąż na Wisłostradzie, zjazd w Aleje 3 Maja.
0: No i jeszcze autobus linii 742 nie zatrzymuje się pomiędzy Słomczymem i Turowicami na przystankach Słomczyn 01 oraz Turowice 01 i 02.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Komu, bo idę do domu, a chcemy dać Państwu możliwość niezapomnianych wrażeń na statku podczas rodzinnego rejsu w poranku z Radiem Warszawa.
2: Piątek, najbliższy piątek o godzinie 9 startujemy, ruszamy z portu w Serocku i też lądujemy w Serocku, także słuchajcie, będzie na pewno tak, że nie będziecie się z nami nudzić, będzie powiew wiatru. Ja mam nadzieję, że deszczu nie będzie. Dogadamy się z pogodą tak, żeby było po prostu fajnie i przyjemnie. Na pewno będziecie mogli też podejrzeć, jak wygląda praca redakcyjna na takim wyjazdowym poranku. To też może być dodatkowa zaleta tego rejsu, ale co trzeba zrobić, żeby z nami w taki rejs się wybrać? No już mało czasu w zasadzie zostało na to, żeby przygotować pracę plastyczną.
1: Tak jest, a ona powinna dotyczyć wymarzonego rejsu z Radiem Warszawa. Właśnie, tworzymy taką pracę plastyczną, później ją fotografujemy i wysyłamy te fotografie na adres poranek@radiowarszawa.com.pl. Można także ją przesłać przez wiadomość na Messengerze do nas, do Radia Warszawa.
2: Jutro do godziny 12 przyjmujemy zgłoszenia, no i potem będziemy szukać tych szczęśliwców, którzy wybiorą się z nami w rejs statkiem. Przypominam, rodzinny rejs statkiem. I nasi słuchacze mogą sobie pomyśleć, a może to jest konkurs przede wszystkim dla dzieci, bo plastyczny. No nie, dlaczego? Jeżeli macie trochę więcej niż 7 lat i chcielibyście też wziąć udział w tej zabawie, to zapraszamy do tego, żeby wykonać dowolną pracę plastyczną, dowolną metodą, w dowolny sposób zrobić zdjęcie i wysłać to zgłoszenie na adres poranek@radiowarszawa.com.pl. Jeżeli będziecie chcieli kogoś oczywiście zabrać w ten rejs ze sobą, to przypominamy, jest to zaproszenie rodzinne, także zobaczymy, kto się z nami w piątek wybierze.
1: Czekamy na prace plastyczne.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: To teraz będą intymne sekrety Jarka i Zofii.
2: Dzień dobry.
1: Bo mamy dzisiaj premierę ubraniową. I w przypadku Zofii przepiękna, błękitna sukienka. Jak to się stało, że dopiero teraz od ponad roku ją założyłaś?
3: Bo dzisiaj brakuje słońca i błękitu nieba. I Zofia jest tym słonecznym, błękitnym niebem w swojej błękitnej sukience. Taka jest odpowiedź.
1: Na nas razem. Widzisz, to jest słońce i niebo.
2: Dobrze, zrobimy sobie
3: zdjęcie. A teraz w końcu widzę ten żółty twój.
1: Dobrze, Jarek,
3: po 3 godzinach.
1: Jaka jest historia twojej koszulki, bo ona też jest premierowa?
3: Bo w kolejce do niej doszedłem i się okazuje, że chyba po raz pierwszy do niej doszedłem.
1: A długo czekała?
2: Ta sukienka też.
3: Myślę, że to mogły być długie miesiące, o ile nie lata.
1: To jest wielka premiera w Radiu Warszawa dzisiaj. Słuchajcie, sukienka i latę na wynos. Zofia zostaje w tym przepięknym otoczeniu studia. A my dziękujemy. Jarek Wydra.
3: Weronika Ostrowska. Do usłyszenia.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Ogłoszenie nadawcy.
0: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy.
2: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Prawie 600 interwencji Straży Pożarnej. W rosyjskich regionach pożary po ukraińskich atakach. W serwisie też wyjątkowa wystawa w Łazienkach Królewskich. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prawie 600 interwencji związanych z pogodą odnotowała w ciągu ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej pracy straż miała na południu kraju. Silny wiatr łamał drzewa, a intensywny deszcz powodował podtopienia. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, powiedział, że w nocy liczba zgłoszeń znacząco spadła.
7: Dziś od północy do poranka odnotowaliśmy 21 tego typu zdarzeń. W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody zalanej posesji, bądź pomieszczeń. Nie odnotowaliśmy zdarzeń charakterystycznych.
6: Z prognoz, którymi dysponują strażacy, wynika, że w ciągu najbliższych dni utrzyma się zmienna pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dziś przed silnym wiatrem nad morzem i w rejonie Zatoki Gdańskiej. W porywach może sięgać do 80 km na godzinę.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: W rosyjskich regionach płoną magazyny z paliwem i budynki przemysłowe. W nocy Ukraina zaatakowała Rosję dronami. Ukraińskie agencje prasowe zwracają uwagę, że Kijów znalazł sposób, jak pozbawić Moskwę bezpiecznego zaplecza.
8: W Lipiecku wybuchły pożary w obiektach przemysłowych. Potwierdził tę informację szef obwodowej administracji Igor Artemanow. Nie wiadomo konkretnie, o jakie zakłady chodzi. Oficjalnie nie podano także przyczyny pożaru, jednak gazeta Komersant napisała, że w nocy dwukrotnie ogłaszano alarm przeciwrakietowy, a obecnie utrzymuje się stan zagrożenia uderzeniem bezzałogowców. Ukraińskie serwisy monitoringowe podały, że chodzi o kombinat metalurgiczny i elektrownię. Już wcześniej ukraińskie ataki uszkodziły systemy przeciwpowodziowe Białgorodzkiej elektrowni. Serwis Piepiel napisał, że uszkodzony jest węzeł regulujący zrzut wody. Zauważono, że wzrósł poziom rzeki Nieżgol, która już podtopiła plażę w przygranicznej miejscowości Szczebiekino.
6: Relację przygotował Maciej Jastrzębski.
0: To dzieje się w okolicy.
6: Na Biści na wystawie czasowej w Łazienkach Królewskich. Na ekspozycji zgromadzono niemal 100 prac takich artystów jak Maurice Denis, Paul Ranson i Paul Serruzier. Na Biści odrzucali zasady akademickiego malarstwa, a ich pracę charakteryzował głęboki kolor, wyraźny kontur i dekoracyjność. Choć funkcjonowali krótko, zainspirowali wielu późniejszych artystów, w tym kubistów, podkreśla dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska.
9: Po raz pierwszy w polskim muzealnictwie pokazujemy wystawę nabistów, ale także nabistów, którzy są w relacjach polsko-francuskich. Pokazujemy twórczość nie tylko niezwykłych postaci kręgów francuskich jak Valeton, Pierre Bonnard, Xavier Roussel czy inne niezwykłe postaci, ale także opowiadamy o relacjach z Misią z Domu Godebską, z Gabrielą Zapolską.
6: Wystawie towarzyszy bogaty program edukacyjny.
9: Zapraszam Państwa do tego, by zgłębiać katalog towarzyszący wystawie, by przychodzić na rewelacyjne wykłady. Wykłady, które będą dla Państwa dostępne przez cały czas trwania wystawy. Na warsztaty i spotkania. To jest przestrzeń, która rozszerza opowieść, która jest na wystawie.
6: Nabiści to grupa artystyczna działająca we Francji pod koniec XIX stulecia. Odegrała kluczową rolę w przejściu od impresjonizmu do sztuki nowoczesnej. W całej Polsce będzie dziś słychać syreny alarmowe. To ogólnopolska akcja Alarm 2026. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu. Przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk. Sygnał będzie miał formę modulowanego dźwięku trwającego 3 minuty. Odwołanie alarmu zostanie przekazane za pomocą 3-minutowego dźwięku ciągłego. W ramach testu syreny alarmowe mogą być słyszalne wielokrotnie. Testy rozpoczęły się o 7:00 i finał zaplanowano na 19:00.
2: Trochę chłodniej i trochę deszczowo. 14 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 16 w Ożarowie, w Wołominie, w Otwocku i w Grodzisku Mazowieckim, w Piasecznie, Pruszkowie, w Nowym Dworze i w Legionowie też 16-17. Teraz w Warszawie dzisiejsza maksymalna temperatura nie przekroczy 20 stopni i towarzyszy nam wiatr. Póki co to jest wiatr ze zachodu, będzie coraz silniejszy i może dzisiaj padać, nawet chyba już pada. Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie. Zofia Kozerawska przy mikrofonie Radia Warszawa, 5 minut po 10. Jak się macie w ten deszczowy poranek? Bo powiem Wam szczerze, że jak tych wszystkich ludzi, których minęłam w drodze do pracy, to miałam wrażenie, że są zadowoleni z tego deszczu, że jednak troszkę tak czekaliśmy, że potrzebujemy deszczu i tego pięknego zapachu, który unosi się w powietrzu właśnie wtedy, kiedy spadnie deszcz. Zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny.

0: To Belinda Carlisle śpiewała dokładnie o tym, czego dzisiaj doświadczamy, czyli o tym letnim deszczu. Bardzo pięknie. 13 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Kościół katolicki wspomina m.in. świętego Wawrzyńca z Brindisi, który jako Juliusz Rousseau urodził się właśnie 22 lipca 1559 roku w południowych Włoszech. Dosyć wcześnie stracił tatę, później mama oddała go na wychowanie do szkoły franciszkanów w Brindisi właśnie, a kiedy i ona zmarła, Juliusz miał 15 lat i wtedy udał się do Wenecji, do swojego stryja, który był znanym kapłanem i prowadził prywatną szkołę. Wstąpił do kapucynów, przyjął tam imię zakonne Wawrzyniec i okazało się, że naprawdę jest bardzo zdolnym człowiekiem. Został wysłany na studia do Padwy, później na teologię do Wenecji i został profesorem teologii. Pogłębiał też studia biblijne, znał starożytne języki biblijne, greka, hebrajski, aramejski i syryjski, ale też języki nowożytne, francuski, niemiecki, oprócz tego oczywiście włoski i łacinę. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w zakonie i właśnie uczył też miłości do Pisma Świętego, które czytał w oryginale, fragmenty znał na pamięć, zachęcał do korzystania z niego, twierdził, że słowo Pana oświeca umysł i rozpala wolę, aby człowiek mógł poznać i kochać Boga. Jest mieczem w walce z ciałem, światem, szatanem, służącym zniszczeniu wszelkiego grzechu. I zachęcał bardzo do modlitwy, która według niego była centrum życia chrześcijańskiego. I przypominał księżom i seminarzystom, że modlitwa jest najważniejszym momentem w życiu kapłana, w którym najskuteczniej działa łaska Boża, sprawiając, że jego posługa staje się owocna. Modlitwa jest pierwszą posługą należną wspólnocie. Święty Wawrzyńcu, módl się za nami.

0: Shakin' Stevens przypomina, że można czasem troszkę popłakać. Te łzy też są ważne w naszym życiu. 21 minut po 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Miłość jest największa. Wiemy, pisze święty Jan, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy, braci. Kto zaś nie miluje, trwa w śmierci. A więc, kto miluje, uczestniczy w życiu. W tym życiu, które jest od Boga. Poznaliśmy miłość, pisze dalej święty Jan, po tym, że On, Chrystus, oddał za nas życie swoje. Dlatego też my również winniśmy oddawać życie dla braci. Chrystus wskazał, iż w ten sposób, oddając życie za braci, objawiamy miłość i to jest miłość największa.

0: Tak śpiewała dla nas Natalia Kukulska na antenie Radia Warszawa. 29 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Słuchajcie, można wygrać możliwość wspólnego rejsu z ekipą porankową, ekipą poranka z Radiem Warszawa, ponieważ oni będą płynąć, zazdroszczę im, już w najbliższy piątek od 9:00 ruszą w rejs statkiem w Serocku. No i zapraszają, żebyście i wy rodzinnie dołączyli do tego rejsu. Jak to zrobić, żeby wygrać takie zaproszenie? No trzeba wziąć udział w konkursie, a konkurs polega na tym, że prosimy o narysowanie swojego wymarzonego rejsu z Radiem Warszawa. I zdjęcie pracy plastycznej wyślijcie, kochani, na adres poranek@radiowarszawa.com.pl albo w wiadomości messengerowej Radia Warszawa. Czekamy na wasze zgłoszenia do jutra, do godziny 12:00, także jest jeszcze czas, żeby namalować nawet kilka prac, a czemuż by nie? Każdy z rodzin może namalować swoją pracę. No i właśnie autorzy tej najpiękniejszej pracy otrzymają zaproszenie na rejs statkiem dla całej rodziny. No i ten rysunek oczywiście opublikujemy w mediach społecznościowych Radia Warszawa. Dowolnej techniki możecie używać. Nie ma też ograniczeń wiekowych, więc czekamy na wasze dzieła. Wysyłajcie poranek@radiowarszawa.com.pl albo na messengera Radia Warszawa. Szczegóły też na radiowarszawa.com.pl, jeśli ktoś chce z porankiem z Radiem Warszawa popłynąć w piątek w rejs. No to proszę.

0: Natia Bazar potwierdza, że słyszy Tisento. I dobrze, 20 minut zostało do godziny 11. Ksiądz Piotr, zapraszam, żeby posłuchać.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część czwarta. Gdzie jest źródło siły?
2: Ja wiem, że może zgadzacie się z tym, ale wiem, że wielu z was doświadczy tego, może już jutro czy dziś wieczorem. No tak, no mówił ksiądz Piotr różne rzeczy, nawet może ciekawe, ale ja nadal nie mam siły się zmienić. Różne są źródła siły w Kościele. Przede wszystkim Duch Święty. Różne. Łaska Jezusa, wstawiennictwo Maryi. To potrafiło uczynić kardynała Wyszyńskiego takim mężem stanu. Nieprawdopodobnym. Karol Wojtyła, Maksymilian Kolbe. Miał jedno płuco i ciągle gorączkował, a chciał w Japonii zakładać drukarnię. Czy ksiądz Jerzy Popiełuszko? Przyznam szczerze państwu, że ja tak za dużo nie słuchałem kazań księdza Jerzego Popiełuszki, ale tezy główne znam. Natomiast ten człowiek mi zaimponował odwagą. Żebyśmy my tak byli odważni jak on. Żebyśmy się nie bali. Niektórzy ludzie przychodzą na nowe miejsce w biurze, zostawiają jakiś obrazek Matki Bożej, to zaraz go schowają. Czego chowasz? Bo będą mi docinać. Niech docinają. Odpowiedz głupim zdaniem na głupią prowokację. Dziewczyna wsiada do pociągu, wyciąga serwetkę i wypada jej różaniec. Koleżanki mówią,

jeszcze muszę tam napisać coś. Nie piję i nie chcę, nie muszę ci się tłumaczyć. A jak ci wsadzą na siłę kieliszek do ręki, to powiedz, ostłukło się. A ksiądz nawołuje do niej grzecznego zachowania. Nie, to jest grzeczne zachowanie. Bo jeśli ktoś by się chciał niegrzecznie zachować, to powinien się odwrócić na palcach i powiedzieć, gospodarzu, w twoim domu zmuszają mnie do picia alkoholu. Ja się nie czuję tutaj dobrze, nie jak na przyjęciu, tylko jak na jakimś szkoleniu. Skąd wziął siłę? Kiedyś pamiętam szczere wyznanie jednego chłopaka, który przesiędza, ja się z papieżem tak zgadzam co do nauki o mężczyźnie i kobiecie, że po prostu to ci tak nikt nie zgadza. Ja się z tym bardziej się zgadzam niż papież się zgadza. Tylko jak dziewczyna usiądzie mi na kolanach, to ja przez 15 minut przestaję się zgadzać z papieżem. A potem jak ona wstanie, to lecę do spowiedzi, no i nieraz się zgadzam z papieżem znowu. Skąd brać siłę? Jest taka jedna źródło siły, którego nie korzystamy. Ale to trzeba przemyśleć, jak to skorzystać. Chodzi mi o kłótnie z Panem Bogiem. Proszę Państwa, wy macie wiele pretensji nieraz. My mamy pretensje. Że w życiu się nie udało, że nie zdałem na studia, że potem mi matka umarła, że ojciec pił. I tak nie wiemy, do kogo to wyrzucić. Ci ludzie już nieraz nie żyją. Moja babcia, mój dziadek. Tam kogoś nie znam. Tu nie zaczynam rozmowy, bo mnie wyśmieje. Wiecie, kto jest odpowiedzialny za to wszystko? Pan Bóg. Pan Bóg zrobił ziemię, stworzył ziemię i stworzył nas. I jest za nas odpowiedzialny. I mamy prawo przyjść do Niego i powiedzieć tak jak Jeremiasz, dość. Od dziś przestaję Ci służyć. Przestaję Ci służyć. Przeczytajcie ten fragment Jeremiasza 27:9. Uwiodłeś mnie, Panie. Od razu zastrzegam, w oryginale nie jest uwiodłeś. W oryginale jest zgwałciłeś. Zgwałciłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem Ci się zgwałcić. Ujarzmiłeś mnie i przepasałeś, przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruinę. Tak słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał, a nie mówił w imię Jego. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, aby go stłumić, lecz nie potrafiłem. Nie będę Ci, Panie, służył. Mam dość. Tego ciągłego słuchania na ulicy, klecha idzie, klecha idzie. Mam dość tego, tych ludzi, którzy bezmyślnością moją mnie rozwalają duchowość. Dlaczego, Panie Boże, przez tyle lat budziły mnie kłótnie matki z ojcem? Dlaczego w domu moim ojciec mnie nigdy nie przytulił? Córka mówi. Dlaczego tyś to stworzył, tyś mnie stworzył? Dlaczego ja ciągle upadam? Naprawdę się staram już nie upadać. Naprawdę staram się oczyścić myśli, ciało, serce. Nic nie wychodzi, a Ty milczysz. Mam dość tego. Wiecie, co usłyszycie? No nareszcie. No nareszcie, żeś się odezwał. Nareszcie rozmawiam z Tobą, bo do tej pory rozmawiam z takim kukłą.

0: To Piotr Cugowski śpiewał na antenie Radia Warszawa. 12 minut zostało do godziny 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, ten deszcz wspaniały, kochany, który pachnie. Zastanawialiście się kiedyś, skąd jest ten zapach? Taki zapach, którego nie da się pomylić z żadnym innym i który no jakoś daje nam taką dodatkową radość. Więc pierwszy raz odpowiedzi na to pytanie udzieliła dwójka australijskich naukowców w 1964 roku. To była Isabel Joy Beer i Richard Thomas. Oni wykazali, że ten zapach, który większości ludzi kojarzy się z deszczem właśnie, powstaje w wyniku uderzania kropel wody o grunt i mieszania się z jej olejami roślinnymi. Nazwali to odkrycie Petr Hior od połączenia greckich słów Petra, czyli kamień, i Ichor, czyli krew bogów. No i właśnie ten Petr, to trudne słowo jest w ogóle, Petr Hior, to jest tak naprawdę aromat związków chemicznych, które się uwalniają z gleby pod wpływem wody, no a ich głównym producentem są żyjące w glebie drobnoustroje. I tak to. I to nam się podoba, jako ludziom. I mamy na to bardzo wyczulony węch. I dobrze. Enrique Iglesias już teraz u nas na antenie, 11 minut przed 11. Escucha el ritmo.

0: energia bratanki w lesie, co jest blisko sadu. Już za nami, 2 minutki zostały do 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
7: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
8: 11 lat spędziła na misjach w domach serca na Filipinach, w Salwadorze i Ekwadorze.
9: Nie jestem w stanie nakarmić ludzi, którzy nie mają co jeść na Filipinach. Nie jestem w stanie oddać syna, który został zamordowany przez narkotyki, matce. Cierpienie jest szczęściem po prostu życia, ale mogę się za nich modlić.
8: O życiu wśród ubogich świata i o domach serca dziś po 22 opowie Sabina Kuk. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
10: Co słychać na Mazowszu?
11: W każdy piątek o godzinie 10.30.
10: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Prawie 600 interwencji straży pożarnej. W rosyjskich regionach pożary po ukraińskich atakach. W serwisie też wyjątkowa wystawa w Łazienkach Królewskich. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prawie 600 interwencji związanych z pogodą odnotowała w ciągu ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej pracy straż miała na południu kraju. Silny wiatr łamał drzewa, a intensywny deszcz powodował podtopienia. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, powiedział, że w nocy liczba zgłoszeń znacząco spadła.
13: Dziś od północy do poranka odnotowaliśmy 21 tego typu zdarzeń. W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody zalanej po sesji bądź pomieszczeń. Nie odnotowaliśmy zdarzeń charakterystycznych.
12: Z prognoz, którymi dysponują strażacy, wynika, że w ciągu najbliższych dni utrzyma się zmienna pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dziś przed silnym wiatrem nad morzem i w rejonie Zatoki Gdańskiej. W porywach może sięgać do 80 km na godzinę.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: W rosyjskich regionach płoną magazyny z paliwem i budynki przemysłowe. W nocy Ukraina zaatakowała Rosję dronami. Ukraińskie agencje prasowe zwracają uwagę, że Kijów znalazł sposób, jak pozbawić Moskwę bezpiecznego zaplecza.
15: W Lipiecku wybuchły pożary w obiektach przemysłowych. Potwierdził tę informację szef obwodowej administracji Igor Artamanow. Nie wiadomo konkretnie, o jakie zakłady chodzi. Oficjalnie nie podano także przyczyny pożaru, jednak gazeta Kommersant napisała, że w nocy dwukrotnie ogłaszano alarm przeciwrakietowy, a obecnie utrzymuje się stan zagrożenia uderzeniem bezzałogowców. Ukraińskie serwisy monitoringowe podały, że chodzi o kombinat metalurgiczny i elektrownię. Już wcześniej ukraińskie ataki uszkodziły systemy przeciwpowodziowe białgorodzkiej elektrowni. Serwis Piepiel napisał, że uszkodzony jest węzeł regulujący zrzut wody. Zauważono, że wzrósł poziom rzeki Nieżgol, która już podtopiła plażę w przygranicznej miejscowości Szczebiekino.
12: Relację przygotował Maciej Jastrzębski.
14: To dzieje się w okolicy.
12: Nabiści na wystawie czasowej w Łazienkach Królewskich. Na ekspozycji zgromadzono niemal 100 prac takich artystów jak Maurice Denis, Paul Ranson i Paul Serruzier. Nabiści odrzucali zasady akademickiego malarstwa, a ich pracę charakteryzował głęboki kolor, wyraźny kontur i dekoracyjność. Choć funkcjonowali krótko, zainspirowali wielu późniejszych artystów, w tym kubistów, podkreśla dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska.
16: Po raz pierwszy w polskim muzealnictwie pokazujemy wystawę nabistów, ale także nabistów, którzy są w relacjach polsko-francuskich. Pokazujemy twórczość nie tylko niezwykłych postaci kręgów francuskich jak Valeton, Pierre Bonnard, Xavier Roussel czy inne niezwykłe postaci, ale także opowiadamy o relacjach z misią z domu Godebską, z Gabrielą Zapolską.
12: Wystawie towarzyszy bogaty program edukacyjny.
16: Zapraszam Państwa do tego, by zgłębiać katalog towarzyszący wystawie, by przychodzić na rewelacyjne wykłady. Wykłady, które będą dla Państwa dostępne przez cały czas trwania wystawy. Na warsztaty i spotkania. To jest przestrzeń, która rozszerza opowieść, która jest na wystawie.
12: Nabiści to grupa artystyczna działająca we Francji pod koniec XIX stulecia. Odegrała kluczową rolę w przejściu od impresjonizmu do sztuki nowoczesnej. W całej Polsce będzie dziś słychać syreny alarmowe. To ogólnopolska akcja Alarm 2026. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu. Przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk. Sygnał będzie miał formę modulowanego dźwięku trwającego 3 minuty. Odwołanie alarmu zostanie przekazane za pomocą 3-minutowego dźwięku ciągłego. W ramach testu syreny alarmowe mogą być słyszalne wielokrotnie. Testy rozpoczęły się o 7:00, ich finał zaplanowano na 19:00.
0: Pochmurno i deszczowo taki dzisiejszy będzie dzień i wieje też dosyć silny wiatr, nawet bardzo silny, nawet do 60 km na godzinę. Ten wiatr wieje z północnego zachodu i będzie nam towarzyszył przez cały dzień, aż do wieczora. A wieczorem, wiecie co? Być może wyjdzie słońce. Niektóre prognozy tak mówią. Póki co deszcz. Deszcz i wiatr nam towarzyszy. 16 stopni w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku, Mińsku i Ożarowie, a maksymalnie 19. Dzień dobry, dzisiaj tak powoli, spokojniej, bo deszczowa pogoda zawsze pomaga troszkę zwolnić i to jest piękne w niej i za to jestem bardzo wdzięczna. 5 minut po 11:00, Zofia Kozorawska, zapraszam serdecznie na kolejną wspólną, spokojną, deszczową, ale pogodną mimo wszystko godzinę.

0: to Holly Humberstone, tak dla nas śpiewała 13 minut po 11.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Trwa 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Razem z misyjną akcją Święty Krzysztof, czyli 1 grosz za 1 kilometr. Kochani, możemy się włączyć w tą akcję i być w tej drużynie, w rodzinie misyjnej w ten sposób. Szczegóły na stronie miwa.pl. A ja zacytuję Wam słowa biskupa Marka Ochlaka, biskupa diecezji z Madagaskaru, że solidny samochód to nie luksus, a właśnie Miwa Polska zajmuje się zakupem tych wszystkich środków transportu, nie tylko samochodu, bo też rowerów i wózków inwalidzkich, i busów, i autobusów. Więc solidny samochód to nie luksus, ale to bezpieczeństwo dla misjonarzy i tych, którzy korzystają ze środków transportu. Znam wiele przypadków, gdy misjonarze ginęli w wypadkach, ponieważ stan pojazdów pozostawiał wiele do życzenia. Gdy otrzymujemy nowy samochód, zmniejszamy ryzyko utraty życia i możemy bezpieczniej docierać do ludzi najbardziej potrzebujących. Patrząc na działalność Miwa Polska, widzę w niej, mówi biskup Marek Ochlak, nie tylko pomoc techniczną, ale także wymiar duchowy i ewangelizacyjny. Ludzie ofiarują grosz za kilometr i modlą się za misjonarzy, a my podczas naszych wypraw modlimy się za dobroczyńców i kierowców. Dzięki temu wspólnie tworzymy jedną wielką rodzinę misyjną i razem głosimy Ewangelię na krańcach świata. Bogu niech będą dzięki.

0: Z rana antenie Radia Warszawa, 21 minut po 11. Wróćmy teraz do słów Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkt 30. Pierwsze kroki nauki społecznej Kościoła. Encyklika Rerum Novarum Leona XIII stanowi kamień milowy w rozwoju magisterium społecznego. Dokument ten stawia w centrum swej refleksji godność pracy i pracownika. Potwierdza prawo do sprawiedliwej płacy dla niego i jego rodziny. Uznaje w osobach wartość nadrzędną względem kapitału i zysku. Broni własności prywatnej wraz z jej niezbywalną funkcją społeczną, docenia zrzeszenia pracownicze oraz proponuje formy współpracy między różnymi częściami społeczeństwa jako alternatywę wobec logiki walki klas. Nie dziwi zatem, że Pius XI mógł nazwać ją wielką kartą, Magna Carta działania społecznego chrześcijan w Rerum Novarum. Dawna mądrość Kościoła dotycząca osoby i życia społecznego przybiera nową postać, zdolną zmierzyć się z epoką przemysłową i dać pierwszy wielki, systematyczny zarys tej nauki społecznej, którą następne dziesięciolecia miały dalej rozwijać. Chociaż wiele warunków historycznych opisanych przez Leona XIII uległo zmianie, co najmniej dwa osiągnięcia pozostają nadal niezwykle aktualne. Prymat pracy ludzkiej nad wszelką logiką czysto produkcyjną lub finansową, a stąd także uwaga poświęcona osobom i rodzinom najbardziej narażonym na wyzysk oraz nierozerwalny związek między głoszeniem Ewangelii a poszukiwaniem bardziej sprawiedliwego ładu społecznego. W ten sposób Rerum Novarum nie przestaje przypominać nam, że nie ma autentycznej ewangelizacji, która nie dotykałaby również struktur ludzkiego współistnienia.

0: Beverly Craven na 106.2 FM. 24 minuty zostały do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Kosmicznie będzie jutro w poranku z Radiem Warszawa, bo jak co środę w letnim poranku z Radiem Warszawa można wygrać wspaniałą wyprawę do Kosmoparku. Dokładnie tak. I to może być taka rodzinna wyprawa do Kosmoparku. Także słuchajcie Radia Warszawa oczywiście codziennie, ale w środę latem szczególnie, jeśli chcielibyście troszkę poczuć tego klimatu kosmicznego, bo może jeszcze nie mieliście okazji zastanowić się, jak taki spacer po Księżycu wygląda albo wnętrze czarnej dziury. No więc można to sprawdzić, dlatego że jest taki Kosmopark, do którego już jutro w poranku z Radiem Warszawa będzie można wygrać zaproszenie i wybrać się tam z całą rodziną. Trzeba będzie wysłać SMS-a, także od 7 do 10 słuchajcie koniecznie jutro poranko z Radiem Warszawa, więc nie trzeba lecieć w kosmos, dlatego że kosmos przyleciał do Warszawy i to jest ponad 40 interaktywnych stref w Kosmoparku, gdzie można dotknąć gwiazd, przeżyć misję na Marsie i sprawdzić, jak wygląda codzienność na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jedyne takie miejsce w Warszawie, gdzie można przeżyć kosmiczną przygodę, nie wyjeżdżając z miasta. No to już jutro. Słuchajcie uważnie od 7 do 10 poranka z Radiem Warszawa.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: Barry White. Milutko się słucha zawsze. 16 minut zostało do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Spoglądam na prognozę pogody jutrzejszą i wygląda na to, że będzie słonecznie. Będą też chmury, ale raczej nie będzie nic padać i nie będzie tak mocno wiać. I to bardzo dobra wiadomość, dlatego że dzielnica Praga Południe jutro zaprasza wszystkie dzieci, które są akurat w mieście, na festiwal dmuchańców. Zaprasza do terminalu kultury Gocław. To jest przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 24. Od 12 do 18. Można się wyszaleć. Będą dmuchańce i będzie moc atrakcji. No, w ramach programu wakacyjne popołudnia w Centrum Promocji Kultury i Terminalu Kultury Gocław. Wszystko za darmo. Wszystkie dzieci są zaproszone i temperatura taka sprzyjająca temu, żeby na tych dmuchańcach skakać i się rozgrzewać. Nie będzie ani za zimno, ani za gorąco. Będzie idealnie w okolicy 20 stopni, tak jak sobie patrzę. Także już jutro. Serdeczności i zaproszenia dla wszystkich dzieci.

0: Brothers i Jakub Jonkisz już za nami. 3 minuty zostały do godziny 12:00. To jest ta chwila, w której mamy szansę usłyszeć Boże Słowo. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracował ksiądz dr Jarosław Kwiatkowski, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchoła.
1: Czytanie z księgi proroka Michała. Paś lud Twój, Panie, laską Twoją trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukaż nam dziwy. Któryż Bóg podobny Tobie, który oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co przysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

Żegnamy się dziś z księgą proroka Michała. Zamykająca ją końcowa modlitwa być może powstała już po powrocie z niewoli babilońskiej lub nawet w czasie samego wygnania jako dzieło kolejnego posłańca Pana do jego ludu. Wzmianka o reszcie Izraela i tęsknota za krajobrazami stron rodzinnych wydaje się potwierdzać taki właśnie kontekst podarowanej nam dziś w liturgii perykopy. Do proroctw o mesjańskim władcy, który narodzi się w Betlejem, i do mów, w których prorok w imieniu Boga upominał się o sprawiedliwość wobec ubogich, dołącza wołanie serca, które poznało gorycz klęski i które już tylko w miłosierdziu Boga może pokładać nadzieję na ratunek i nowy początek po powrocie do ziemi obiecanej. Echo tej modlitwy usłyszymy kiedyś w pieśni wyśpiewanej przez nieznaną wówczas nikomu dziewczynę z Galilei, pod której sercem zaczęło bić serce Boga. Ona również w swoim Magnificat wypowie w tym samym prorockim duchu, że oto Pan, bogaty w miłosierdzie, pamiętający o skruszonych i pokornych sercach, pociesza je, tak aby wypełniło się słowo dane Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen. Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Jakub Stolarski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
1: Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie zaprzecza, że Maryja jest Jego matką i Jego rodziną, ale wyjaśnia nam, że to nie przez więzy krwi stajemy się Jego braćmi i siostrami, ale przez nasz osobisty wybór. Chrystus już dawno każdego z nas wybrał po imieniu. Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie zaprzecza, że Maryja jest Jego matką i Jego rodziną, ale wyjaśnia nam, że to nie przez więzy krwi stajemy się Jego braćmi i siostrami, ale przez nasz osobisty wybór. On już dawno wybrał każdego z nas do swojej rodziny, ale żeby stać się nią naprawdę, również my musimy opowiedzieć się za Jezusem i upodobnić się do Niego przez to, że na pierwszym miejscu w naszym życiu postawimy Boga, naszego Ojca, tak jak On Go postawił w swoim ziemskim życiu.

Halina Frąckowiak i Panna Pszeniczna. Podobno ulubiona piosenka Jana Pawła II. Jak Halina Frąckowiak była na audiencjach u niego przynajmniej dwa razy, to prosił, żeby właśnie tę piosenkę zaśpiewał. 10 minut po 12. Deszczowo, szaroburo, ale wcale nie ponuro. 16 stopni teraz w Pruszkowie, w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim i w Otwocku, w Warszawie 17, podobnie jest w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Wołominie. Patrzę, czy gdzieś jeszcze, ale chyba już nie. Dzisiejsze maksimum to 19 stopni i taka pogoda nam będzie towarzyszyć, to znaczy będzie padał deszcz, ale pod wieczór wyjdzie słońce. Czy to nie jest wielkie pocieszenie, że pod wieczór czasem wychodzi słońce? Dzień dobry, witam wszystkich, którzy właśnie teraz, wczesnym popołudniem, świeżutkim popołudniem, pachnącym jak świeże bułeczki popołudniem, dołączyli do nas do Radia Warszawa 11 minut po 12. Zapraszam, dobrze, że jesteście i zabierajcie nas ze sobą tam, gdzie idziecie. Zofia Kozarawska, kolejna wspólna godzina przed nami.

Confession of the Groove.

0: Stumilowy las. A może woda? A może stumilowa woda? Można tak powiedzieć o wodzie? Już w piątek ekipa Poranka z Radiem Warszawa, o czym mówiłam, będzie w Serocku i w związku z tym zaprasza Was, kochani, do wzięcia udziału w konkursie na to, żeby wspólnie w tym rejsie uczestniczyć. Wystarczy teraz znaleźć piękną kartkę, a nawet jeśli nie jest piękna, to uczynić ją piękną, malując na niej swój, malując, rysując, szkicując, nie wiem, wyrywając jakieś wycinki z gazet i z tego tworząc obrazek. Wymarzony rejs z Radiem Warszawa. Zdjęcie tej pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką wysłać na adres poranek@radiowarszawa.com.pl albo w wiadomości na Messengerze Radia Warszawa. Do jutra do 12 czekamy na tę pracę.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ta, która będzie uznana za najpiękniejszą, stanie się przepustką i biletem na ten wspaniały rejs. I oczywiście wszyscy się o tym dowiedzą. W mediach społecznościowych te prace będzie można zobaczyć później. Alfa Bill już teraz na 106,2 FM. 24 minuty po 12.

0: Szakira Waka Waka już za nami. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Artur Chmielewski, zapraszam. Anglia i Walia zostaną zawierzone Najświętszemu Sercu Jezusa. Taką decyzję podjęli biskupi obu krajów po inicjatywie świeckiej katoliczki Sary Scott, która zwróciła się do episkopatu z prośbą o dokonanie takiego aktu. Więcej Grzegorz Kozłowski.
2: Jak podaje Vatican News, biskupi ustalili, że od czasu emancypacji katolików w 1829 roku nie było podobnego oficjalnego zawierzenia. Episkopat zapowiada, że wkrótce ogłosi termin i miejsce uroczystości. Biskupi podkreślają także, że akt ma być wyrazem modlitwy o duchową odnowę, jedność i prowadzenie kraju w duchu sprawiedliwości oraz miłosierdzia Chrystusa. Inicjatywa nawiązuje także do podobnego zawierzenia Stanów Zjednoczonych, którego tamtejsi biskupi dokonali w czerwcu tego roku. Grzegorz Kozłowski, Radio Warszawa.
1: Pójdą śladami świętej Faustyny Kowalskiej. W najbliższą sobotę z sanktuarium przy ulicy Żytniej wyruszy pielgrzymka do Ostrówka. To już 18 taka nocna wyprawa, mówi Radio Warszawa przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
3: Idziemy w tym roku pod hasłem: im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. I są to słowa zaczerpnięte z dziennika świętej siostry Faustyny, które wypowiedział do niej sam Pan Jezus. I widzimy to też w praktyce duszpasterskiej, że ludzie wprawdzie dużo się modlą, ale mało ufają. I stąd widać aktualność tego przesłania, które zostawił Pan Jezus świętej Faustynie.
1: Wierni mają do pokonania w sumie około 40 kilometrów. Zainauguruje ją msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego o godzinie 20. Pielgrzymka ma charakter pokutny, postoje ze względu na porę nocną są nieco dłuższe niż zwykle.
3: Sama pielgrzymka jest wyjątkowa, bo ona ma dużo głębszy nacisk na modlitwę. Zwłaszcza czas ciszy. Kiedy idziemy w nocą, idziemy w ciszy. To jest czas sprzyjający modlitwie, kontemplacji. Na każdy nocny odcinek pielgrzymi mają inne zadania modlitewne. Czy to odmówienie części różańca, czy to zrobienie rachunku sumienia, czy rozmyślanie nad innymi tekstami, często zaczerpniętymi też z samego dzienniczka.
1: Informacje o zapisach na pielgrzymkę można znaleźć na stronie diecezji warszawsko-praskiej. 5 sierpnia natomiast rozpocznie się 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitarna i na Jasną Górę. Pątnicy będą podzieleni na 17 grup, mówił w poranku z Radiem Warszawa sekretarz pielgrzymki Nikodem Palchawiuk.
4: Grupy są naprawdę różne, od kilkudziesięciu do kilkuset osób. To teraz też zależy od kogoś, kto się czuje, której grupie lepiej. Czy w jakiejś mniejszej, czy większej, czy bardziej takiej zabawowej, czy raczej bardziej takiej, gdzie jest takie większe skupienie.
1: Pielgrzymi przejdą łącznie niespełna 300 kilometrów. Trasa wjedzie m.in. przez sanktuaria maryjne w Niepokalanowie, Miedniewicach oraz zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie.
4: To są rekolekcje w drodze, to jest trochę inny charakter rekolekcji, tak? No bo jednak połączone z ogromnym wysiłkiem. To nam powinno przyświecać, że jednak mimo tych fajnych momentów, tych śpiewów, tańców i tak dalej, no to tutaj Bóg jest najważniejszy, jednak pielgrzymowanie do tej naszej kochanej jasnogórskiej matki.
1: Wskazał sekretarz pielgrzymki Nikodem Kulchawik. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna to inicjatywa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.

0: Cortez na 106.2. 18 minut zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja czytam na stronach Vatican News słowa kardynała Czernego, wygłoszone podczas mszy świętej w Nairobi. Ta msza święta zainaugurowała 21. Zgromadzenie Plenarne Stowarzyszenia Konferencji Episkopatów Afryki Wschodniej. A powiedział m.in. tak w swojej homilii, że chrześcijanie nie mają bezkrytycznie naśladować świata i rozmywać swojej tożsamości, ani osłabiać wymagań Ewangelii. Powinni przemieniać rzeczywistość od wewnątrz, jak zaczyn, i budować prawdziwe mosty komunii. Tak właśnie mówił prefekt

zasądzonym losem, ale jest szansą na osobiste i wspólne nawrócenie. Podczas gdy otacza nas zgiełk zamętu, dobro wzrasta z ziemi w milczeniu. Tak cytował słowa papieża. I jeszcze przestrzegał przed fałszywym realizmem, który prowadzi do bierności i do rezygnacji. A zwracając się szczególnie do młodych, powtórzył apel Franciszka: nie pozwólcie sobie odebrać nadziei.

Czyżby nic tu po mnie, ale fajna piosenka, Paweł Domagała ją dla nas zaśpiewał. Za 10 minut będzie godzina 13. Lubię obserwować takich mądrych ludzi gdzieś tam w mediach społecznościowych, którzy przypominają, jak można cieszyć się dobrem i pięknem tego lata, będąc gdzieś tu, gdzie się przemieszczamy w naszych miejscach życia, na trasie do pracy. No i na przykład takie przeczekanie nagłej letniej ulewy pod wiatą na przystanku. Albo w małej kawiarni, słuchając głośnego bębnienia deszczu o dach. Może dzisiaj komuś się przytrafi, bądź dla siebie dobra. Taki profil na Instagramie mnie zachęcił do tego, żeby takiego bębnienia posłuchać. A to już Celine Dion.

0: Szadę, szadę, można słuchać w kółku na okrągło od początku, od góry do rano, wieczorem, w południe cały czas. Już za nami. Minutka została do godziny 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: W piątek 24 lipca o 9 chcemy z Wami wypłynąć w rejs z Serocka. Mamy zaproszenie dla całej rodziny.
7: Wystarczy wykonać pracę plastyczną pod tytułem Mój wymarzony rejs statkiem.
6: Zdjęcie pracy wyślijcie na adres poranek@radiowarszawa.com.pl lub przez Messenger Radia Warszawa do środy 22 lipca do godziny 12.
7: Więcej informacji o konkursie na stronie www.radiowarszawa.com.pl.
6: Ciekawe, kto z nami popłynie.
8: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
9: 11 lat spędziła na misjach w domach serca na Filipinach, w Salwadorze i Ekwadorze.
10: Ja naprawdę miałam takie poczucie, że to cierpienie jest tak wielkie i tak straszne, że ja chcę stamtąd uciec. No a zarazem, że moja misja, no to właśnie jest bycie przy człowieku cierpiącym, bycie blisko i nie uciekanie od krzyża.
9: O życiu wśród ubogich świata i o domach serca dziś po 22 opowie Sabina Kuk. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Testy systemów alarmowych w całym kraju. Blokada na Morzu Czerwonym. 107. rocznica powstania policji. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Pojawia się groźba kolejnego wzrostu cen paliw, biletów lotniczych i towarów sprowadzanych z Azji. Jemeńscy Houthi zapowiadają blokadę południowego wejścia na Morze Czerwone. Zapowiedź jest częścią eskalacji konfliktu wokół Iranu, choć Houthi oficjalnie wskazują jako powód saudyjską blokadę Jemenu i atak na lotnisku w Sanie. O szczegółach Wojciech Cegielski.
12: Bab al-Mandab to wąska cieśnina na południowym wejściu do Morza Czerwonego. Łączy Zatokę Adeńską z Morzem Czerwonym, a dalej z Kanałem Sueskim. Iran poprosił Houthi o gotowość do zamknięcia szlaku po ewentualnym ataku USA na irańską energetykę. Blokada zmusiłaby tankowce i kontenerowce do rejsu wokół Afryki. Podróże trwałyby dłużej, a koszty paliwa, ubezpieczenia i frachtu wzrosłyby. Europa mogłaby drożej kupować ropę, olej napędowy i paliwo lotnicze. Podrożałaby też część towarów z Azji. Dla Polski ryzyko jest szczególne. Według danych z kwietnia około 40% ropy przerabianej przez Orlen pochodziło z Saudi Aramco, a dostawy kierowano przez port Janbu nad Morzem Czerwonym.
11: Bab al-Mandab to cieśnina o szerokości 32 km, a zwykle przechodzi przez nią około 12% całego światowego handlu.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Ostrzeżenie o zagrożeniu i ostrzega o zagrożeniu i mobilizuje służby do działania. Od rana w całym kraju będzie można usłyszeć systemy alarmowe. Testy rozpoczęły się o 7, a finał zaplanowano na 19. Polacy nie mają powodów do obaw, bo to tylko ćwiczenia. To sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są m.in. strażacy, policjanci i samorządowcy. Wylicza wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miasta Leszek Gumowski.
14: Celem ćwiczenia jest sprawdzenie kanałów łączności i obiegu informacji pomiędzy kluczowymi uczestnikami systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej na terenie kraju oraz rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych.
11: Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania, przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk.
3: Syreny alarmowe są takim sygnałem, który może rzeczywiście wywoływać niepokój i skłaniać ludzi do podejmowania natychmiastowych działań. I dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej zostali oni ostrzeżeni, poinformowani, a ta informacja była jasna, jednoznaczna.
11: Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
13: Dzieje się blisko.
11: Mazowsze będzie gospodarzem 69. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dookoła Mazowsza. Zawody odbędą się od 22 do 25 lipca i zgromadzą blisko 170 kolarzy z Polski i zagranicy. Rywalizacja rozpocznie się w środę etapem z Błonia do Leszna, a zakończy w sobotę w Kozienicach. Wyścig jest częścią prestiżowego cyklu Europe Tour.
0: –16 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, podobnie jest w Mińsku Mazowieckim, w Wołominie, ale też w Otwocku i w Grodzisku, w Piasecznie, w Pruszkowie i w Legionowie, w Warszawie nieco cieplej, 17, podobnie w Nowym Dworze Mazowieckim. No, niewiele cieplej już będzie, bo maksymalnie 19 stopni się dzisiaj spodziewamy, za to ten deszcz i szare chmury zamienią się miejscami ze słońcem. Podobno wieczorem wyjdzie słońce, taki jest plan na dziś. Ten silny wiatr prawdopodobnie ma rozgonić chmury. Dzień dobry, witam wszystkich tych, których przywiało na 106,2 FM. Zostańcie z nami. Na radiowarszawa.pl też jesteśmy oczywiście. Cieszę się, że jesteście. Zostańcie 5 minut po 13. Zofia Kozorawska tutaj, a wy gdzie? Dajcie znać. Można do nas też pisać, SMS-y wysyłać, piękne zdjęcia na 512-700-444. Czekam i oczywiście zawsze niesie to dużo radości. Zapraszam. A na początek tej godziny Ania Dąbrowska na antenie Radia Warszawa.

0: I Santo, Kalifornia już za nami, 12 minut po 13, a teraz kosmicznie będzie troszeczkę.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, słuchajcie, bo to jest ważna sprawa, dlatego że jutro między 7 a 10 koniecznie musicie słuchać poranka z Radiem Warszawa i starać się, jeśli tylko chcecie przenieść siebie razem z rodziną, wyprawić się w kosmos, że tak powiem, wspólnie, nie wyjeżdżając z Warszawy, to słuchajcie jutro poranka z Radiem Warszawa, dlatego że tam będą rozdawane bilety, zaproszenia na taką interaktywną wystawę kosmosu dla całej rodziny właśnie w Kosmoparku. Piękna sprawa. Mnóstwo się tam dzieje, ponad 40 interaktywnych stref. Można będzie dotykać gwiazd, przeżyć misję na Marsie. Będzie można się bawić. Ohoho! Można sobie zerknąć na stronę Kosmoparku i zobaczyć, co tam się dzieje, co was czeka. Czeka was też planetarium, czarne dziury i ciemna materia. Co to takiego? No właśnie, te tajemnicze zjawiska wszechświata można będzie oglądać na własne oczy, że tak powiem, i zasmakować troszkę tego życia w kosmosie. Warsztaty dla dzieci też tam będą. No i oczywiście piękna historia kosmosu, ciekawa, tajemnicza, będzie się odkrywać przed tymi, którzy jutro, słuchając Radia Warszawa, między 7 a 10 sięgną po te zaproszenia, bilety i wybiorą się potem rodzinnie do Kosmoparku. Także zachęcam bardzo gorąco zawsze do słuchania Radia Warszawa, zawsze do słuchania od 7 do 7 najlepiej, ale szczególnie jutro.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: Brotherhood of Men. Już za nami 20 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: To nie jest proste. Potrzeba swoistej dyscypliny, żeby nie dać się zepchnąć już na samym początku i nie dać się ogarnąć wszystkim tym naszym sprawom, radościom i biedom, które przeżywamy na co dzień. One są tak blisko nas i tak w nas mocno zakorzenione, że szczerze mówiąc nie dziwimy się, że domagają się, żeby się nimi interesować i im poświęcać całą uwagę. I to nieraz jest tak, i to w bardzo wielu wypadkach, że jesteśmy tym, co doczesne, absolutnie zdominowani. I tu jest nasz problem. Wtedy, kiedy następuje ta dominacja, czujemy się bardzo słabi. To po pierwsze. Po drugie, jest w nas bardzo wiele lęku, bo jakby na moment tracimy poczucie, że ktoś jest ponad nami, ktoś dysponuje większą siłą, większą mądrością, większym światłem, to nas tak zasklepi, tak obłapi niejako, że czujemy się jak więźniowie. I wtedy rozumiemy, że to nie jest komfortowe. Więc przed tego rodzaju, tak powiem, sytuacją powinniśmy się bronić, otwierając w pełni serca, z wielką pokorą, ale i radością, i także nie szczędząc czasu na to, co jest zbliżaniem się do Pana Boga.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Whitney Houston ze swoim talentem na antenie Radio Warszawa. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Artur Chmielewski.
1: Trwają ćwiczenia Alarm 26. Sygnały alarmowe można usłyszeć w stolicy do godziny 19. W środę ulicami Muranowa przejdzie marsz upamiętniający zamordowanych mieszkańców getta warszawskiego z 1942 roku. Od 18 możliwe jest wstrzymanie ruchu tramwajów linii 16, 17 i 76. Autobusy linii 157 mogą jeździć zmienioną trasą. Do niedzieli mieszkańcy Łomianek mogą wziąć udział w konsultacjach dokumentu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w skrócie SOŚ, dotyczącej strategii rozwoju gminy Łomianki na lata 2026-2040. Jego aktualną wersję można znaleźć na oficjalnej stronie podwarszawskiej miejscowości. 5 sierpnia rozpocznie się 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę. Pątnicy podzieleni na 17 grup przejdą łącznie niespełna 300 km. Informacje o inicjatywie można znaleźć na stronie wapm.waf.pl. Mateusz Szczepaniak wraca do Legii Warszawa. 19-letni pomocnik poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, gdzie w 32 meczach strzelił 7 bramek.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Europe już za nami, ale też trochę przed nami.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: 20 minut zostało do godziny 14.
2: Ja nie wiem, Zofia, Grzegorz... wydaje mi się, że Europe jest tutaj.
0: No właśnie, dlatego chciałam powiedzieć, że no właśnie, trochę za nami, ale trochę tu i przed nami. No, tak. Chciałam powiedzieć, że właśnie tymi europejskimi drogami będziemy szli do matki już niedługo.
2: To prawda.
0: Tymi teraz... naszymi polskimi, europejskimi drogami.
2: No bo u nas w Polsce w tym takim okresie sierpniowym to chyba wszystkie drogi prowadzą, no nie do Rzymu, ale właśnie do Częstochowy. Jest tak, tak wiele osób idzie.
0: Częstochowa na pewno jest po drodze do Rzymu.
2: Jest po drodze. Oczywiście, że jest po drodze, bo na południe idziemy.
0: Oczywiście.
2: Więc jak ktoś idzie do Rzymu, to niech zajdzie do Częstochowy.
0: No pewnie. I niech idzie z nami. A z nami to jest szeroko rozumiane pojęcie.
2: Tak, bo my mimo, że idziemy, to dwoma różnymi drogami.
0: Tak.
2: Czy dwiema?
0: Chyba dwiema.
2: Dwiema.
0: Ja bym powiedziała dwiema.
2: Czyli dwiema.
0: Dwiema. I pielgrzymka WHPM, z którą wyruszy Grzegorz, rusza 5 sierpnia.
2: Tak
0: jest. A ta 17 6, czyli dzień później. Czyli jakby ktoś nie zdążył na tą, bo się nie obudził na czas czy coś, to ja zapraszam. 17 to trochę przesadziłam.
2: Teraz już drodzy słuchacze, nie wiecie kiedy.
0: 6.
2: Także możecie jechać kiedy chcecie, naprawdę. Ale warto, zachęcamy do pielgrzymowania. Jest to wspaniałe doświadczenie, niepowtarzalne zupełnie, bardzo polskie, wydaje mi się, w takim znaczeniu, że my naprawdę mamy bardzo długą tradycję tego pielgrzymowania.
0: Ale to jest w ogóle bardzo piękne, po prostu wziąć i pójść.
2: Tak?
0: I zaryzykować to, że można mieć mało ze sobą na plecach, mało w bagażu i się i tak zawsze okazuje, że wszystkiego jest za dużo.
2: I wcale nie trzeba
0: coś
2: iść w całości, bo tu chodzi o drogę.
0: Dwie strony internetowe. www.apm.pl i www.siedemnastka.org.pl. Tam was zapraszamy, zerknijcie, wybierzcie sobie najpiękniejsze trasy i tę grupę, która wam pasuje i chodźcie z nami.
2: Piękniejszych dróg nie ma w sierpniu.
0: A my się potem spotkamy tam na Jasnej Górze. Jest szansa.
2: No jasne.
0: No jasne. U matki.

0: Jasmine Archer wyśpiewała, co miała do wyśpiewania. 10 minut zostało do 14.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: A na stronie sióstry Klarysek ze Skaryszewa można przeczytać, że gdzie jest pokój i rozmyślanie, tam nie ma ani zatroskania, ani roztargnienia. I to powiedział święty Franciszek z Asyżu. Przeczytam jeszcze raz, gdzie jest pokój i rozmyślanie. Nie ma ani zatroskania, ani roztargnienia. Bo wakacje to jest czas, jak piszą siostry, kiedy zwalniamy krok, ale czy naprawdę dajemy odpocząć naszej duszy? Święty Franciszek nam przypomina, że prawdziwy odpoczynek rodzi się wcale nie z tej bezczynności, za którą się tak rozglądamy często, ale z ciszy, do której zapraszamy Boga. Tam, gdzie jest miejsce na modlitwę, na refleksję, znika nasz niepokój. No i rozproszone myśli same się jakoś tam porządkują. Także możemy sobie podarować trochę tej ciszy, garść ciszy i przewietrzyć umysł, odłożyć telefon, wziąć głęboki oddech, otworzyć Słowo Boże albo chociaż jedną stronę duchowej lektury i pozwolić sercu znaleźć ten franciszkański pokój, którego nie da żaden urlop bez Boga. Ani jeden. Taylor Swift. Już tak.

0: Beat of My Heart, Rod Stewart na antenie Radia Warszawa. Już za nami, za chwilkę będzie 14. Dzień dobry. Bartłomiej Graczak jest
1: dobry,
0: w studiu.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Zadowolony, uśmiechnięty.
1: Staram się jak mogę.
0: Lubisz taką pogodę deszczową, czy tak średnio?
1: Jeżeli mam taką perspektywę, jaką mamy wszyscy, czyli słoneczny weekend, to lubię.
0: Aha.
1: Bo teraz pracuję, do końca tygodnia nie może tak być, niech będzie, a weekend już nie będzie słoneczny. Tak ma być, więc to mnie trzyma przy życiu.
0: A wiesz, moja córka w tym jest genialna, bo jak zaczyna padać, mówi: mamo, mamo, idziemy na spacer. No idziemy, ostatnio chodzimy, właśnie pada, wypatrujemy. Dobra, pada, idziemy.
1: No to ciekawe podejście.
0: No tak, bo wiesz, wreszcie
1: można... Żeby w kałużach pochlapać.
0: Po pierwsze kałuże, po drugie, wiesz, można usłyszeć deszcz na parasolu albo na kapturze i to też
1: nie ma złej fajnie. Pogody.
0: Nie, absolutnie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Zofia Kozorawska, zostawiam Was z Bartłomiejem.
1: Ja zapraszam.
0: Graczakiem.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy.
5: Minęła 14:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Oświadczenie Mateusza Morawieckiego. Włoska Federacja Piłkarska szuka nowego selekcjonera. Krewki Ursynów. Wiadomości Radia Warszawa. Artur Chmielewski. Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. W opublikowanym oświadczeniu zaapelował jednocześnie do członków partii o odróżnienie rywalizacji od, jak to ujął, wojny domowej. Więcej Michał Fabisiak.
7: W opublikowanym w sieci nagraniu Mateusz Morawiecki przekonuje, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby rozbudować obóz patriotyczny. Podkreśla, że w PiS nie wszyscy muszą mówić jednym językiem. Jak dodaje, dzięki temu możliwe będzie dotarcie do różnych grup wyborców.
8: Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami wielkich miast.
7: Poseł PiSu Michał Moskal uważa, że PiS potrzebuje dziś jedności, a Mateusz Morawiecki wie, jego ocenie jedność rozbija.
9: Taka formuła działania Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie przynosi efektu. My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów.
7: Jeśli do czwartku posłowie PiS nie zrezygnują z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, będzie grozić im usunięcie z partii.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Włoska Federacja Piłkarska szuka nowego selekcjonera. Wcześniej z tego stanowiska zrezygnował Gennaro Gattuso. Stało się to po przegranym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial. Dla Włochów to trzecie z rzędu Mistrzostwa Świata, na których ich zabraknie. Według Sky Sport nowy dyrektor techniczny Paolo Maldini i jego doradca Leonardo spotkali się w Barcelonie z Pepem Guardiolą. Hiszpański szkoleniowiec rozstał się z Manchesterem City po 10 latach pełnych sukcesów, w trakcie których zdobył m.in. 6 mistrzostw Anglii i wygrał Ligę Mistrzów.
3: Dzieje się blisko.
6: Jutro polska policja państwowa będzie obchodziła swoje 107. urodziny. O 10:00 na placu przed stołeczną komendą odbędzie się uroczysty apel. W wydarzeniu weźmie udział kompania i orkiestra reprezentacyjna policji. Podczas uroczystości wyróżnieni funkcjonariusze dostaną odznaczenia i akty mianowania na kolejny stopień służbowy. Mówi o tym podkomisarz Maciej Saciuk z Komendy Stołecznej Policji.
10: Dla nas jest to, jako policjantów, jest to najważniejsze święto, podczas którego przede wszystkim też upamiętniamy policjantów, którzy pełnili tą trudną służbę na ulicach miast i wsi na terenie całej Polski. Jest to okazja, żeby upamiętnić tych policjantów, którzy zapłacili za tą służbę, poświęcili się i którzy polegli, zasłużyli się w czasie walk o niepodległość naszego kraju.
6: Na mocy ustawy z 1919 roku Policja Państwowa stała się jednolitym korpusem na wzór wojskowy.
3: Takie są lokalne inicjatywy.
6: W najbliższą sobotę w ursynowskim ratuszu odbędzie się kolejna zbiórka krwi. Akcję organizuje Klub Honorowych Dawców Krewki Ursynów, mówi rzecznik dzielnicy Paweł Ciach.
11: W tej chwili w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie brakuje przede wszystkim krwi grupy 0RH- oraz BRH-. Wszystkie osoby, które są pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, mogą być krwiodawcami.
6: Personel medyczny będzie czekał na dawców od 9 do 14 w sali 136 ratusza.
1: chłodno i deszczowo w stolicy i okolicy. Aktualna temperatura odczuwalna to około 14 stopni Celsjusza. No i tak to będzie już dziś wyglądało. W zasadzie do końca dnia chłodno, deszczowo. Jutro cieplej. Cieplej. Tego deszczu nie powinno być. Temperatura odczuwalna zbliży się do 20 stopni Celsjusza. Sporo słońca w pierwszej części dnia o poranku i później po południu też będzie nam słońce towarzyszyło. Jest takie miejsce, gdzie słońce świeci cały czas, od rana do wieczora. To Radio Warszawa na 106,2 FM. Kłaniam się nisko, Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Będę Wam, drodzy, towarzyszył w tej słonecznej atmosferze do godziny 18. Będzie oczywiście gość Radia Warszawa, będą lokalne informacje. Sporo się będzie działo. Zapraszam, witajcie. Radio Warszawa. Fiction Factory na początek.

0: Alice, una notte speciale.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Już za chwilę wyruszą pielgrzymki. Prawie 300 kilometrów, około 30 kilometrów dziennie. Modlitwa, śpiew i spotkania z ludźmi. Tak to przeważnie wygląda. Tak też wygląda warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna, która 46 raz już wyruszy na Jasną Górę. I o tym właśnie opowiadał na antenie Radia Warszawa Nikodem Kulawik, sekretarz tej warszawskiej akademickiej pielgrzymki metropolitalnej. Zachęcam do odsłuchania tej rozmowy, ona jest dostępna na naszej stronie. Nikodem opowiadał o tym, jak się przygotować, o zachowaniach, których lepiej unikać. Mówił także między innymi o różnych, o tym, że część trasy niektórzy pokonują samochodem, oszukując niejako. No i sporo więcej na radiowarszawa.pl.

0: c'est ça. Oui, Dawid Kwiatkowski, Café de Paris.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
2: Z paryskich ulic wracamy na te warszawskie. Dziś nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce usłyszeliśmy syreny alarmowe. Spokojnie, to tylko testy w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń Alarm 26. Już mamy komunikat ze strony służb, że te działania zostały zakończone. O 13.27 dokładnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odpowiednim alertem SMS-owym poinformowało o zakończeniu przewidzianych na dzisiaj ćwiczeń systemu alarmowania. W takiej sytuacji, kiedy mówimy o ćwiczeniach, teście systemu, najlepsza reakcja to brak reakcji. Mam nadzieję, że te ćwiczenia systemu alarmowego nie wprowadziły Was w zakłopotanie. Nie przejęliście się tym zbytnio, no ale jak już zawyją w odpowiednim momencie, to zareagujecie adekwatnie. System jest sprawdzany i najwyraźniej działa. To nas uspokaja.

0: I tak sobie podśpiewuje Michał Szczygieł na naszej antenie Pocałunek Lata. Już za chwilę 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Najprościej dopuszczamy duszę do głosu wtedy, kiedy pielęgnujemy naszą relację z Bogiem przez modlitwę. I właśnie modlitwa jest też tym obustronnym słuchaniem siebie nawzajem.
3: Życie na religijnym haju, czy zwykła, szara codzienność i wypełnianie obowiązków stanu? Która droga prowadzi do świętości? Jak odkryć świętość zapisaną wewnątrz duszy każdego z nas? Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
5: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
0: Minęła 14:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Artur Chmielewski.
6: W czwartek koncert na Stadionie Narodowym od 17:00, wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Niektóre ulice mogą zostać zamknięte. Trwa remont ulicy Klaudyny na warszawskich Bielanach. Ominąć pracę można ulicą Podleśną, Gwiaździstą, Potocką i Mickiewicza oraz Ludzką, Lektykarską i Podleśną. Prace zakończą się w czwartek rano. Blisko 1,5 miliona złotych dofinansowania z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Nasielsk. Dzięki temu mieszkańcy zyskają 56 przydomowych oczyszczalni. Oczyszczalnie powstaną w różnych sołectwach gminy. W Legionowie trwa cykl bezpłatnych wydarzeń przyrodniczych Bliżej Natury, zioła, łąki kwietne i rodzima zieleń. Władze podwarszawskiej miejscowości chcą dzięki nim zachęcić mieszkańców do poznania lokalnie występujących gatunków roślin. Szczegóły akcji można sprawdzić na stronie legionowo.pl. W środę rozpocznie się 69. wyścig dookoła Mazowsza. Rywalizacja rozpocznie się w Błoniu, a zakończy w Kozienicach. W wyścigu weźmie udział 174 zawodników z całego świata.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: na 106,2 FM Brodka w utworze Dziewczyna mojego chłopaka.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: 20 minut do 15, ale wczoraj mieliśmy kumulację nieszczęśliwych zdarzeń, albo może celowych, w jednym przypadku z pewnością, wtedy kiedy mężczyzna po południu wczoraj wrzucił celowo na tory plecak, co oczywiście zatrzymało ruch kolejowy, uruchomiono komunikację zastępczą, ale to nie jedyne zdarzenie, bo także na stacji Wawrzyszew prosto pod pociąg zjechał wózek dziecięcy. Tu, no raczej przypadek, mama z dzieckiem na ręku stała na peronie w oddaleniu i po prostu wózek zjechał. Ale to nie jedyna sytuacja, która miała miejsce wczoraj. Z kolei na stacji metra Młociny wczoraj rano interweniowały służby po tym, jak jedna z pasażerek została zabrana do szpitala, gdyż uderzył ją w ramię fragment rury, który spadł z rusztowania znajdującego się na tej stacji. Tyle nieszczęśliwych wypadków. Na szczęście uszło bez ofiar.

0: Mietek Szcześniak, Twoja miłość. Na antenie Radia Warszawa powolutku zbliża się godzina 15. To czas transmisji koronki, ale wcześniej zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziś byłam w przepaściach piekła. Są męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmysłów. Każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej. Umarłabym na widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy. Takim dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest.

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Synu Człowieczy, Synu Boga Żywego, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, bądź pozdrowiony w godzinie Twego konania na krzyżu, w której oddałeś swoje życie za wszystkich. Ty przyszedłeś na ziemię po to, by służyć i obdarzać życiem. Czyniłeś tak zawsze, gdy nauczałeś, uzdrawiałeś, wypędzałeś złe duchy, pocieszałeś, karmiłeś głodnych, a najpełniej w godzinach swej męki, gdy w akcie miłosierdzia oddałeś życie za swoje owce, aby one miały je w obfitości. Każdy Twój czyn i słowo było aktem miłosierdzia, który przynosi życie. Takie jest Twoje miłosierdzie. Takiego miłosierdzia uczysz nas, Panie. Chcesz, abyśmy pojęli, że każdy akt miłosierdzia w swym najgłębszym sensie zmierza do obdarowywania jakąś cząstką życia. Gdy kogoś nakarmimy, przyodziejemy, umocnimy dobrym słowem, podniesiemy przebaczeniem, ukażemy drogę do Ciebie, to tak, jakbyśmy mu życia przymnożyli. I my tego doświadczamy, gdy obdarowani jesteśmy miłosierdziem. Takie jest Twoje, takie jest chrześcijańskie miłosierdzie. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, abyś odkrywał przed nami piękno i wartość miłosierdzia, które całe jest ukierunkowane na człowieka, na jego szczęśliwe życie doczesne i wieczne. Udziel potrzebnych łask wszystkim wiernym, aby byli w świecie czytelnym znakiem Twego miłosierdzia. Okaż swoje miłosierdzie wszystkim grzesznikom, zwłaszcza tym, którym zagraża utrata zbawienia. Pociągnij do siebie ludzi poszukujących i ukaż im pełnię życia.

0: Nasz Ojcze, Ty zawsze wysłuchujesz naszych próśb i dajesz więcej niż prosimy czy rozumiemy. Daj nam Ducha Świętego, bo bez Jego pomocy nie możemy Ciebie poznać. To On sprawia, że na ziemię przychodzi Twoje Królestwo miłości i miłosierdzia, daje poznać Twoją wolę i moc, aby ją wypełnić. Prosimy o Ducha Świętego, bo dzięki Jego działaniu mamy chleb eucharystyczny i powszedni. Jego mocą odpuszczone są nam grzechy i my możemy przebaczać naszym winowajcom. Daj nam, Ojcze, Ducha Świętego, obrońcę, który sprawia, że nie ulegamy pokusom. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli żyć we wspólnocie z Tobą jako dzieci Boże i w dobrych relacjach z ludźmi. Daj Ducha Świętego rządzącym w Kościele i świecie, aby ich władza służyła budowaniu pokoju i dobra narodów. Pomóż w moralnym odrodzeniu naszego narodu i Europy. Strzeż dzieci i młodzież przed utratą skarbu wiary. Umocnij w wierze i miłości wszystkie małżeństwa i rodziny, a skłóconych pojednaj mocą swego miłosierdzia. Niech cała ludzkość zwróci się do Ciebie z ufnością, aby świat doznał upragnionego pokoju. Umocnij chorych, cierpiących i konających, a zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące przyjmij do swego królestwa. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem miłosierdzia oraz w sercach modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekła, życie z Boga Ojca,

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
1: Père éternel, je t'offre le corps blessant, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.

Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na fragment Ewangelii komentuje ksiądz Jakub Stolarski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
1: Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie zaprzecza, że Maryja jest Jego matką i Jego rodziną, ale wyjaśnia nam, że to nie przez więzy krwi stajemy się Jego braćmi i siostrami, ale przez nasz osobisty wybór. On już dawno wybrał każdego z nas do swojej rodziny, ale żeby stać się nią naprawdę, również my musimy opowiedzieć się za Jezusem i upodobnić się do Niego przez to, że na pierwszym miejscu w naszym życiu postawimy Boga, naszego Ojca, tak jak On Go postawił w swoim ziemskim życiu.

0: 106.2 FM, Duran Duran Ring. Minęła 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Artur Chmielewski.
1: Wyremontują ulicę Urdonówny na warszawskich Nowodworach. Od czwartku do poniedziałku zamknięty będzie odcinek od Mechofera do Ćwiklińskiej. Zmienioną trasą będą jeździły m.in. autobusy 211 i N63. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podczas transportu narkotyków. 38-latek przechowywał w aucie ponad 6 kg marihuany o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych. Zatrzymany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. W środę ulicami Muranowa przejdzie marsz upamiętniający zamordowanych mieszkańców getta warszawskiego z 1942 roku. Od 18 możliwe jest wstrzymanie ruchu tramwajów linii 16, 17 i 76. Autobusy linii 157 mogą jeździć zmienioną trasą. Jutro startują zapisy na kurs samoobrony dla mieszkańców Warszawy. Obejmuje on wiedzę o właściwych zachowaniach i praktyczne ćwiczenia. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta. Darmowe atrakcje na plaży romantycznej w Wawrze. W każdy weekend do końca wakacji można tam brać udział m.in. w warsztatach tanecznych oraz oglądać plenerowe seanse kinowe.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: wspanialej. Oby tak było. Papa Dance Night Story na 106.2 FM.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Jaki środek lokomocji wybieracie, podróżując na wakacje? Czy jest to, no, klasycznie auto osobowe, ale może samolot, może pociąg? Bo pociągi, moi drodzy, są coraz bardziej popularne w naszym kraju. Jak donosi PKP Intercity, chwaląc się oczywiście, w pierwszym półroczu tego roku pociągami PKP Intercity podróżowało, uwaga, blisko 45 milionów pasażerów, dokładnie 44,7. Czyli 44 miliony 700 tysięcy mniej więcej. To rekordowy wynik, jak czytam w komunikacie, o 11% więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku, 21% więcej niż 2 lata temu, 45% więcej niż w pierwszej połowie 2023 roku, więc czasy pandemii to już daleka przeszłość. Teraz polskie koleje biją rekordy za rekordem. No i to jest oczywiście odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami. A wy? Pociąg, autobus, samochód czy samolot?

0: today. Ed Sheeran, Old Phone na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: 8,5 minuty do godziny 16. Pan mój i Bóg mój. Pod takim hasłem wyruszy 5 sierpnia, 43 raz. Warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Można się zapisywać, ale dopiero od 2 sierpnia. Są to zapisy stacjonarne od 2 do 4 sierpnia, od godziny 16 do 20 w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Zachęcamy, warto się wybrać na warszawsko-praską pielgrzymkę, która od lat gromadzi wiernych naszej diecezji, wyruszając na Jasną Górę z Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie. No i jest to oczywiście piękna tradycja kościoła warszawsko-praskiego, która łączy od dekad pokolenia i prowadzi do Chrystusa przez Maryję.

0: Piotr Cukowski. Niedorośli. Zbliżamy się do godziny 16.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
7: Z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
8: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Czas na wiadomości Radia Warszawa, bowiem minęła 16.
9: Fundusz Ochrony Ludności. Mundial 2030 także w Hiszpanii. 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Powstanie Funduszu Ochrony Ludności poprawi odporność społeczną i lokalne bezpieczeństwo, uważa generał brygadier Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Dziś w Kancelarii Prezydenta eksperci dyskutowali o roli państwa, samorządów i obywateli w budowie nowoczesnego systemu antykryzysowego. Zdaniem byłego komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej taki fundusz ułatwiłby pracę samorządów.
10: Żeby samorządy mogły spokojnie planować swoje inwestycje, żeby mogły spokojnie działać. Dzisiaj jest kupowanie na ostatnią chwilę, na koniec roku, bo trzeba się wyrobić z budżetem, potem ewentualnie albo będą tak zwane niewygasy, albo ich nie będzie. Ale ceny idą na zawsze na koniec roku do góry. Po co to robimy? Od lat apeluję o to, od samego początku powstania ustawy, o to, żeby to znieść, żeby powstał ten fundusz, żeby pieniądze były niewygasające i żeby można było je wydawać latami.
9: Andrzej Bartkowiak podkreślił, że szczególnie ważne jest również przywrócenie edukacji w zakresie radzenia sobie z kryzysami.
10: Musimy wrócić do szkolenia od przedszkola, gdzie już pierwsze elementy, tak jak w Japonii dzieci się szkoli, że jak jest trzęsienie ziemi i się ewakuują, to samo się musi pojawić u nas. Szkoła podstawowa, gdzie już podwaliny pod to robimy i szkoła średnia, gdzie klasy dronowe powinny się pojawić, gdzie uczymy ludzi młodych, jak się zachować w sytuacjach ekstremalnych, jak rozpalić ognisko w lesie, co wydaje się dzisiaj dla niektórych proste, niektórych w ogóle nieosiągalne, a na przykład jak wyczyścić wodę, żeby była przefiltrować. Takie proste rzeczy.
9: Wcześniej uczestniczący w konferencji szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szafernaker powiedział, że dzisiejsze zagrożenia wymagają od państwa czegoś więcej niż tylko działań militarnych.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Hiszpania będzie bronić tytułu piłkarskich mistrzów świata częściowo na własnych boiskach. Następny mundial w 2030 roku zostanie zorganizowany na Półwyspie Iberyjskim oraz w Afryce Zachodniej, czyli w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Pojawia się propozycja, a 3 mecze zostały przeniesione do Ameryki Południowej, a konkretnie do Urugwaju, Paragwaju i Argentyny. O szczegółach Michał Mak.
12: Świeżo upieczeni mistrzowie świata wezmą na siebie większą część ciężaru organizacji mundialu w 2030 roku, przygotowując do dyspozycji piłkarzy i kibiców 11 stadionów, m.in. w Madrycie, Barcelonie, Sewilli czy Maladze. Maroko zaoferuje 6 obiektów sportowych, w tym spektakularny wielki stadion Hassana II, a Portugalia łącznie 3 stadiony w Lizbonie i w Porto.
11: To się dzieje lokalnie.
9: Jutro w Błoniu rozpocznie się 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Rywalizacja rozpocznie się o 13.00. O szczegółach Damian Kowalski.
13: Impreza zyskuje coraz większą popularność.
2: Kolarze przejadą 4 etapy. Ostatni z nich odbędzie się w sobotę. Finisz będzie można śledzić w Kozienicach. Do udziału w zawodach zgłosiły się aż 24 ekipy zagraniczne, m.in. z Włoch, Hiszpanii czy Australii. Nasz kraj będzie reprezentowany przez 6 ekip. Wyścig jest organizowany od 1951 roku dzięki staraniom mazowieckich działaczy kolarskich. W hierarchii tego typu rywalizacji w Polsce międzynarodowy wyścig kolarski dookoła Mazowsza jest uznawany za drugi po Tour de Pologne.
0: W stolicy i okolicy, jaka jest, każdy widzi. Aczkolwiek prawda jest taka, że trudno przewidzieć, co się jeszcze dzisiaj wydarzy. Miało być deszczowo przez większą część dnia, a tu raz deszcz, raz słońce. Aktualna temperatura odczuwalna to 14 stopni Celsjusza. Może delikatnie wzrosnąć, jeżeli właśnie to słońce się pojawi. Aczkolwiek nie liczmy na to dzisiaj. Jutro, owszem, jutro tak, nawet 20 stopni i sporo słońca. Deszcze wrócą natomiast w czwartkowe popołudnie.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Choć dziś też może jeszcze pokropić, więc musimy się na to przygotować. Parasol warto mieć w pobliżu, gdzieś w torebce. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że dziś was ulewa nie zaskoczyła, a nawet jeżeli to nic negatywnego się nie wydarzyło wówczas. Same dobre emocje, atmosfera również na antenie Radia Warszawa. Kwadrans po godzinie 16. Gość dziś z nami Bartosz Kopczyński.

0: Charlie Patch, Beat Yourself Up.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Jeszcze kilka minut i nasza rozmowa z Bartoszem Kopczyńskim na antenie Radia Warszawa. Bartosz Kopczyński związany z Konfederacją Korony Polskiej, także z Instytutem Wiedzy Społecznej imienia Krzysztofa Karonia, a rozmawiać będziemy o ostatnim sporze. Zdaje się, że już nieco wygaszonym, ale wciąż te emocje na linii Warszawa-Kijów bardzo gorące. Sporze z Ukrainą o politykę historyczną, ale nie tylko. Tylko w grze oczywiście kwestie geopolityczne, geostrategiczne, no i też to, jak tu na polskiej ziemi będziemy razem funkcjonować z osobami, które tutaj mieszkają, pracują, pochodzą z Ukrainy, bo ostatnie napięcia negatywnie przekładają się na relacje społeczne. I o tym wszystkim na antenie Radia Warszawa zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Gaśnie informacji dla zmotoryzowanych o tym, jak podróżujemy na ulicach Warszawy już teraz. Zakorkowane wyjazdy. Z pewnością dłużej pojedziecie do Marek. Tam z centrum Warszawy podróż 52 minuty potrwa. Dłużej, jeszcze dłużej w kierunku Błonia. Tu podróż ponad godzinna. 50 minut należy szykować, jeżeli z centrum Warszawy jedziecie do Piaseczna, do Konstancina czy do Otwocka. Do Nadarzyna też prawie 50 minut. Trzy kwadranse z kolei do Pruszkowa czy Łomianek. Stara Miłosna tu nieco lepiej aktualnie, 40 minut, aczkolwiek zatorów należy się spodziewać no niemalże w każdym kierunku, jeżeli chcecie aktualnie w godzinie szczytu wydostać się ze centrum Warszawy. Choć w wakacje podobno nieco łatwiej się podróżuje, prawda?
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic, why it's greased lightning.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A dziś gościem Radia Warszawa jest pan Bartosz Kopczyński, Konfederacja Korony Polskiej, Instytut Wiedzy Społecznej imienia Krzysztofa Koronia. Kłaniam się nisko, witam na antenie Radia Warszawa.
2: Witam pana, witam państwa.
1: Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać nieco o aktualnym, jakże burzliwym sporze między Polską a Ukrainą. To cały czas się tli, choć wydaje się, że jest nieco spokojniej. Kto zaczął ten cały spór? Na kogo należy tutaj odpowiedzialność zrzucić? Jak pan to ocenia?
2: Złożone pytanie. Kto zaczął, to zależy, kiedy wyznaczymy moment początku.
1: Wydaje się, że aktualnie to moment z tego gorącego sporu to jest nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, ale wiadomo, że historycznie spór jest bardzo odległy i możemy analizować go w zasadzie od nie tyle co dekad, co i wieków, ale ostatnio. Skupiamy się na tych ostatnich gorących wydarzeniach.
2: No to oczywiście w relacjach pomiędzy... wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich, to bardziej aktywną stroną jest strona ukraińska i jeżeli coś złego dzieje się w tych relacjach, to sprawstwo znajduje się po stronie ukraińskiej.
1: Mhm. A zaczęło się właśnie od tego nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, czy inne też okoliczności pan wskazał?
2: To był taki wyzwalacz tej sytuacji, która jest obecnie, ale ona narastała od dawna. Tak naprawdę to się zaczęło z chwilą Euromajdanu, gdy na Ukrainie doszło do przewrotu inspirowanego, zorganizowanego przez służby zachodnie, gdzie obalono legalnego prezydenta i powstała tam nowa władza, która istnieje tam do dzisiaj, władza kijowska, która nie odwzajemnia tego całego dobra, którego doznaje ze strony polskiej.
1: Czyli nie ma wdzięczności, pańskim zdaniem?
2: To mało powiedziane, że nie ma wdzięczności. Jest agresja.
1: Mhm. Aż tak?
2: Oczywiście. Przecież to widać na każdym kroku. I to było widać już wcześniej. Już wtedy, kiedy oficjalnie wszystkie władze III RP były zakochane w Ukrainie i to jeszcze za rządów, jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy, no to już wtedy Żeleński na arenie międzynarodowej już wtedy atakował prezydenta.
1: Na forum ONZ-u, pamiętamy, tak?
2: Tak jest, tak jest. Więc to jest stałe. Tam u nich to jest stałe. Tam jest stały atak.
1: Ale to wynika z tego, że Ukraina przeorientowała się już na Niemcy, na Europę Zachodnią. Ostatnio widzieliśmy spotkanie w Paryżu i Wołodymyr Zełenski wręczający najpierw Emmanuelowi Macronowi, później Ursuli von der Leyen nowy order. I taka sugestia, taki przytyk w kierunku Polski, że jest to order, którego oni później nie będą nikomu odbierać, że słowo Ukrainy jest twarde.
2: Ukraina nie orientuje się sama i nigdy się nie orientowała sama. Od samego początku istnienia tego państwa Ukraina jest narzędziem. Państwo ukraińskie jest narzędziem w ręku sił zewnętrznych. W tej chwili należy do sił sterujących Zachodem. Więc jeżeli patrzymy, co robią Ukraińcy, to co im ktoś każe. I w ramach tego, co im ktoś każe, mają tam taką pewną dozę swobody, na przykład pozwala im się na potężną korupcję, pozwala im się na pustoszenie tego państwa i pozwala im się na resentymenty banderowskie i ataki na Polskę.
1: A to są dosyć poważne oskarżenia. Pan mówi, że Ukraińcom pozwala się na korupcję tam na Ukrainie.
2: To są nie tyle oskarżenia, co opis rzeczywistości. Przecież wszyscy wiedzą o tym, jak wielki jest tam przemiał na lewo, ile tam tego uzbrojenia, tych wszystkich rzeczy, które tam są wysyłane, ile idzie gdzieś na boki. Wszyscy wiedzą, jak...
1: Znaczy to, że to się dzieje, to prawdopodobne, bo też była historia, nie wiem, że żywność trafiała do sklepów, była sprzedawana ta, która za darmo tam trafiała w ramach pomocy. To się pojawiało, te informacje, ale pytanie o przyzwolenie. Bo to, że coś ma miejsce, to nie znaczy, że coś, na coś jest zgoda. Przyzwolenie państw Zachodu chociażby.
2: No jeżeli nadal to robią wiedząc, co się z tym dzieje, to znaczy, że i wiedzą o tym. Przecież skoro my to wiemy, to oni wiedzą to jeszcze lepiej. Przecież oni kontrolują to, co się dzieje z tym ogromnym wsparciem, które tam idzie. To znaczy, że przyzwalają na to. Dlaczego przyzwalają? No być może traktują to, być może, ja nie wiem, na pewno, ale skoro na to pozwalają, no to być może traktują to jako niezbędne koszta funkcjonowania reżimu kijowskiego.
1: W Polsce żyje wielu Ukraińców, co Donald Trump przypomniał Zełenskiemu na szczycie NATO w Ankarze, też chwaląc prezydenta Nawrockiego, nieco jakby ustawiając do pionu prezydenta Ukrainy. Czy ten spór bardzo gorący, on się przełoży, czy on w zasadzie już się przełożył na relacje polsko-ukraińskie tu, na miejscu, na naszą codzienność, na nasze wspólne życie na polskiej ziemi z Ukraińcami?
2: Niestety, możemy się tego obawiać, że się przełoży. Ta ludność ukraińska tutaj została przesiedlona. To nie są uchodźcy wojenni. Część na pewno, ale większość została przesiedlona w ramach zaplanowanej operacji. To wynika chociażby z dokumentów unijnych, które analizowałem. No i te zachowania Żeleńskiego, teraz obecne, są wyraźną prowokacją w kierunku Polski. No i co widzimy? Widzimy jakieś incydenty, gdzie ktoś tam coś przykrego powiedział obywatelom Ukrainy mieszkającym w Polsce. Widać, że przynajmniej niektóre z tych wydarzeń są zmanipulowane. To znaczy, są jacyś ludzie szkoleni do tego. Przecież służby ukraińskie robią w Polsce co chcą. Mają tutaj swoich ludzi i są tam już instrukcje, jak ci ludzie mają prowokować Polaków. To są instrukcje też puszczane szeroko do wszystkich obywateli Ukrainy, ze strony władz Ukrainy, jak mają prowokować Polaków, jak mają to nagrywać. Więc z całą pewnością to jest po to zrobione ze strony ukraińskiej, aby sprowokować Polaków. W jakim celu? No po to, żeby Ukraińcy, dyplomacja ukraińska mogła przedstawiać Polskę na świecie i w Unii Europejskiej jako ten zły, jako tego złego, że zobaczcie, jak źle dzieje się Ukraińcom w Polsce, więc musimy bardzo uważać, żeby nie dać się prowokować.
1: No właśnie, niektórzy twierdzą, profesor Markowski stwierdził ostatnio, że takim dobrym sposobem, by nie antagonizować społeczeństw obu narodów, byłoby nie wskazywanie na narodowość sprawców. To, co już się dzieje w mediach zachodnich, proponują tutaj powiedzmy naukowcy, tam elita intelektualna naszego kraju. Profesor Markowski mówi, żeby w tytułach prasowych nie mówić, że jakiś Ukrainiec tam spowodował wypadek, że Ukrainiec pod wpływem alkoholu coś tam. I żeby nie było, że to Ukrainiec, bo to powoduje właśnie te negatywne później społeczne konsekwencje.
2: No mamy już przykłady z państw zachodnich, do czego to prowadzi, gdzie ci wielokulturowcy robią różne rzeczy i tam się media to starają się ukrywać. I podobną mechanikę chcą zastosować dla Polski. Nie, to nie jest dobra metoda. Polacy powinni wiedzieć, co się dzieje w Polsce, a władze Polski powinny tak zarządzać tym przekazem medialnym i tak zarządzać swoją polityką, aby nie antagonizować. Jak to zrobić? No, nie pozwalać na panoszenie się agentury ukraińskiej w Polsce. To jest największy problem. Problemem nie są ludzie z Ukrainy, którzy mieszkają, żyją, pracują w Polsce. To nie jest dla Polaków problem. Przynajmniej nie jest to istotny problem. Znaczy, to też jest problem, ale to nie jest problem o ciężarze egzystencjalnym. To jest jakiś problem, z którym można sobie poradzić, ale ewentualne konflikty, które są prowokowane i mogą być prowokowane przez służby ukraińskie, są bardzo dużym zagrożeniem i dla Ukraińców w Polsce, i dla Polaków w Polsce. No, o tych sprawach, o tych zagrożeniach piszę w swojej najnowszej książce Nasza polska walka, jak odniesiemy zwycięstwo. Mam też drugą książkę wydaną przez Instytut, Na mięso armatnie. To jest książka autorstwa Dariusza Rozwadowskiego i Włodzimierza Skalika, gdzie opisujemy tę sytuację i przestrzegamy, do czego to może doprowadzić.
1: Jest to, można powiedzieć, pewien drugi obieg, bo te poglądy, które państwo głoszą, no do polskiego mainstreamu nie trafiają. Albo rzadko trafiają.
2: A to jest bardzo ciekawe dlaczego, a tutaj podam pewną wskazówkę dlaczego. Spójrzmy, komu władze III RP przyznawały Order Orła Białego. Wszystkim prezydentom Ukrainy, oprócz Janukowyczowi nie przyznali, a to był jedyny prezydent Ukrainy, który się wyraźnie odciął od banderyzmu. To znaczy, władze III RP honorują tych, którzy kultywują banderyzm.
1: No teraz to się odwróciło. Order Zełenskiemu został odebrany, bo właśnie kultywuje znów banderyzm, co nam Polakom się wyraźnie i to dobrze nie podoba. Bartosz Kopczyński, Konfederacja Korony Polskiej, Instytut Wiedzy Społecznej na antenie Radia Warszawa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.

0: James Blunt na antenie Radia Warszawa. Za chwilę wiadomości z życia kościoła.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest 16:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Artur Chmielewski. Zapraszam. Pójdą śladami świętej Faustyny Kowalskiej. W najbliższą sobotę w sanktuarium przy ulicy Żytniej wyruszy pielgrzymka do Ostrówka. To już 18. taka nocna wyprawa, mówi Radio Warszawa przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
4: Idziemy w tym roku pod hasłem: im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. I są to słowa zaczerpnięte z dziennika świętej siostry Faustyny, które wypowiedział do niej sam Pan Jezus. I widzimy to też w praktyce duszpasterskiej, że ludzie wprawdzie dużo się modlą, ale mało ufają. I stąd widać aktualność tego przesłania, które zostawił Pan Jezus świętej Faustynie.
3: Wierni mają do pokonania w sumie około 40 kilometrów. Zainauguruje ją msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego o godzinie 20. Pielgrzymka ma charakter pokutny. Postoje ze względu na porę nocną są nieco dłuższe niż zazwyczaj.
4: Sama pielgrzymka jest wyjątkowa, bo ona ma dużo głębszy nacisk na modlitwę. Zwłaszcza czas ciszy. Kiedy idziemy w nocą, idziemy w ciszy. To jest czas sprzyjający modlitwie, kontemplacji. Na każdy nocny odcinek pielgrzymi mają inne zadania modlitewne. Czy to odmówienie części różańca, czy to zrobienie rachunku sumienia, czy rozmyślanie nad innymi tekstami, często zaczerpniętymi też z samego dzienniczka.
3: Informacje o zapisach na pielgrzymkę można znaleźć na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Kardynał Michael Czerny apeluje, by rozwój gospodarczy nie odbywał się kosztem ludzi i środowiska. W przesłaniu do uczestników pierwszego Kongresu Ameryki Łacińskiej poświęconego skutkom działalności wydobywczej prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka podkreślił, że krzyku ziemi nie można oddzielić od krzyku ubogich. Więcej Grzegorz Kozłowski.
5: Nawiązując do encykliki Laudato Si, kardynał przypomniał, że kryzys ekologiczny i społeczny stanowią jedno wyzwanie, wymagające odpowiedzialnych decyzji i dialogu. Jak podało Vatican News, podczas kongresu eksperci z krajów Ameryki Łacińskiej omawiali wpływ górnictwa na ludzi i środowisko. Zwracano uwagę na konieczność ochrony lokalnych społeczności, zwłaszcza ludów rdzennych, oraz walki z nielegalnym wydobyciem, które, jak podkreślono, jest powiązane z handlem ludźmi i przestępczością zorganizowaną. Organizatorzy zaznaczyli, że działalność wydobywcza powinna podlegać ścisłym regulacjom i uwzględniać dobro człowieka oraz troskę o wspólny dom. Grzegorz Kozłowski, Radio Warszawa.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: 5 sierpnia rozpocznie się 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę. Pątnicy będą podzieleni dokładnie na 17 grup. Mówił o tym w poranku z Radiem Warszawa sekretarz pielgrzymki Nikodem Kulchawik.
7: Grupy są naprawdę różne, od kilkudziesięciu do kilkuset osób. To teraz też zależy od kogoś, kto się czuje, w której grupie lepiej. Czy w jakiejś mniejszej, czy większej, czy bardziej takiej zabawowej, czy raczej bardziej takiej, gdzie jest takie większe skupienie.
3: Pielgrzymki przejdą łącznie niespełna 300 kilometrów.
7: To są rekolekcje w drodze, to jest trochę inny charakter rekolekcji, tak? No bo jednak połączone z ogromnym wysiłkiem. To nam powinno przyświecać, że jednak mimo tych fajnych momentów, tych śpiewów, tańców i tak dalej, no to tutaj Bóg jest najważniejszy, jednak pielgrzymowanie do tej naszej kochanej jasnogórskiej matki.
3: Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna to inicjatywa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Informacje o zapisach można znaleźć na stronie wapm.waw.pl.

0: Passenger.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wy też macie okazję zamienić się takiego pasażera i wybrać się do kosmosu, a jakże, oczywiście, za sprawą naszej zabawy już jutro, moi drodzy, o poranku w Radiu Warszawa będziecie mogli zgarnąć bilety do tak zwanego Kosmoparku. To jest zabawa SMS-owa, do której już teraz serdecznie Was zapraszam, bowiem te bilety trafią w Wasze ręce. Tych słuchaczy Radia Warszawa, którzy będą aktywni, którzy zareagują w odpowiednim momencie, będziecie mogli z całą rodziną odwiedzić planetarium, różnego rodzaju warsztaty również są na miejscu, poznacie historię kosmosu, będziecie mogli, dzieci przede wszystkim, ale też chyba dorośli, również będziecie mogli się przebrać za takiego astronautę, no i wcielić się w rolę, zobaczyć, jak na przykład słychać wasz głos na poszczególnych planetach. A zapewniam, nie brzmi to normalnie.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnicę Kosmoparku.
0: Jeszcze sprawdzamy sytuację drogową w mieście. Oczywiście się korkuje, aczkolwiek jeżeli chcemy wydostać się z Warszawy, jedziemy do Starej Miłosnej. Tam dość sprawna podróż, 37 minut w tym momencie. Korkuje się natomiast trasa na Marki, choć też już nieco luźniej. 48 minut musicie zaplanować z centrum, podobnie też Otwock, Nadarzyn, Piaseczno czy Konstancin Jeziorna. Sprawnie jedziemy do Pruszkowa czy do Łomianek, nieco ponad 40 minut, a Błonie to w dalszym ciągu podróż z centrum godzinna. Ciekawe, ile podróż do kosmosu potrwa.
3: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: A teraz utwór, który chyba możemy wszyscy wspólnie zaśpiewać, patrząc na aurę za oknami. Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

0: na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Już jutro 22 dzień lipca i będzie ulicami Warszawy przechodził 15 już Marsz Pamięci w 84. rocznicę rozpoczęcia Grossaktion, właściwie to z niemieckiego Grossaktion. Żydowski Instytut Historyczny upamiętni kobiety getta warszawskiego, bowiem właśnie jutro ta rocznica rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji, czyli masowej deportacji Żydów z getta warszawskiego do obozu zagłady Treblinka II. Uczestnicy przejdą symboliczną trasą od śmierci do życia. Oddadzą hołd blisko 300 tysiącom ofiar z getta warszawskiego zamordowanym podczas akcji eksterminacyjnej. To już 15 raz organizowany jest taki marsz, który jest poświęcony kobietom w warszawskim getcie. Matki, córki, siostry, żony, przyjaciółki, opiekunki każdego dnia podejmowały ogromny wysiłek, by podtrzymać życie rodzinne i społeczne w warunkach głodu, przemocy, prześladowań i postępującej zagłady. Ich codzienna troska o najbliższych, praca, odwaga były jednym z fundamentów walki o przetrwanie w murach getta. Także już jutro ten ważny marsz o godzinie 18 spod pomnika Umschlagplatz w Warszawie. 15 Marsz Pamięci. A już teraz na antenie Radia Warszawa. Antek Smykiewicz, Pomimo burz.

0: Barry Manilow, Copacabana na antenie Radia Warszawa. Czy jest możliwy powrót do niższych cen na stacjach benzynowych? O tym za chwilę w serwisie, bo zbliża się 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
4: 11 lat spędziła na misjach w domach serca na Filipinach, w Salwadorze i Ekwadorze.
5: Nie jestem w stanie nakarmić ludzi, którzy nie mają co jeść na Filipinach. Nie jestem w stanie oddać syna, który został zamordowany przez narkotyki, matce. Cierpienie jest też częścią po prostu życia, ale mogę się za nich modlić.
4: O życiu wśród ubogich świata i o domach serca dziś po 22 opowie Sabina Kuk. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Właśnie minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Rząd rozważa powrót programu CPN. Brytyjczycy o nowym premierze. Bezpieczna warszawianka i warszawiak. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Jeśli sytuacja na rynku paliw będzie krytyczna, rząd będzie wracał do rozwiązań obniżających ceny na stacjach, zapowiedział rzecznik rządu. Adam Szłapka dodał, że odpowiednie resorty monitorują obecnie ceny ropy.
7: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta. Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw.
6: Przypomnijmy, pakiet ceny paliw niżej obowiązujący od marca do końca czerwca obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Andy Burnham budzi wśród Brytyjczyków nadzieję, ale nie wszyscy od razu obdarzyli go pełnym zaufaniem. Jedni cieszą się ze zmiany na stanowisku premiera, inni zastanawiają się, czy doświadczenie zdobyte w Manchesterze wystarczy do kierowania całym krajem. Anna Rączkowska.
9: To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Burnham ma wielu entuzjastycznych zwolenników, ale część mieszkańców nadal podchodzi do niego z rezerwą. W pierwszych komentarzach słychać zarówno radość, ostrożność, a także charakterystyczną brytyjską ironię. Andy Burnham jest fantastyczny. Bardzo się cieszę, że został premierem. Zobaczymy, co potrafi. Wcześniej był burmistrzem, ale nie jestem pewien, czy poradzi sobie z całym krajem. Oby wyprowadził Wielką Brytanię z marazmu. Chyba nie może być gorszy od poprzedniego, prawda? Mówili mi Brytyjczycy. Burnham obiecuje, że troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobi jego rząd. Zapowiada częste wyjazdy poza Londyn, spotkania z mieszkańcami i większą uwagę dla regionów, które od lat czują się pomijane przez polityków.
8: Dzieje się blisko.
6: Jutro rozpoczną się zapisy na kurs samoobrony dla mieszkańców Warszawy. Program ma pomóc uczestnikom i uczestniczkom lepiej radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. Obejmuje wiedzę o bezpiecznych zachowaniach oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu samoobrony. Kurs składa się z 4 spotkań odbywających się raz w tygodniu. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 18 osób. We wtorki i czwartki zajęcia będą prowadzone dla kobiet, a w środy dla mężczyzn. Zgłosić się można telefonicznie w określonych godzinach. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.
8: To się dzieje lokalnie.
6: Jutro Polska Policja Państwowa będzie obchodziła 107 urodziny. O 10 na placu przed Stołeczną Komendą rozpoczną się uroczystości. W wydarzeniu weźmie udział kompania i orkiestra reprezentacyjna policji. Mówi o tym podkomisarz Maciej Saciuk z Komendy Stołecznej Policji.
10: Z tej okazji przygotowana została także wystawa okolicznościowa. Będzie ona reprezentowała służbę policjantów garnizonu stołecznego. Zorganizowany będzie też piknik rodzinny na terenie przyległym do miejsca uroczystości. Na ten moment, jeżeli chodzi o uroczystości, no to nie przewidujemy większych utrudnień w ruchu związanych z przebiegiem uroczystości.
6: Podczas wydarzenia wyróżnieni funkcjonariusze dostaną odznaczenia i akty mianowania na kolejny stopień służbowy.
10: Dla nas jest to, jako policjantów, jest to najważniejsze święto, podczas którego przede wszystkim też upamiętniamy policjantów, którzy pełnili tą trudną służbę na ulicach miast i wsi na terenie całej Polski. Jest to okazja, żeby upamiętnić tych policjantów, którzy zapłacili za tą służbę, poświęcili się i którzy polegli, zasłużyli się w czasie walk o niepodległość naszego kraju.
6: Pierwszym dowódcą Polskiej Policji Państwowej był komendant główny Jan Jur Gorzechowski.
0: Słów kilka o pogodzie. Aktualna temperatura odczuwalna to około 14 stopni Celsjusza. Będzie dziś chłodno już do końca dnia, tak można powiedzieć. Jutro nieco cieplej, więcej słońca też w związku z tym. Będzie maksymalna temperatura odczuwalna około 20 stopni, znacznie więcej słońca. Deszczowo będzie również, także w czwartek po południu. Przed nami także chłodny poranek. Odczuwana temperatura 8,5 stopnia.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No dlatego będziemy Was rozgrzewać dobrą muzyką na antenie Radia Warszawa. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko i zapraszam na ostatnią już godzinę naszego popołudniowego spotkania, bowiem będę z Wami do 18:00. Teraz z Wami na falach radiowych na 106,2 FM. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz w utworze Trudno tak razem być nam ze sobą. Ale ja się cieszę, że Wy jesteście z nami. Trudno tak.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jeszcze sobotę 25 lipca ulicami stolicy pobiegną uczestnicy 35 już biegu Powstania Warszawskiego. To szczególne wydarzenie, które łączy pasjonatów sportu oraz oczywiście upamiętnia wydarzenia z sierpnia 1944 roku. 1 sierpnia ta rocznica oczywiście wszyscy pamiętamy, a bieg Powstania Warszawskiego to już kolejne wydarzenie w ramach tegorocznej Warszawskiej Triady Biegowej pod hasłem Zabiegaj o pamięć. To inicjatywa, która co roku tutaj w Warszawie gromadzi tysiące uczestników chcących oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie ten bieg Powstania Warszawskiego, 35 już, na dwóch dystansach, 5 km oraz 10 km. Biegacze będą mogli wybrać trasę dopasowaną do swojego poziomu przygotowania i sportowych celów. Start obu biegów nastąpi z Placu Krasińskich. Meta będzie zlokalizowana przy ulicy Zakroczymskiej. Trasy poprowadzone zostaną przez miejsca związane z historią Powstania Warszawskiego, przebiegiem walk oraz punktami pamięci. Także jak na wstępie, już przyszła sobota, 25 lipca. W zasadzie to już najbliższa sobota, 25 dzień lipca, bo człowiek jakoś tak się nie może przyzwyczaić, że za chwilę sierpień. Sprawdzamy sytuację drogową. Jak w tej chwili się prezentuje? Tak, oczywiście zatory są, aczkolwiek w kierunku Pruszkowa i Starej Miłosnej już znacząco lepiej. 35 minut w obu kierunkach centrum stolicy, ale dalej 3 kwadranse musimy zaplanować na trasę do Nadarzyna, Piaseczna, Konstancina czy Marek Błonie. W dalszym ciągu z centrum Warszawy prawie godzinna podróż. Otwock 42 minuty i Łomianki niespełna 40, więc tutaj nieco lepiej. Mimo wszystko warto uzbroić się w cierpliwość.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: and the Mechanics, Over My Shoulder, na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Niektórzy twierdzą, że powinien zostać zburzony, bo jest prezentem od komunistów i źle wygląda w centrum miasta. Niektórzy wręcz przeciwnie uważają, że pięknie prezentuje się i jest wręcz wizytówką stolicy. O czym mowa? Oczywiście o Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, który już jutro, 22 lipca, będzie świętował 71. urodziny. Jeżeli tak można powiedzieć o budowie takiego monumentalnego wieżowca, budynku w centrum Warszawy. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców stolicy i turystów szereg atrakcji, w tym promocyjne bilety, koncerty, rodzinne animacje. Myślę, że to dobra okazja, by lepiej poznać historię jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Polsce, bo w Warszawie na pewno już jutro 71. urodziny Pałacu Kultury i Nauki. Na 106,2 FM teraz Sylwia Grzeszczak, Karuzela.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mówiłem o 71. urodzinach Pałacu Kultury i Nauki, które już jutro, ale warto wspomnieć o tym, że w tym roku 24 lata kończy z kolei Most Siekierkowski. Aktualnie trwa jego remont, konkretnie remont ciągów pieszo-rowerowych na Moście Siekierkowskim. Po zakończeniu remontu piesi i rowerzyści korzystający z obiektu będą się poruszać po nowej, równej nawierzchni, bo wiemy, że z tym był poważny problem. Remontowana jest aktualnie północna część konstrukcji złączącej Mokotów i Pragę Południe. Przeprawy poza kierowcami korzystają oczywiście piesi i rowerzyści. Często narzekali, o ile jezdnia na moście jest w dobrym stanie, nie można było tego samego powiedzieć o ciągach pieszo-rowerowych. Były nierówne, pofałdowane, wyglądały nieestetycznie, no i były też zagrożeniem dla uczestników ruchu. Wiadomo, to taki kamień, jeżeli ktoś mocno na niego najedzie, zwłaszcza samochód, może wyrządzić jakieś szkody. No i teraz trwa remont, w związku z tym zatory się pojawiają w tym miejscu. Akurat dzisiaj przejeżdżałem przez Most Siekierkowski z tej strony Praskiej na Mokotów, zwłaszcza się pojawiają problemy, bo tam zwężenie, więc apeluję o cierpliwość, ale później będzie super. Będziemy z tego wszyscy korzystać bezpiecznie. Dido, White Flag.

0: Tropicana na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wspominałem wam już o jutrzejszym świętowaniu w Pałacu Kultury i Nauki. Oczywiście nie bez powodu, jest to 22 dzień lipca. Wszyscy pewnie pamiętacie, no zwłaszcza nieco starsi słuchacze Radia Warszawa, jak ważnym dniem był właśnie 22 dzień lipca w okresie PRL. To Narodowe Święto Odrodzenia Polski, no można powiedzieć najważniejsze święto komunistów w Polsce. No i właśnie wszystko na pamiątkę ogłoszenia manifestu PKWN w 1944 roku. Na tyle ważne święto, że nawet bardzo znaną po dziś dzień fabrykę czekolady w Polsce, która ma swoją siedzibę przy Jeziorku Kamionkowskim. Nie będę mówił nazwy, ale przecież wszyscy wiemy, jaka jest ta najsłynniejsza fabryka czekolady, gdzie zapach roznosi się po Pradze północ i południe, bo to na granicy obu dzielnic cały czas. Tak ważna data, że właśnie ta marka fabryka czekolady została, nazwa tej fabryki zmieniona na 22 dzień lipca. Tak się nazywała ta czekolada i ta fabryka. No ale mimo to nazwisko, bo przecież wiadomo, że od nazwiska to wszystko pochodzi, było tak silnie związane z tą marką czekolady, że zwykli obywatele nic sobie nie mieli z tej zmiany nazwy i używali oczywiście przyjętej do dziś znanej marki, nazwy marki. No i jeszcze rzut okiem na sytuację drogową w mieście, jak ona się przedstawia. No wiadomo, że są korki, aczkolwiek no już jest ich znacznie mniej, bo ten szczyt rzeczywiście już za nami, choć w dalszym ciągu do Piaseczna z centrum 41 minut, podobnie też marki. Pozostałe kierunki jednak już luźniej, znacząco. Stara Miłosna to pół godziny jazdy, Pruszków 35 minut, podobnie też już Łomianki, więc sprawniej, znacząco. Do Nadarzyna jedziemy w dalszym ciągu około 40 minut, Konstancin Jeziorna tak samo, Otwock podobnie 39, Jabłona 38. Błonie w dalszym ciągu blisko godzinna podróż. Miejcie się na baczności. I słuchajcie nas na 106,2 FM, teraz Bledka.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Czy Warszawa jest tanim miastem, jak uważacie, jako mieszkańcy stolicy lub okolicy, którzy pewnie tutaj czasami bywają i pieniądze wydają? Pojawiło się badanie jednego z niemieckich banków o nazwie CheapDate, która to w tym badaniu analizowano wydatki konkretnie zakochanych. Tak, restauracje, wyjścia, jakieś sukienki, bilety, oczywiście kawa, posiłek dla dwóch w restauracji. Takie jest średnie, klasyczne wydatki pary. Pary zakochanej, po prostu małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Analizowano to na, jeśli chodzi o stolice Europy. No i okazuje się, że Warszawa, uwaga, jest droższa niż Barcelona czy Rzym.

0: Ziggy Marley, The Melody Makers na antenie Radia Warszawa, Tomorrow People.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Rodzina Marley bardzo uzdolniona muzycznie, a u nas teraz dziewczyna także o wielu talentach. Ania Bobko, kłaniam się nisko, cześć.
2: O wow, dzień dobry, cześć. Aż mi zabrało mowy, a to w radiu nie może zabierać mowy, ale przy takim wstępie to
0: nie,
2: aż
0: no widzę, że w ogóle
2: zamieniłam się.
0: W ogóle ci nie odebrało mowy. A ten twój najważniejszy talent to który?
2: Mój najważniejszy. Nie wiem, nie przygotowałam się, to nie tak. Ja tylko prowadzę tutaj.
0: Ja tutaj skromna pracownica w winnicy pańskiej.
2: Tak.
0: Tak, ale nie, no rzeczywiście. Ania Bobko się rozkręca, z wami coraz częściej na antenie Radia Warszawa. Ja już się żegnam. Pięknie Państwu dziękuję za wspólne popołudnie. Zostawiam w dobrych rękach. Ania będzie nie tylko wieczorami, popołudniami, a w ogóle z wakacje możesz spędzić z Anią Bobko na 106.2 FM. Ja już się dziękuję. Ania Bobko zostaje.
2: A ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: 11 lat spędziła na misjach w domach serca na Filipinach, w Salwadorze i Ekwadorze.
5: Nie jestem w stanie nakarmić ludzi, którzy nie mają co jeść na Filipinach. Nie jestem w stanie oddać syna, który został zamordowany przez narkotyki, matce. Cierpienie jest też częścią po prostu życia, ale mogę się za nich modlić.
4: O życiu wśród ubogich świata i o domach serca dziś po 22 opowie Sabina Cook. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
6: Ślubuję Ci miłość.
7: Radiowy kurs małżeński.
6: Świadkowie, praktycy i eksperci.
7: Już jutro o 22.
6: Zapraszają Anna Murawska
7: i Paweł Zuchniewicz.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
3: Reklamie.
2: Radio Warszawa na 106.2 FM, jest godzina 18.
9: Podsumowanie wiadomości lokalnych, Artur Chmielewski, zapraszam. Jutro Polska Policja Państwowa będzie obchodziła swoje 107 urodziny. O 10 na placu przed Stołeczną Komendą odbędzie się uroczysty apel. W wydarzeniu weźmie udział kompania i orkiestra reprezentacyjna policji, mówi podkomisarz Maciej Saciuk z Komendy Stołecznej Policji.
10: Z tej okazji przygotowana została także wystawa okolicznościowa. Będzie ona prezentowała służbę policjantów garnizonu stołecznego. Zorganizowany będzie też piknik rodzinny na terenie przyległym do miejsca uroczystości. Na ten moment, jeżeli chodzi o uroczystości, no to nie przewidujemy większych utrudnień w ruchu związanych z przebiegiem uroczystości.
9: Podczas uroczystości wyróżnieni funkcjonariusze dostaną odznaczenia i akty mianowania na kolejny stopień służbowy. W najbliższą sobotę w Ursynowskim Ratuszu odbędzie się kolejna zbiórka krwi. Akcję organizuje Klub Honorowych Dawców Krewki Ursynów, mówi rzecznik dzielnicy Paweł Ciach.
11: W tej chwili w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie brakuje przede wszystkim krwi grupy 0 RH- oraz BRH-. Wszystkie osoby, które są pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, mogą być krwiodawcami.
9: Personel medyczny będzie czekał na dawców od 9 do 14 w sali 136 ratusza. Przed oddaniem krwi należy wypić minimum 2 litry wody. Dzień wcześniej i rano zjeść lekkostrawny i niskotłuszczowy posiłek. W dniu oddania krwi nie wolno także palić wyrobów tytoniowych. Jutro w Błoniu rozpocznie się 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Rywalizacja rozpocznie się o 13, a o szczegółach Damian Kowalski.
12: Impreza zyskuje coraz większą popularność. Kolarze przejadą 4 etapy. Ostatni z nich odbędzie się w sobotę. Finisz będzie można śledzić w Kozienicach. Do udziału w zawodach zgłosiły się aż 24 ekipy zagraniczne, m.in. z Włoch, Hiszpanii czy Australii. Nasz kraj będzie reprezentowany przez 6 ekip. Wyścig jest organizowany od 1951 roku dzięki staraniom mazowieckich działaczy kolarskich. W hierarchii tego typu rywalizacji w Polsce międzynarodowy wyścig kolarski dookoła Mazowsza jest uznawany za drugi po Tour de Pologne.
9: Warszawa zleci szczegółową analizę stanu wody w Jeziorku Czerniakowskim i sprawdzi możliwości jego dodatkowego zasilania. Od lat poziom wody w tym cennym przyrodniczo zbiorniku systematycznie się obniża, ponieważ jest on zasilany głównie przez opady atmosferyczne i spływ powierzchniowy. Miasto planuje wykorzystanie wód opadowych z rejonu Łuku Siekierkowskiego. Rozwiązania mają obejmować retencję deszczówki i częściowe kierowanie jej do jeziora. Celem jest zahamowanie procesu wysychania oraz skuteczniejsza ochrona jednego z najważniejszych ekosystemów Warszawy.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Chłodny ten lipiec mamy w tym momencie, bo 17 stopni Celsjusza wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 15 stopni. Ciśnienie 1015 hektopaskali i rośnie. Wiatr 26 km na godzinę, dlatego też ten taki chłodek faktycznie jest dość odczuwalny. Ta temperatura będzie spadać wieczorem 15 stopni, w nocy 14-13, nad ranem nawet 10 stopni Celsjusza, odczuwalne 9 stopni. Cztery minuty po godzinie 18. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i dzisiaj mogę powiedzieć ciepło i zapraszam na wieczór w dobrej atmosferze. Postaramy się, aby było bardzo przyjemnie i właśnie jak najbardziej wakacyjnie, mimo tego chłodu troszeczkę za okiem. Przywita nas wakacyjny utwór On The Beach i Chris Rea. Może ktoś z Państwa nas właśnie słucha na plaży? Mam nadzieję, że przynajmniej ma trochę więcej słońca.

0: Krzysztof Kiliański i Kaja, prócz ciebie nic, przepiękny utwór z 2005 roku. Przyznam Państwu się szczerze, że myślałam, że jest troszkę młodszy, a to już 21 lat minęło, od kiedy ten utwór znamy i myślę, że też lubimy. Wybrzmią na antenie Radia Warszawa 12 minut po godzinie 18. A my wyjeżdżamy na warszawskie ulice, które korkują się może mniej niż zwykle, ale niestety nadal się korkują. W okolicach Armii Ludowej przy placu na Rozdrożu kierowcy zgłaszają wypadek w stronę Alei Armii Ludowej, dokładnie w stronę Mostu Łazienkowskiego, więc tam się wszystko korkuje. Oczywiście przy Polach Mokotowskich, więc tam tych rejonów radzę unikać. Wawelska stoi też w dwie strony, bo w drugą stronę przeciwną także w okolicach pomnika lotnika, ale to takie trasy, które wydaje mi się, że zawsze niestety są zakorkowane. Jeśli zaś chodzi o wyjazdowe trasy, to do Marek 38 minut, do Pruszkowa 28 minut, na Darzyn 38 minut, Błonie 52 minuty, Łomianki 35 minut, Stara Miłosna 30 minut, Otwock 34, Konstancin Jeziorna 38 minut, Kabaty 33 minuty, Piaseczno 37 minut. Jak zawsze szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości Państwu życzę i zachęcam do zostania za Radiem Warszawa. Postaram się, żeby było troszkę milej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Céline Dion, bonjour, pardon, merci, czyli dzień dobry, przepraszam i dziękuję. Takie dobre słowa, można powiedzieć. Taki utwór z tego roku, z tej takiej nowej twórczości Céline Dion. No właśnie, dobre słowa Céline Dion, teraz dobre słowa Ojca Świętego na naszej antenie.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkt 30. Pierwsze kroki nauki społecznej Kościoła. Encyklika Rerum Novarum Leona XIII stanowi kamień milowy w rozwoju magisterium społecznego. Dokument ten stawia w centrum swej refleksji godność pracy i pracownika. Potwierdza prawo do sprawiedliwej płacy dla niego i jego rodziny. Uznaje w osobach wartość nadrzędną względem kapitału i zysku. Broni własności prywatnej wraz z jej niezbywalną funkcją społeczną, docenia zrzeszenia pracownicze oraz proponuje formy współpracy między różnymi częściami społeczeństwa jako alternatywę wobec logiki walki klas. Nie dziwi zatem, że Pius XI mógł nazwać ją wielką kartą, Magna Carta działania społecznego chrześcijan w Rerum Novarum. Dawna mądrość Kościoła dotycząca osoby i życia społecznego przybiera nową postać, zdolną zmierzyć się z epoką przemysłową i dać pierwszy wielki, systematyczny zarys tej nauki społecznej, którą następne dziesięciolecia miały dalej rozwijać. Chociaż wiele warunków historycznych opisanych przez Leona XIII uległo zmianie, co najmniej dwa osiągnięcia pozostają nadal niezwykle aktualne. Prymat pracy ludzkiej nad wszelką logiką czysto produkcyjną lub finansową, a stąd także uwaga poświęcona osobom i rodzinom najbardziej narażonym na wyzysk oraz nierozerwalny związek między głoszeniem Ewangelii a poszukiwaniem bardziej sprawiedliwego ładu społecznego. W ten sposób Rerum Novarum nie przestaje przypominać nam, że nie ma autentycznej ewangelizacji, która nie dotykałaby również struktur ludzkiego współistnienia.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Trwa wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, dokładnie wtorkowy wieczór, a po wtorku oczywiście nadchodzi środa, a środa w wakacje jest bardzo niezwykła u nas w Radiu Warszawa, ponieważ mamy do rozdania bilety w kosmos. Tak dobrze Państwo słyszeli, w kosmos, a tak naprawdę na interaktywną wystawę w kosmos, ale naprawdę nie trzeba polecieć w kosmos, aby dowiedzieć się, jak na przykład wygląda spacer po Księżycu albo wnętrze czarnej dziury, bo kosmos przyjechał do Warszawy. Kosmopark to ponad 40 interaktywnych stref, gdzie dotkniecie gwiazd, przeżyjecie misję VR na Marsie i sprawdzicie, jak wygląda codzienność na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kosmopark to jedyne miejsce w Warszawie, gdzie możesz przeżyć kosmiczną przygodę w ponad 40 interaktywnych strefach, od Marsa przez Księżyc, Pojowisz i tak dalej. Dotknij gwiazd, wybierz się w wirtualną podróż po planetach i galaktykach, sprawdź, jak wygląda życie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i poznaj sekrety czarnych dziur. No i co trzeba zrobić, żeby wygrać takie bilety, bo właśnie w środę można takie bilety wygrać? Trzeba słuchać po prostu Radia Warszawa. Od samego rana, bo kiedy te bilety będą rozdawane, do tego Państwu nie zdradzę, ale będą na pewno. Trzeba słuchać Radia Warszawa i tam wszystkie informacje będą przekazane, co zrobić, jak zrobić i wtedy właśnie można takie bilety wygrać. No i wybrać się na taką kosmiczną przygodę, a naprawdę warto, i planetarium jest, i te czarne dziury, i Mars, i życie w kosmosie, i historia kosmosu, i wiele, wiele więcej. No ja sama z chęcią bym odwiedziła to miejsce. Kosmopark w Warszawie, jutro będziemy bilety rozdawać, także zachęcam do słuchania Radia Warszawa od godziny 7.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice kosmoparku.

You Lift Me Up wybrzmiało na antenie Radia Warszawa 15 minut przed godziną 19. Radia Warszawa warto słuchać jutro od godziny 7 rano, nie tylko ze względu na bilety do Kosmoparku, o których przypominam, ale też z tego względu, że jak zawsze Weronika Ostrowska i Jarosław Wydra przygotowali dla Państwa fantastyczny poranek z Radiem Warszawa. Jutro o Dniu Mózgu, bo jest Światowy Dzień Mózgu i wspomnienia świętej Marii Magdaleny. O 8.15 rozmowa z księdzem Rafałem Paździochem, proboszczem parafii świętej Marii Magdaleny, o tym, jaka jest jej historia, komu w sposób szczególny patronuje, jak będą wyglądały uroczystości odpustowe w niedzielę w tej parafii. O 7.15 będzie rozmowa na temat osiedla Służewiec Południowy, na temat bazarku, więc też ważny temat, myślę, szczególnie dla mieszkańców tamtych rejonów. No i ogólnie temat też właśnie mózgu, bo ten Światowy Dzień Mózgu będzie właśnie jutro. Gorąco zapraszam, 7.10, 106.2 FM, Radio Warszawa. Oczywiście poranek z Radiem Warszawa. Z doświadczenia wiem, że budzi najlepiej, nawet lepiej niż kawa.

0: Walker, You Are So Beautiful. Klimatycznie nam się zrobiło na antenie Radia Warszawa. Półtorej minuty zostało do godziny 19. O godzinie 19 jak zawsze newsy z Watykanu, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
0: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
0: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
0: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
3: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
4: Jak działa taki rozregulowany kompas?
5: W taki sposób, że nie działa. Moje sumienie przestaje mi w sposób prawdziwy pomagać opisywać ten świat od strony moralnej.
6: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Pokój jest darem zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Oaza trzeciego stopnia w Rzymie. Tu formacja ożywa, mówią uczestnicy rekolekcji ruchu Światło-Życie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana. Nosi ona tytuł Disarmata e Disarmante. La pace e un dono. Rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. Papież przyznaje, że pokój jest wielkim pragnieniem wielu serc, ale zarazem jest on też zagrożony. Dziś aż 103 państwa są w jakiś sposób zaangażowane w wojnę.
9: W opublikowanej dziś przedmowie papież podkreśla, że pokój jest pierwszym darem, jaki zmartwychwstały Jezus podarował światu i uczniom, pozdrawiając ich słowami pokój wam. Papież przypomina jednak, że pokój zależy też od świadków, od ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do budowania pokoju, kierując się własnym sumieniem. Świat, w którym to maszyny, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane i szybsze od nas, podejmowałyby decyzje o bombardowaniu bezbronnych ludzi, byłby naprawdę przerażający. Od sumienia jednego człowieka może zależeć cały świat, pisze Leon XIV.
8: Nie tylko zwiedzają bazyliki, ale przeżywają rekolekcje w miejscach, które ksiądz Franciszek Blachnicki wpisał w program trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Młodzież i animatorzy podkreślają w rozmowie z Watykan News, że dopiero w Rzymie odkrywają pełny sens tej formacji.
10: No już od 1994 roku, dziękować Bogu, ciągle możemy być tutaj w Rzymie na oazach. Kolejna oaza, czwarty dzień oazy dzisiejszym trzeciego stopnia u świętego Piotra. Dzisiaj była Eucharystia w kaplicy litewskiej.
11: Rzym dla mnie to był zawsze takim miejscem, że chciałam bardzo przejechać. Ja poczułam, że wróciłam do domu. Widząc bazylikę świętego Piotra, to po prostu to jest takie pociągnięcie do centrum wiary dla mnie.
8: Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Inicjatywa wyszła od zwykłej parafianki. Angielski episkopat zapowiedział, że wybierze najwłaściwszy czas i miejsce zawierzenia, a szczegóły wkrótce zostaną opublikowane.
12: Sarah Scott wysłała do biskupów list z prośbą o zawierzenie narodu Jezusowemu sercu. Inicjatywę wsparła petycją, w której napisała, że wśród Brytyjczyków wiernych Kościołowi pojawiła się głęboka potrzeba powrotu do źródła miłości i miłosierdzia. I od tego właśnie rozpocznie się prawdziwa duchowa odnowa narodu. Jej pragnienie poruszyło biskupów. Zbadano, czy podobny akt został dokonany już wcześniej, od czasu emancypacji katolików w 1829 roku. Nie znaleziono świadectwa takiego zawierzenia, stąd biskupi z radością podjęli temat i zdecydowali, że taki akt zostanie dokonany. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Siedemnaście stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, w Ząbkach, w Sulejówku, w Wiązownej, w Otwocku, w Piasecznie, w Reszynie, w Pruszkowie, w Wólce, w Laskach, w Łomiankach i w Legionowie. Odczuwalna temperatura to 16 stopni, ciśnienie 1015 hektopaskali, wiatr 20 km na godzinę, a jakość powietrza bardzo dobra. W najbliższych godzinach ta temperatura będzie delikatnie spadać, wieczorem 14 stopni, w nocy 12 stopni Celsjusza. Wieczór w dobrej atmosferze trwał, trwa i trwać będzie. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 19. W tej godzinie czeka na nas ksiądz Piotr Pawłukiewicz. Wstanie albo będziesz święty, albo będziesz nikim. To około godziny 19.20. A muzycznie Love and the Outcome, The God I Know nas przywita. Ale będzie też Sarsa, będzie też Matula, będzie też Tina Turner, będzie też Urszula, więc warto zostać razem z nami na 106.2 FM.

Aleksandra i przebój Everlasting Love wybrzmiało na antenie Radia Warszawa 12 minut po godzinie 19. Ja przychodzę teraz do Państwa z kolejnym konkursem, troszkę bardziej skomplikowanym, bo literacko-kompozytorskim, ku czci świętego Maksymiliana. Jest to konkurs ogólnopolski oraz polonijny. Mianowicie parafia świętego Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu zaprasza do udziału właśnie w ogólnopolskim oraz polonijnym konkursie literacko-kompozytorskim ku czci świętego Maksymiliana. Inicjatywa towarzyszy przygotowaniom do ustanowienia kościoła sanktuarium, a na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Do udziału zaproszeni są zarówno twórcy z Polski, jak i środowisk polonijnych. Organizatorzy zachęcają do przygotowania utworów inspirowanych życiem, duchowością i świadectwem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Konkurs obejmuje 10 kategorii, więc jest w czym wybierać. Może być wiersz refleksyjny, może być wiersz dla dzieci i młodzieży, może być piosenka o świętym Maksymilianie, wezwanie do litanii, melodie do litanii, hymn sanktuarium, pieśń liturgiczna, utwór na chór i organy, utwór organowy oraz dowolny utwór muzyczny poświęcony świętemu Maksymilianowi. Na laureatów czekają nagrody pieniężne, a także nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów, m.in. wycieczka do Rzymu, klęczniki oraz vouchery związane z muzyką kościelną i organową. Termin od nadsyłania prac upływa 19 sierpnia 2026 roku, więc trochę czasu jeszcze jest, ale myślę, że warto się tematem zainteresować już teraz, bo wiadomo, że potrzeba inspiracji i natchnienia, bo to nie jest łatwa sprawa. Napisać wiersz albo stworzyć pieśń liturgiczną, to naprawdę potrzeba i weny, i czasu, dlatego już teraz Państwu o tym mówię, żeby do 19 sierpnia udało się taką pracę przygotować. Więcej informacji na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej albo na stronie właśnie parafii świętego Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu. I zapraszamy do wzięcia udziału w tym konkursie.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, godzina 19:21, czas na nauki księdza Piotra Pawlukiewicza.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część czwarta. Gdzie jest źródło siły?
2: Ja wiem, że może zgadzacie się z tym, ale wiem, że wielu z was doświadczy tego, może już jutro czy dziś wieczorem. No tak, no mówił ksiądz Piotr, że rzeczy na to może ciekawe, ale ja nadal nie mam siły się zmienić. Różne są źródła siły w Kościele. Przede wszystkim Duch Święty. Różne. Łaska Jezusa, wstawiennictwo Maryi. To potrafiło uczynić kardynała Wyszyńskiego takim mężem stanu. Nieprawdopodobnym. Karol Wojtyła, Maksymilian Kolbe. Miał jedno płuco i ciągle gorączkował, a chciał w Japonii zakładać drukarnię. Czy ksiądz Jerzy Popiełuszko? Przyznam szczerze państwu, że ja tak za dużo nie słuchałem kazań księdza Jerzego Popiełuszki, ale tezy główne znam. Natomiast ten człowiek mi zaimponował odwagą. Żebyśmy my tak byli odważni jak on. Żebyśmy się nie bali. Niektórzy ludzie przychodzą na nowe miejsce w biurze, zostawiają jakiś obrazek Matki Bożej, to zaraz go schowają. Czego chowasz? Bo będą mi docinać. Niech docinają. Odpowiedz głupim zdaniem na głupią prowokację. Dziewczyna wsiada do pociągu, wyciąga serwetkę i wypada jej różaniec. Koleżanki mówią, o, moherowy brecik, różaniec odmawiasz? Może ty na zakonnicę idziesz? Tak, już matkę prosiłam, żeby mnie na pół roku zamurowała dla próby. Chłopak umawia się z kumplami, ale wszedł do kościoła na krótką modlitwę, wyszedł. Kumple przyczekał, o, Artur, co ty, do kościółka latasz? Boże, tam masz. Boże, ty na księdza idziesz. Nie na księdza idę. Idę na papieża. Jan Paweł III się będę nazywał. Wtedy głupoty gadasz. Wygada się głupoty. Nie tłumaczmy się nigdy. My katolicy, przepraszam, nie piję. Dlaczego? Bo biorę proszki, bo samochodem będę dziś jeszcze jechał, bo jeszcze muszę tam napisać coś. Nie piję i nie chcę. Nie muszę ci się tłumaczyć. A jak ci wsadzą na siłę kieliszek do ręki, to powiedz, o, stukło się. A ksiądz nawołuje do niej grzecznego zachowania. Nie. To jest grzeczne zachowanie. Bo jeśli ktoś by się chciał niegrzecznie zachować, to powinien się odwrócić na palcach i powiedzieć, gospodarzu, w twoim domu zmuszają mnie do picia alkoholu. Ja się nie czuję tutaj dobrze, nie jak na przyjęciu, tylko jak na jakimś szkoleniu. Skąd wziąć siłę? Kiedyś pamiętam szczere wyznanie jednego chłopaka, który przesiędza, ja się z papieżem tak zgadzam, co do nauki o mężczyźnie i kobiecie, że po prostu to się tak nikt nie zgadza. Ja się z tym bardziej się zgadzam, niż papież się zgadza. Tylko jak dziewczyna usiądzie mi na kolanach, to ja przez 15 minut przestaję się zgadzać z papieżem. A potem jak ona wstanie, to lecę do spowiedzi, no i nieraz się zgadzam z papieżem znowu. Skąd brać siłę? Jest taka jedna źródło siły, którego nie korzystamy. Ale to trzeba przemyśleć, jak to skorzystać. Chodzi mi o kłótnie z Panem Bogiem. Proszę Państwa, wy macie wiele pretensji nieraz. My mamy pretensji. Że w życiu się nie udało, że nie zdałem na studia, że potem mi matka umarła, że ojciec pił. I tak nie wiemy, do kogo to wyrzucić. Ci ludzie już nieraz nie żyją. Moja babcia, mój dziadek. Tam kogoś nie znam. Tu nie zaczynam rozmowy, bo mnie wyśmieje. Wiecie, kto jest odpowiedzialny za to wszystko? Pan Bóg. Pan Bóg zrobił ziemię, stworzył ziemię i stworzył nas. I jest za nas odpowiedzialny. I mamy prawo przyjść do Niego i powiedzieć, tak jak Jeremiasz, dość. Od dziś przestaję Ci służyć. Przestaję Ci służyć. Przeczytajcie ten fragment Jeremiasza 27:9. Uwiodłeś mnie, Panie. Od razu zastrzegam, w oryginale nie jest uwiodłeś. W oryginale jest zgwałciłeś. Zgwałciłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem Ci się zgwałcić. Ujarzmiłeś mnie i przepasałeś, przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruinę. Tak słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał, a nie mówił w imię Jego. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, aby go stłumić, lecz nie potrafiłem. Nie będę Ci, Panie, służył. Mam dość tego ciągłego słuchania na ulicy. Klecha idzie, klecha idzie. Mam dość tego, tych ludzi, którzy bezmyślnością moją mnie rozwalają duchowość. Dlaczego, Panie Boże, przez tyle lat budziły mnie kłótnie matki z ojcem? Dlaczego w domu moim ojciec mnie nigdy nie przytulił? Córka mówi. Dlaczego tyś to stworzył? Tyś mnie stworzył. Dlaczego ja ciągle upadam? Naprawdę się staram już nie upadać. Naprawdę staram się oczyścić myśli, ciało, serce. Nic nie wychodzi. A ty milczysz. Mam dość tego. Wiecie, co usłyszycie? No nareszcie. No nareszcie, żeś się odezwał. Nareszcie rozmawiam z tobą. Bo do tej pory rozmawiam z takim kukłą.

Tina Turner, The Best na antenie Radia Warszawa na 27 minut przed godziną 20. A czy wiedzą Państwo, że to jest cover? Tak, to jest cover i to cover Bonnie Tyler. Bonnie Tyler pierwotnie nagrała ten utwór rok wcześniej, czyli w 1988 roku. Jednak piosenka ta przeszła bez echa, znalazła się na jej płycie Hide Your Heart, no ale niewiele osób o tym tak naprawdę nawet wie. Producenci jednak się nie poddawali i zaproponowali potem właśnie utwór Tinie Turner. Ta początkowo odmówiła, ale ostatecznie przekonał ją dodatek w postaci wpadającego jej w ucho partii na saksofonie, którą skomponowano przy udziale Dana Hartmana. To ta taka końcóweczka. Ona tam ostatnia minuta, to jest właśnie ta partia saksofonu, no i ten ostatni refren jest przy tych dźwiękach saksofonu. A w ogóle pierwotnie utwór napisali Mike Chapman i Holly Knight z myślą o wokaliście country. Odrzucił go jednak Paul Young, uznając, że wersja demo jest mało atrakcyjna. Ja się cieszę, że akurat tak się potoczyła ta historia i że The Best jest Tina Turner tak naprawdę. Chociaż ta wersja Bonnie Tyler też jest bardzo interesująca. Jak Państwo będą mieli chwilkę, to zachęcam, żeby się z nią zapoznać również. A już teraz One Direction is Story of My Life na 106.2 FM.

Michael Patrick, Call You Run Free idealnie się wpasowuje w temat tego wydarzenia, o którym będę Państwu teraz mówić na antenie Radia Warszawa, bo już w najbliższą sobotę ulicami stolicy przebiegną uczestnicy 35. Biegu Powstania Warszawskiego. To szczególne wydarzenie, które łączy pasjonatów sportu oraz upamiętnia wydarzenia z sierpnia 1944 roku. Bieg Powstania Warszawskiego to drugie wydarzenie w ramach tegorocznej warszawskiej triady biegowej Zabiegaj o pamięć, które co roku gromadzi tysiące uczestników chcących oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się na dwóch dystansach, 5 oraz 10 kilometrów. Biegacze będą mogli wybrać trasę dopasowaną do swojego poziomu przygotowania i sportowych celów. Start obu biegów nastąpi z Placu Krasińskich, a meta zostanie zlokalizowana przy ulicy Zakroczymskiej. Trasy prowadzone zostaną przez miejsca związane z historią Powstania Warszawskiego, przebiegiem walk oraz punktom pamięci.

przeczytacie. Najbliższa sobota to jest 25 lipca. To gorąco zachęcam, żeby tam przeczytać wszystkie informacje. biegpowstaniawarszawskiego.pl. A już teraz Urszula i Rysa na szkle na 106,2 FM.

0: Pani Datikaram, Good Tradition nam pięknie tu jeszcze przegrywa na antenie Radia Warszawa. Wieczór w dobrej atmosferze trwa i trwać będzie. Półtorej minuty zostało do godziny 20. Zachęcam, żeby zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Jarek, mam coś dla ciebie.
7: Mam nadzieję, że to lemoniada.
6: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
7: Ta lemoniada ma dziwny smak.
6: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
7: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
6: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
7: Letni poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolicę i okolice.
7: Z lemoniadą czy bez?
6: Od 7 do 10. Zapraszają
7: Weronika Ostrowska
6: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
9: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
0: Na koniec dnia delikatne promienie słońca przebijają się przez chmury, chociaż temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza, a odczuwalna to 14 stopni. To z powodu wiatru, który wynosi 20 km na godzinę. Wieczorem 15 stopni, w nocy 13-12. Jutro zaś spodziewać się możemy słońca za chmurami, maksymalnie 22 stopnie, bez opadów. Trzymajmy kciuki, żeby tak było. .01 dokładnie na zegarach. Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze. Witam się z Państwem bardzo serdecznie po raz kolejny. Blondie i Heart of Glass nas przywita w tej godzinie, a w tej godzinie mamy również Czas to Miłość, czyli ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Będą też wiadomości z życia Kościoła, ale to bliżej godziny 20, 21, więc warto zostać razem z nami.

Gives Ego for Money. Ostatni dzień lata na antenie Radia Warszawa na 8 minut po godzinie 20. Mam nadzieję, że do tego ostatniego dnia lata jeszcze trochę kalendarzowego na pewno, ale tego pogodowego też liczymy, że trochę się jednak rozpogodzi. Zaglądam sobie na stronę radiowarszawa.com.pl i gorąco zachęcam też Państwa, żeby tam zajrzeć, bo tam dużo bardzo ciekawych treści. Na przykład dzisiejsza rozmowa z Poranka. Moc w słabości. 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitarna. Zapraszam na szlak. Prawie 300 km około 30 km dziennie, modlitwa, śpiew i spotkania z ludźmi. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitarna po raz 46 wyrusza na Jasną Górę. O tym, jak się przygotować do drogi i dlaczego nie trzeba być studentem, aby dołączyć do pielgrzymów, opowiadał w Radiu Warszawa Nikodem Kulchawik, sekretarz Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki, Pielgrzymki Metropolitarnej. Właśnie, co ważne, w niedzielę 26 lipca, czyli właśnie w najbliższą niedzielę, w Kościele Akademickim Świętej Anny w Warszawie odbędą się uroczystości związane z wspomnieniem patronki świątyni. O godzinie 15 rozpocznie się msza święta z udziałem chóru, a po Eucharystii zaplanowano koncert. Będzie to również okazja do poznania środowiska pielgrzymkowego i przygotowania się do drogi na Jasną Górę. Zachęcamy, jeśli ktoś z Państwa się waha, nie wie, czy to jakby jest dla niego pielgrzymka, albo właśnie chciałby poznać uczestników, to może tam msza święta, a później to poznanie środowiska to jest taka dobra propozycja dla niego.

0: Cobain, dwa serca, dwa smutki jeszcze przegrywają na naszej antenie, to tak teraz, żeby trochę pozytywniej, ABC Społecznej Krucjaty Miłości, Czas to Miłość na 106,2 FM.
1: Czas to Miłość. Rozmowy o ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt czwarty. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć.
2: Ej, to zaczynasz, czy ja mam zacząć?
3: Nie, no ja nie wiem.
2: No właśnie, no to ty zaczynaj, bo ty zawsze zaczynasz.
3: No dobra, no.
2: No to bardzo cię poproszę.
3: A dziękuję bardzo. No to zaczynamy. O podnoszeniu głosu?
2: O naszej tonacji, o tym, jak się zwracamy do drugiego człowieka.
3: I dlaczego prymas Wyszyński mówi, żeby ten ton głosu był łagodny, a dokładnie w tej wskazówce czytamy, nie podnoś głosu.
2: To też bardzo ciekawe, bo ja kiedyś słyszałem, że jak się dzieci wychowuje i są małe dzieci, to czasami trzeba troszkę barwę głosu zmienić i im pokazać, że rodzic jest jednak lekko poirytowany, żeby widziało, że coś robi źle albo że jest nieposłuszny w jakiejś rzeczy, żeby dziecko rozróżniało głos wsparcia od tego, że coś robi źle. To znowu delikatnie, prawda, zmieniamy pewną barwę głosu, więc myślę, że w tych okolicznościach, kiedy jest wychowanie, jest to potrzebne. Tak słyszałem, warto sprawdzić.
3: I pewnie też jest tak, że to nie chodzi o to, żebyśmy cały czas do takiej skrajności doszli, żeby mówić taką neutralną, beznamiętną barwą głosu, wszystko tak samo i wszystko dokładnie na jednym tonie. Tylko może, bo jak myślę o tym podnoszeniu głosu, to jak zaczynamy podnosić głos, to bywa tak, że przekraczamy granice i się nakręcamy i działają emocje, a nie rozum.
2: To jest bardzo ważne rozróżnienie, żebyśmy wiedzieli, co chcemy powiedzieć i co z tego wynika. Czyli generalnie, jak się włączą te emocje, to bardzo często możemy się przekonać o tym, że te emocje poszły za daleko. Kogoś żeśmy skrzywdzili, pokazaliśmy mu, że moja wizja jest zawsze lepsza i ja jestem ważniejszy i masz mnie słuchać, że twoje zdanie się w ogóle nie liczy i właśnie takie komunikaty w takich podnoszonych tonach mogą być też przekazywane. Czyli mogę pomyśleć o tym, czy to jest emocjonalne, czy rozumowe.
3: A poza tym podnoszenie głosu też przecież wpływa na drugą osobę i prymas Wyszyński też zachęca nas bardzo do wrażliwości, do empatii na drugiego człowieka. Są takie osoby, które z natury bardziej barwnie okazują to, co czują, to, co myślą. Choleryków mam na myśli. No i im to naturalnie wychodzi, że jakoś tak łatwiej im ton głosu podnieść. Pewnie z flegmatykami trochę inaczej jest. No ale warto chyba pamiętać o tym, że po drugiej stronie jest człowiek i on może różnie ten podniesiony nasz ton odebrać.
2: Rodzi się od razu pytanie, to w takim razie co zrobić, jeżeli komuś chcę powiedzieć? Jeżeli włączyła się aplikacja emocje i idę z tym komunikatem jak prawie z bronią palną w ręku, bo język jak miecz obosieczny, prawie jak słowo Boże się mówi, ale zabija albo daje życie, no to dobrze by pewnie było, zanim mu powiesz, niech minie kilka godzin. Wycisz te emocje, bo teraz możesz go naprawdę skrzywdzić, prawda? Powiedz mu później, usiądź przed kartką i wypisz argumenty, czy to, co rzeczywiście teraz pomyślałeś, to, co poczułeś, to, co w tobie wywołało jakąś reakcję, rzeczywiście to są argumenty emocjonalne, czy to są argumenty rzeczowe do danej zaistniałej sytuacji. Trudne, ale warto się tego uczyć. Zanim coś powiesz, weź 14 głębokich oddechów. No może być 12, w zależności jaki poziom emocji.
3: A ja się zdenerwowałam nawet, jak ksiądz to powiedział, że wycisz się. No jak ja mam się wyciszyć, jak już się zdenerwowałam i tutaj głos już podniesiony jest, to jest już za późno.
2: Tak, i też myślałem, że to jest niemożliwe, kiedy zacząłem przeżywać takie sytuacje w swoim życiu, kiedy widziałem, że kogoś zraniłem słowem i mi się robiło bardzo głupio. Kiedy robiłem rachunek sumienia i sobie przypomniałem twarz tej osoby, jak zareagowała, albo ewentualnie jakiego SMS-a dostałem od tej osoby. Barwa głosu jest bardzo istotna. Jak kogoś potraktuję, jakie to będą argumenty, których używam i sposób mówienia. Ja nieraz usłyszałem od bardzo bliskich dla mnie osób, bo od swojej rodziny właśnie, o, już się poirytował. O, już słyszę, że coś tam tak mówisz w taki sposób, że... I to mnie zastanawiało. Michał, wejdź głębiej w swoje serce. O co w tym chodzi? I powiem szczerze, zaczęły się włączać takie czerwone światła, zanim coś powiedziałem. Pomyśl, poczekaj, pomódl się, wypisz sobie argumenty. ćwiczenie staje się po prostu pewnym sposobem do tego, żeby do tego dochodzić.
3: No a przecież tutaj chcemy się uczyć miłości, więc ważne jest to, żeby zacząć tę miłość ćwiczyć i zacząć ćwiczyć też, jeśli chodzi o ton głosu, bo już ta barwa i ton głosu to jest chyba coś, nad czym bardzo rzadko się zastanawiamy, no bo mówimy, a dobra, to automatycznie działa albo nie działa, ale dla mnie jest bardzo ciekawe to, sam ten fakt, że prymas Wyszyński zwraca na to uwagę. Ton głosu, to jest ważne.
2: Historia mojego kolegi, który chciał uratować dziecko i musiał krzyknąć, bo w niektórych sytuacjach tylko krzyk pomoże. Kiedy jego syn, kiedy go pilnował w domu, usłyszał, kiedy gwizdał czajnik na kuchence. Poszedł mój kolega, zalał herbatę, zostawił ten czajnik na kuchence, ale jego syn usłyszał ten czajnik, że gwizdał i pomyślał sobie, pewnie woła mnie do zabawy. A mój kolega w tym czasie poszedł sobie szukać płyty, którą by chciał posłuchać, jakiejś dobrej muzyki. I zobaczył syna z wyciągniętymi rękami do czajnika, brakowało już jakieś 10 centymetrów. Wiedział, że do niego nie dobiegnie. Jedyna rzecz, która przyszła mu do głowy, krzycz, bo u nas w domu się nie krzyczy. I zaczął krzyczeć na całe gardło. Nie! I wtedy jego syn tak się wystraszył tego krzyku, że te rączki szybko skulił i na szczęście sobie nic nie zrobił. Czasami może warto krzyknąć.
1: Czas to miłość.

Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć wybrzmiała na antenie Radia Warszawa na 26 minut przed godziną 21. Warszawa za darmo uczy, jak obronić się w niebezpiecznej sytuacji. Już jutro ruszają zapisy. Nie trzeba mieć świetnej kondycji ani doświadczenia w sztukach walki. Wystarczy chęć, by nauczyć się reagować w sytuacjach zagrożenia i zadbać o własne bezpieczeństwo. Dokładnie jutro ruszają zapisy na kolejną wakacyjną edycję bezpłatnych kursów dla kobiet i mężczyzn. Bezpieczna warszawianka, bezpieczny warszawiak. Jak pokazują poprzednie lata, z decyzją nie warto zwlekać, bo miejsca znikają niezwykle szybko. Jest ich też bardzo niewiele. Choć wiele osób kojarzy samoobronę przede wszystkim z chwytami, technikami obezwładniania napastnika, warszawski program ma zupełnie inny cel. Zdecydowanie nie jest to kolejny trening podstaw sztuk walki. Instruktorzy uczą przede wszystkim, jak rozpoznać zagrożenie, co jest bardzo ważne, jak unikać niebezpiecznych sytuacji i jak właściwie reagować, gdy liczy się każda sekunda i dopiero później, kiedy już mamy te podstawy, uczestnicy poznają proste, praktyczne techniki samoobrony, które mogą pomóc w sytuacji realnego zagrożenia. Wszystko odbywa się pod okiem doświadczonych instruktorów Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. I teraz tak, wakacyjna edycja Bezpieczny Warszawiak i Bezpieczna Warszawianka obejmuje 4 około 2-godzinne spotkania organizowane raz w tygodniu. Zajęcia odbywają się w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Sołtyka 8/10 na Woli. Do wyboru są 3 grupy: wtorkowa dla kobiet od 4 do 25 sierpnia, środowa dla mężczyzn od 5 do 26 sierpnia, czwartkowa dla kobiet od 6 do 27 sierpnia. Każda grupa liczy maksymalnie 18 uczestników, dlatego liczba miejsc jest bardzo ograniczona, a rekrutacja rozpoczyna się jutro i będzie prowadzona wyłącznie telefonicznie w godzinach 8:14 pod numerem 22 291 2802 i o udziale decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego warto dzwonić jak najwcześniej. 8:14 jutro, numer telefonu 22 291 2802.

Maryla Radowicz i Krzysztof Zalewski. Remedium, wsiąść do pociągu. Bardzo wakacyjny utwór, taki idealnie pasujący do podróży. Ja przypominam, że zostały ostatnie godziny dosłownie do naszego konkursu, podczas którego mogą Państwo wygrać rodzinny rejs z Radiem Warszawa. 24 lipca ekipa poranka z Radiem Warszawa zawita do Serocka. O godzinie 9 wyruszymy rejs statkiem i chcemy zaprosić na pokład naszych słuchaczy. Do wygrania jest rodzinne zaproszenie na rejs. Aby wziąć udział w konkursie, narysuj swój wymarzony rejs z Radiem Warszawa, a zdjęcie pracy plastycznej wyślij na adres poranek@radiowarszawa.com.pl lub w wiadomości na Messengerze Radia Warszawa. Na zgłoszenia czekamy do środy, czyli do jutra do godziny 12, dlatego powiedziałam ostatnie godziny. Autor najlepszej pracy otrzyma zaproszenie, a jego rysunek opublikujemy w mediach społecznościowych Radia Warszawa. Pracę można wykonać dowolną techniką, a konkurs nie ma ograniczeń wiekowych. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji tego właśnie rysunku zrobić, to teraz jest na to moment i to są dosłownie ostatnie godziny, bo na pracę czekamy do jutra do godziny 12. Także proszę się spieszyć.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: 11 lat spędziła na misjach w domach serca na Filipinach, w Salwadorze i Ekwadorze.
2: Ja naprawdę miałam takie poczucie, że to cierpienie jest tak wielkie i tak straszne, że ja chcę stamtąd uciec. No a zarazem, że moja misja, no to właśnie jest bycie przy człowieku cierpiącym, bycie blisko i nie uciekanie od krzyża.
1: O życiu wśród ubogich świata i o domach serca dziś po 22 opowie Sabina Kuk. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Radio Warszawa, godzina 20:55.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Artur Chmielewski. Zapraszam. Choć paulińska piesza pielgrzymka z krakowskiej Skałki obchodzi złoty jubileusz, to na Jasną Górę wprowadziła ją młodość. To najmłodsi pątnicy biegiem i z radością pokonali ostatnie metry.
5: Marysia z Krakowa.
6: Ania, też jestem z Krakowa.
7: Ja mam na imię Helena, jestem z Czechówki.
8: Mam na imię Julka, mam 8 lat, mieszkam w Czechówce i byłam na pielgrzymce. Skałecznej po raz pierwszy. Bolały nogi, ale fajnie było.
3: A co było najfajniejsze twoim zdaniem?
8: Że zgubiłam plecak, bo nie musiałam go dalej nieść.
9: No śpiewaliśmy, więc było dobrze.
10: Yeah.

0: topię się.
1: A kto uratuje?
2: No Pan Jezus.
3: Po raz pierwszy pielgrzymi wyruszyli z krakowskiej Skałki na Jasną Górę w kilka dni po tak zwanym Radomskim Czerwcu, czyli proteście robotniczym w 1976 roku. Anglia i Walia zostaną zawierzone Najświętszemu Sercu Jezusa. Taką decyzję podjęli biskupi obu krajów po inicjatywie świeckiej katoliczki Sary Scott, która zwróciła się do episkopatu z prośbą o dokonanie takiego aktu. Więcej Grzegorz Kozłowski.
4: Jak podaje Vatican News, biskupi ustalili, że od czasu emancypacji katolików w 1829 roku nie było podobnego oficjalnego zawierzenia. Episkopat zapowiada, że wkrótce ogłosi termin i miejsce uroczystości. Biskupi podkreślają także, że akt ma być wyrazem modlitwy o duchową odnowę, jedność i prowadzenie kraju w duchu sprawiedliwości oraz miłosierdzia Chrystusa. Inicjatywa nawiązuje także do podobnego zawierzenia Stanów Zjednoczonych, którego tamtejsi biskupi dokonali w czerwcu tego roku. Grzegorz Kozłowski, Radio Warszawa.
3: 5 sierpnia rozpocznie się 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę. Pątnicy będą podzieleni na 17 grup, mówił w poranku z Radiem Warszawa sekretarz pielgrzymki Nikodem Kulchawik.
5: Grupy są naprawdę różne, od kilkudziesięciu do kilkuset osób. To teraz też zależy od kogoś, kto się czuje, w której grupie lepiej. Czy w jakiejś mniejszej, czy większej, czy bardziej takiej zabawowej, czy raczej bardziej takiej, gdzie jest takie większe skupienie.
3: Pielgrzymi przejdą łącznie niespełna 300 kilometrów. Trasa wiedzie m.in. przez Sanktuaria Maryjne w Niepokalanowie, Miedniewicach oraz Zespół Klasztorny Opactwa Cysterskiego w Sulejowie.
5: To są rekolekcje w drodze, to jest trochę inny charakter rekolekcji, tak? No bo jednak połączone z ogromnym wysiłkiem. To nam powinno przyświecać, że jednak mimo tych fajnych momentów, tych śpiewów, tańców i tak dalej, no to tutaj Bóg jest najważniejszy, jednak pielgrzymowanie do tej naszej kochanej jasnogórskiej matki.
3: Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna to inicjatywa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Informacje o zapisach można znaleźć na stronie wapm.waw.pl.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Pójdą śladami świętej Faustyny Kowalskiej. W najbliższą sobotę z sanktuarium przy ulicy Żytniej wyruszy pielgrzymka do Ostrówka. To już 18. taka nocna wyprawa, mówił w poranku Radia Warszawa przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
7: Idziemy w tym roku pod hasłem: im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. I są to słowa zaczerpnięte z dziennika świętej siostry Faustyny, które wypowiedział do niej sam Pan Jezus. I widzimy to też w praktyce duszpasterskiej, że ludzie wprawdzie dużo się modlą, ale mało ufają. I stąd widać aktualność tego przesłania, które zostawił Pan Jezus świętej Faustynie.
3: Wierni mają do pokonania w sumie około 40 kilometrów.

już za chwilę połączymy się z Jasnogórą, aby wspólnie odmówić apel jasnogórski. O 21.30 jak zawsze zapraszam na naszą wspólną modlitwę różańcem świętym.

0: Nogi mnie bolą. Nieczęsto zdarza się pielgrzymowi mówić o tych sprawach, ale pielgrzym bardzo często, jak nie zawsze, doświadcza cierpienia wynikającego z przebywania drogi. Nogi mnie bolą. To jest doświadczenie powszechne pielgrzyma. Tego, który uczestniczy w pielgrzymce pieszej. A jest prawdą, że nie wszystkim jest nam dane doświadczyć pieszego pielgrzymowania. Z tej racji też nie wszyscy mamy doświadczenie obolałych nóg. Ale każdy chrześcijanin jest pielgrzymem, który przechodzi przez tę ziemię do domu Ojca. Przychodząc na to miejsce w godzinie apelu, mamy możliwość przyglądać się Twojemu obliczu, widzieć na Twoim policzku zranienie. Nosisz te szramy z dumą, dlatego że one są potwierdzeniem, że Ty przeżyłaś, przeszłaś swoje pielgrzymowanie. I o tej konieczności cierpienia w życiu chrześcijanina jako pielgrzyma właśnie możemy zobaczyć na Twoim obliczu. Pielgrzymka jest wydarzeniem, które pomaga nam rozumieć życie chrześcijańskie. Pielgrzymka jest szkołą życia chrześcijańskiego. A cierpienie na nim obecne jest doświadczeniem, które potwierdza, że posuwam się do przodu. Jest swoistym potwierdzeniem zmagania się z drogą. Czy to w tym wymiarze uczestniczenia w pieszej pielgrzymce, czy też w tym powszechnym wymiarze bycia chrześcijaninem. Bardzo łatwo o tym zapominamy, dlatego że ze swoistą alergią reagujemy na każdą formę cierpienia. Uciekamy przed nim. A stając przed Tobą w tej godzinie apelu, Ty przypominasz, że ten, który posuwa się do przodu, ten, który zmaga się z drogą, zawsze tego cierpienia będzie jakoś doświadczał. Co więcej, cierpienie obecne w czasie pielgrzymowania jest swoistym katalizatorem radości. Dlatego, że pielgrzymka bez cierpienia nie prowadzi do dojrzalszej, głębiej przeżywanej radości wynikającej z możliwości spotykania się z Tobą, która jesteś matką każdego pielgrzyma. Dziękujemy Ci, Maryjo, Matko naszego pielgrzymowania, za Twoją obecność, za to świadectwo gotowości przyjmowania cierpienia związanego z pielgrzymowaniem, bo cierpienie może pochodzić z różnych miejsc, ale jest w życiu chrześcijanina przewidziane cierpienie dla potwierdzenia, że jest pielgrzymem. I to rozumienie tego potwierdzenia bycia pielgrzymem w wyrazie obecności cierpienia jest sposobnością do uświadomienia sobie, że cierpienie w pielgrzymowaniu jest ogromnym darem. Chcemy w ten dzisiejszy wieczór w sposób szczególny polecać intencje wszystkich pielgrzymów, którzy są na trasie pielgrzymowania, wszystkich tych, którzy dotarli na to święte miejsce i mogli rozradować się w swoim sercu ze względu na spotkanie z Tobą, która jesteś matką naszego pielgrzymowania, i za wszystkich tych, którzy wybierają się na pielgrzymkę, aby móc doświadczyć tej niedługiej w swojej formie, ale bardzo szczególnej, wyjątkowej szkoły życia chrześcijańskiego. Jak każdego wieczoru Chcemy pamiętać o całym Kościele i przede wszystkim o namiestniku Twojego Syna, papieża, o papieżu Leonie XIV, za cały episkopat w Polsce, ale także za wszystkich tych, którzy uczestniczą w trudzie ogłaszania dobrej nowiny, w trudzie, który jest w sposób szczególny powierzony papieżowi dla umacniania swoich braci w wierze. Chcemy polecać tych, którzy w sposób szczególny są naznaczeni cierpieniem i którzy to cierpienie przeżywają w jedności z Tobą, a przede wszystkim z Twoim Synem, którzy są bardzo mocnym znakiem. Czasami jest to znak sprzeciwu. Dlatego, że każdy z nas w sposób instynktowny lgnie do wygody, do tego, co miłe, co przyjemne, a ucieka przed tym, co przykre. Pielgrzym doświadcza oporu stawianego przez drogę i to zmaganie jest bardzo konkretnym świadectwem. Polecamy Ci, Maryjo, w tej godzinie naszej modlitwy apelowej właśnie wszystkich chorych i cierpiących, tych szczególnych pielgrzymów, którzy w wymiarze zewnętrznym poruszają się bardzo powoli, ale doświadczają bardzo szczególnego znaku jedności z Tobą i z Twoim Synem. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej. Polecamy wszystkich pątników dnia dzisiejszego, w sposób szczególny pielgrzymkę pieszą z miejscowości Szeroka, z diecezji katowickiej, którzy przybyli dzisiaj na miejsce Twojego udzielania się miłości Twojej dla wszystkich, którzy tu przychodzą. Prosimy za wszystkich tych, którzy przygotowują się do pielgrzymowania, za wszystkich pracowników Jasnej Góry, dobrodziejów, za wszystkich ojców i braci wspólnoty jasnogórskiej, którzy zmagają się, aby służyć pielgrzymom i aby pomóc im przeżyć to spotkanie z Tobą w jak najgłębszym wymiarze. Modlimy się w wszystkich tych intencjach tajemnicą pierwszą światła chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach, jako pielgrzymi dnia dzisiejszego, wołajmy razem, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
11: Pan z wami.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Jakuba Stolarskiego, a o 21:30 jak zawsze zapraszamy na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512-700-444, 512-700-555.

0: Ewangelii świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.
1: Obchodzimy dzisiaj święto świętej Marii Magdaleny, tej, z której Jezus wyrzucił 7 złych duchów i tej, która pierwsza widziała Go zmartwychwstałego. Święta Maria Magdalena może być dla nas wzorem szukania Jezusa i niepoddawania się zwątpieniu. Kiedy zobaczyła, że grób jest pusty, nie wróciła do wieczernika jak apostołowie, akceptując, że wszystko już stracone. Ona została i czuwała, nawet nie wiedząc do końca, na co czeka. Podobnie i w naszym życiu, i w naszej wierze dojdziemy do punktu, w którym wszystko wyda nam się bez sensu, albo stracone, albo nielogiczne. Doświadczenie świętej Marii Magdaleny potwierdza nam słowa Jezusa: Szukajcie, a znajdziecie. Bóg zawsze jest przy nas i zawsze czuwa, nawet gdy wydaje nam się, że On umarł, albo nie potrafimy Go dostrzec. Wierność Bogu ostatecznie zawsze zostaje nagrodzona, a On da o sobie znać w najlepszym dla siebie momencie.

0: Już za chwilę wybije godzina 21.30. Oznacza to, że nadszedł czas jak zawsze na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512 700 444, 512 700 555. A modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o dar nieba dla świętej pamięci Romana, o ducha pocieszyciela dla rodziny, w intencji dobrego męża dla Mileny, w intencji uzdrowienia Jakuba i dostanie się na wygraną uczelnię, modli się słuchacz. O dar nieba dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki, strawionych pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O zdrowie i dar Ducha Świętego dla Haliny i jej Reginy. O szybki powrót do zdrowia dla Hani po operacji. O siłę i łaski Matki Najświętszej dla niej i jej najbliższych. O potrzebne łaski dla Józefa, Gerwazego i ich rodzin. O zdrowie, szczęście i dar Ducha Świętego dla Romana w dniu urodzin modli się wnuczka. O Bożą pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw dla Asi. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama modlą się rodzice. O światło nieba dla świętej pamięci Wacława modli się słuchaczka. O uzdrowienie Igora, Oskara, Moniki i Agnieszki. O zbawienie duszy dla zmarłych świętej pamięci Stefana, Stanisława, Elżbiety, Danuty, Jana, Magdaleny, konających w tym momencie. O łaskę nawrócenia Kacpra, Antka, Karoliny, Rosji, o błogosławieństwo dla małżeństwa Asi i Łukasza, o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla mamy, brata, Jarka i Edyty. O dar Ducha Świętego podczas podejmowania ważnych decyzji Joanny modli się słuchaczka. Dziękczynnie za nieustanną opiekę, miłość oraz czuwanie nad zdrowiem i życiem malutkiej Jagódki, o potrzebne łaski na dalsze dni. W intencji małżeństwa Anny i Krzysztofa, zagrożonego rozwodem, w intencji rodziny, przyjaciół i znajomych, opiekę Matki Bożej. O Boże prowadzenie dla rodzin, dar potomstwa i wyjaśnienie sprawy domu modli się słuchaczka. O potrzebne łaski dla Krzysztofa i jego rodziny, o chrzest święty dla Kuby, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Czesława w dniu imienin, o pojednanie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw dla Anny i Piotra, o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Magdaleny, o uzdrowienie dla Marty i uleczenie jej kręgosłupa, o łaskę zdrowia dla Łukasza i udaną operację dla niego w intencji Karola, o rozwój pielgrzymki i potrzebne łaski dla organizatorów na czas przemarszu. A modlą się z nami pani Maria i Andrzej i Joasia, pomocnicy Matki Kościoła. I już teraz modli się z nami również, halo, dzień dobry, kogo witam na antenie Radia Warszawa?
1: Szczęść Boże, Barbara moje imię.
0: Szczęść Boże, pani Barbaro. Rozpocznijmy zatem modlitwę Różańcem Świętym.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pierwsza tajemnica bolesna.
3: Rozważania księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przyklękniemy wokół Pana Jezusa. Otoczmy Go z połem. Uczynimy to po cichu, aby nie pobudzić apostołów, którzy śpią. Przysuniemy się bardzo blisko, aby Jezus wiedział, że nie jest sam w godzinie konania.
2: Pierwsza tajemnica bolesna, modlitwa Jezusa w okrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Barbaro.
1: Bóg zapłać, dziękuję.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555.
3: Tajemnica druga. Bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Chrystus jest przywiązany do wysokiej kolumny. Jego ciało wyciągnięte tak, że niemal zwisa. Nie dotyka ziemi. Poddany jest ciężkim uderzeniom. Otacza go wieniec biczujących, starają się wydobyć z niego jak najwięcej krwi. Ta krew zbroczyła już kolumnę, posadzkę i ubrania oprawców. Tryska wokół. Chrystus nie szczędzi swej krwi. Wziął ją od Matki dla zbawienia świata. Otoczmy kolumnę biczowania wieńcem naszych serc.
0: I już teraz modli się z nami Pani Katarzyna. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Kasiu. Spokojnej nocy.
4: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. 512 700 444, 512 700 555.
3: Tajemnica trzecia bolesna, cierniom ukoronowanie Pana Jezusa. Żołnierze słyszeli zapewne, że Chrystusa nazywano królem i dlatego uwili koronę z cierni, nałożyli mu na głowę i ubili ją kijami. Według śladów całunu turyńskiego na głowie Chrystusa było przeszło 70 ran od kolców. Staniemy przy świętej głowie i pochylimy ze czcią nasze głowy.
0: I już teraz modli się z nami Pani Ewa. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Ewo.
1: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. 512-700-444, 512-700-555.
0: Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Orszak wykonawców wyroku otacza Chrystusa Pana. Wszystkim się bardzo spieszy. Wszyscy chcieliby jak najprędzej odejść do swoich spraw. Nikt z nich nie myśli o tym, jak Chrystusowi pomóc w dźwiganiu krzyża. Wszyscy go popychają, wszyscy mu złorzeczą. Tak idzie Chrystus przez ulicę Jerozolimy, na Kalwarię. Podobnie idzie przez dzieje swego Kościoła.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: I już teraz modli się z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan

0: Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Grażyno.
1: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. Tajemnica piąta.
3: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Podnosimy nasze oczy ku oczom Chrystusa, które powoli się zamykają. Pragnęlibyśmy zatrzymać te opadające powieki, ale wiemy, że gdy się zamkną, ludzkie oczy Boga wcielonego ujrzą Ojca. Syn Człowieczy, niosący w sobie Słowo Przedwieczne, przedstawi się Ojcu, wiodąc za sobą zdobycz, wszystkie dusze wyprowadzone z otchłani. Jest to pierwszy zwycięski pochód Chrystusa Króla.
2: I już teraz modli się z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże!
4: Szczęść Boże!
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Jadwigo. Spokojnej nocy.
4: Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Dziękujemy również za prowadzenie dzisiejszej modlitwy Pani Marii i Panu Andrzejowi i Pani Joasi, pomocnikom Matki Kościoła. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Ja również dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy wieczór w dobrej atmosferze. Ania Bobko, zachęcam do pozostania razem z Radiem Warszawa, bo już za chwilę wywiad z człowiekiem. 11 lat spędziła na misjach w domach, sercach na Filipinach, w Salwadorze i Ekwadorze, o życiu wśród ubogich świata i o domach serca opowie dziś Sabina Kuk. Spokojnej nocy i samych radości.
8: Wywiad z człowiekiem.
9: Paweł Kręska, Wywiad z człowiekiem. Dzień dobry. Dziś, zanim odbędziemy podróż, a to będzie podróż daleka, to przede wszystkim, jak zawsze, dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wspierają tę audycję w serwisie patronite.pl. Bardzo wam dziękuję, bo ja bardzo kocham to robić, więc chyba się zgrywamy dobrze. Jeżeli was te audycje interesują, cieszę się. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tej drużyny dla mnie bezcennej, to patronite.pl, hasło Wywiad z człowiekiem. A teraz ruszamy w drogę. W dzielnicy dzieją się rzeczy nieprzyjemne. Niektóre sklepy muszą płacić tak zwane szczepionki, czyli kwoty pieniędzy za swoje bezpieczeństwo. Jest więcej kradzieży, wymuszeń pieniędzy, rozbojów pomiędzy gangami. My tego doświadczamy jedynie widząc los Valerios, czuwania przy ciałach zmarłych, zwykle młodych chłopców lub mężczyzn z dzielnicy, którzy zostali zamordowani. Zarazem jest to niesamowita łaska, że możemy być obecni przy tych matkach, rodzinach, do których normalnie nie ma żadnego dojścia. Zwykle z radością odkrywamy, że są to domy matek, ciotek czy kuzynek dzieci, które przychodzą do nas do domu. Czarni lub wytatuowani mężczyźni z łańcuchami na szyi i spodniami w pół kroku, których zwykle widzimy na motorze lub na chodniku z piwem albo ze skrętem, siadają niedaleko nas i prowadzą z nami rozmowę. Młode dziewczyny w krótkich ciuchach z afrykańskimi warkoczykami. Wszyscy zwołują jedni drugich, kupują trzy świece i zaczynamy nowennę, 9 dni różańca z kilkoma tradycyjnymi modlitwami. To fragment listu pamiętnika Sabiny Kuk, która właśnie wczoraj wróciła skąd?
10: Z Ekwadoru.
9: Gdzie byłaś dokładnie?
10: Mieszkałam w mieście Guayaquil. To jest na wybrzeżu, taka bardziej gorąca część Ekwadoru.
9: Ale to jest ogromne miasto.
10: To jest ogromne miasto, to prawda. My mieszkaliśmy w takiej ubogiej dzielnicy na południu miasta, na obrzeżach powiedzmy. I nazywała się Isla Trinitaria, to w zasadzie jest wyspa, tylko to jest tak naprawdę wyspa delty rzeki. No ale to jest miasto, tak naprawdę to jest miasto.
9: Mówią wyspa skazańców.
10: Nie mówią, może tak myślą.
9: Gdzieś przeczytałem. No dobrze, byłaś tam ile lat?
10: 6 lat.
9: No właśnie tak słucham twojego akcentu i słyszę, że to zakrzywiło twoją mowę.
10: Oj, stanowczo, bardzo mi przykro, będę tak trochę kręcić.
9: Mówisz o naszym domu, czyli?
10: Nasz dom, czyli Dom dla Wolontariuszy Domów Serca. To jest taka organizacja, która wysyła wolontariuszy młodych w różne kraje. Więc my też mieliśmy w takiej ubogiej dzielnicy dom, w którym mieszkaliśmy.
9: I co się w takim domu robi?
10: Chodzi przede wszystkim o dzielenie tego właśnie życia, nie? Po to ten dom nie jest gdzieś w innej dzielnicy, tylko to jest właśnie w środku tej dzielnicy, w której służymy. Więc my mamy taki cały rytm modlitwy, życia wspólnotowego, tylko takiego rodzinno-wspólnotowego bym powiedziała. Trzeba gotować, trzeba sprzątać, pobyć razem, pogadać, zaplanować. I oczywiście cały ten czas, który poświęcamy dla innych ludzi. Dla sąsiadów, dla dzieci, dla ludzi, którzy cierpią. Chodzi o takie bycie jak przyjaciele, nie? Że chodzimy, odwiedzamy, pytamy, rozmawiamy, świętujemy urodziny. Jak właśnie ktoś umrze, to idziemy na pogrzeb, na tą nowennę.
9: Czyli byłeś 6 lat w tym domu, w tym miejscu. I byłeś z kim?
10: Mieszkałam z różnymi wolontariuszami z różnych krajów. Zawsze nas była 3, 4, 5, 6. Z różnych krajów, bo jakby to są różne organizacje, które współpracują, wysyłając wolontariuszy do innego kraju, więc to w zależności od roku, to tam przewinęło mi się może 30 kilku takich.
9: A, wymień kilku.
10: Z jakich krajów?
9: No tak, po imieniu z krajów.
10: No na przykład ostatni, nie? Adriana z Rumunii, Sara ze Stanów Zjednoczonych, Timoteo ze Stanów Zjednoczonych, Szafik z Belgii, on jest półsyryjczykiem, Monika z Polski. No to tak, żeby zacząć.
9: Czyli co, po prostu ludzie na całym świecie, to jest duża organizacja?
10: To nie jest duża organizacja, ale ma takie małe domy w różnych krajach. Więc nawet jak u nas, nasz dom był małym domem w Ekwadorze, ale byli też ludzie z Ekwadoru, którzy pojechali na misję, na wolontariat do innego kraju.
9: A jak się wybiera te miejsca? Bo Domy Serca narodziły się w Południowej Ameryce.
10: Pierwsze domy były tam, tak.
9: Jak się wybiera miejsca, gdzie one powstają? No bo ta dzielnica, jak mówisz, miasto i dzielnica, to taki Bronx w Nowym Jorku.
10: No, pewnie tak. To jest zwykle jakieś pragnienie, które się rodzi w jakimś sercu, nie? Czyli na przykład jakiś biskup, jakiś ksiądz albo jakaś osoba świecka po prostu poznała Domy Serca w innym kraju i powiedziała, ja bym bardzo tego chciał u mnie. I w momencie, gdy było wystarczająco wolontariuszy i takie możliwości, otwierał się nowy dom w kolejnej dzielnicy. Ale to było bardziej zaproszenie, pragnienie kogoś, żeby przyjąć Domy Serca w danym miejscu. No tak. Nasz dom w Ekwadorze powstał 25 lat temu. I to z kolei było zaproszenie księży, którzy pracowali w Kolumbii i z Kolumbii tam zaprosili też do Ekwadoru.
9: Czyli ludzie z całego świata, piątka wolontariuszy, mężczyźni, kobiety, pewnie młodzi, myślę sobie, którzy skończyli studia i zanim gdzieś już zaczną jakieś takie życie uporządkowane, powiedzmy sobie długodystansowe, rodzinne, no to jadą w świat. Tak?
10: Dokładnie. Czasem to są ludzie przed studiami jeszcze i to też jest sympatyczne, bo są młodzi, otwarci, nieskotniali. Ale tak, no powiedzmy przed 35 rokiem życia.
9: Ale to nie był twój pierwszy dom serca?
10: Nie, to nie był mój pierwszy dom serca. Mój pierwszy dom serca był na Filipinach.
9: I to też była taka dzielnica, takie miejsce trudne?
10: Stanowczo, tak. To znaczy, każdy kraj jest troszeczkę inny. Na Filipinach nie było tyle przemocy, tyle właśnie problemów z jakimiś zabójstwami czy kradzieżami, ale Filipiny są ekstremalnie ubogie.
9: Wszędzie na świecie jest inaczej, ale ludzie są tacy sami, czy podobni do siebie?
10: Ja bym powiedziała, że ludzie ubodzy mają coś wspólnego. Myślę, że taką ogromną otwartość po prostu. Mhm. Otwartość, życie z dnia na dzień. Z takim ogromnym zaufaniem też do Pana Boga, że jutro pozwoli im mieć co jeść. Kultury są inne przede wszystkim. Ale jednak wydaje mi się, że to jakby życie ubogie pozwala zachować człowiekowi jakąś taką piękną ludzkość, nie? Taką czystą ludzkość.
9: To nie niszczy też człowieka, bo myślę sobie, ubóstwo. W twoich opowieściach są też historie wypraw na przykład do miejsca, gdzie mieszkają prostytutki. Kobiety, które po prostu być może nie miały innej szansy na życie i jakby los je wepchnął w to, to ich nie niszczy?
10: No tak, tylko to nie ubóstwo ich niszczy, to grzech ich niszczy.
9: Grzech ich niszczy.
10: Każda historia jest inna i ich historie były też różne. I bardzo często to było tak, że one to prawda nie miały innego wyboru, bo nie znały innego życia. Jakby znały ten sposób zarabiania pieniędzy. Nie potrafiły inaczej w większości. Ale to nadal były kobiety, nie? To nadal były matki, córki.
9: Jeszcze zaraz do tych ludzi przejdziemy, bo to najważniejsze, żeby się z nimi spotkać, dzięki tobie, ale jeszcze w międzyczasie był Salwador.
10: Tak, to te właśnie, te prostytutki odwiedzałyśmy w Salwadorze. To był mój drugi wolontariat, drugi kraj.
9: To ile lat łącznie?
10: No wygląda na to, że 11.
9: 11. I wczoraj wróciłaś?
10: Wczoraj wróciłam, tak.
9: Tak na dobre?
10: Wróciłam do Polski na jakiś czas. Możliwe, że na kilka lat. Jasne. Czy na dobre? Zobaczymy.
9: To w takim razie spotkajmy się z tymi ludźmi. To chyba będzie najważniejsze. Możemy zacząć od początku, bo i tak skończymy na Ekwadorze, ale jeszcze do Filipin. Może jakieś historie, twarze, osoby, z którymi spotkania najmocniej przeżyłaś?
10: Pamiętam jedną taką historię, która chyba też w jakiś sposób naznaczyła moje życie. Ona się nazywała Werna. 24 lata, matka siedmiorka dzieci. Te dzieci przede wszystkim znaliśmy. Znaliśmy też jej mamy, taką starszą panią. I kiedyś ta starsza pani, ona była właśnie naszą przyjaciółką, nazywała się Emi. Na Filipinach o ludziach, którzy są starsi od nas, trzeba im dać taki przedrostek, powiedzmy Aty. Więc ona była Aty Emi. Przyszła do nas któregoś dnia, któregoś ranka z niemowlakiem 6-miesięcznym, dziewczynką i mówi, to jest moja wnuczka, jej matka ją uderzyła. Więc ktoś ją zgłosił na policję, ona jest teraz w więzieniu, no a mnie zostawili to małe dziecko. No i ona sama nie miała za co żyć. To ekstremalne ubóstwo właśnie na Filipinach. Naprawdę chodziło o to, że nie mieli za co jeść. Mówi, jakby ja nie mogę tego dziecka zatrzymać. Przyszła prosić o pomoc. Pracowaliśmy tam razem z siostrami od matki Teresy z Kalkuty. Dzięki temu mieliśmy po prostu kontakty, wiedzieliśmy, okej, jedziemy razem, poprosimy tam o pomoc. Te siostry, jako że nas znają, to zwykle nam pomagają. I tak zrobiliśmy. Tak naprawdę cały dzień spędziliśmy na jeżdżeniu z jednej strony w drugą stronę, żeby mieć dokumenty tego dziecka i z tymi dokumentami zostawić je tam właśnie. One miały takie sierociniec, siostry matki Teresy z Kalkuty. I pamiętam, że po całym dniu takiego jeżdżenia wróciłam do domu i taka byłam zadowolona. Dobrze zrobiona praca. I ktoś ze wspólnoty, z moich braci i siostry ze wspólnoty, mówi, masz rację, zrobiliśmy coś dobrego, dobrze wykonana praca, ale jutro powinniśmy iść odwiedzić tą matkę, której było, zostało odebrane to dziecko. Bo zostało jej odebrane dziecko, ona jest w więzieniu, też musimy ją odwiedzić, nie? Zobaczyć, jak ona się ma. Więc kolejnego dnia poszliśmy na posterunek policji. My mieszkaliśmy bardzo blisko portu rybnego. W tym porcie rybnym był taki posterunek policji, jeden pokój i przed pokojem leżak. Ona była do tego leżaka przykuta, bo nie było miejsca już w tym pokoju na posterunku policji. No i ta policja nam pozwoliła, żeby po prostu usiąść z nią tam chwilkę pogadać. I pamiętam właśnie, jak siedliśmy przed nią, zaczęliśmy rozmawiać i to była taka kobieta, która już miała tak naprawdę problemy mentalne z powodu narkotyków, więc jakby czasem była normalna rozmowa, ona sobie zdawała sprawę z tego, co się stało, była smutna z tego, że jej właśnie odebrali to dziecko, że ona to dziecko uderzyła. No czasem miała takie po prostu, że zachowywała się jak małe dziecko ona sama, nie? Że po prostu zdawaliśmy sobie sprawę, że jej mózg po prostu już nie działa. To tak jest, jakby narkotyki po prostu zjadają komórki nerwowe. I ja pamiętam, jak właśnie siedziałam przed nią, patrzyłam na tą kobietę, która no, zrobiła coś naprawdę złego, nie? Pobiła swoje własne niemowlę, własne dziecko, która ma 6 innych dzieci. Każde dziecko jest w innym miejscu, na ulicy, u babci, w domu dziecka i tak dalej. I pomyślałam sobie, muszę na nią patrzeć w ten sposób, jak Pan Bóg patrzy na mnie. Nie poprzez to, co ona zrobiła złego, tylko naprawdę poprzez to, jakie jest jej cierpienie, jakie jest jej życie. I ta historia jakby mnie naznaczyła w ten sposób, że zdałam sobie sprawę, że już nigdy więcej nie spojrzę tak samo na człowieka, nie? Że to samo spojrzenie muszę mieć na moje siostry i braci ze wspólnoty, którzy czasem mnie wkurzają, czasem to, czasem tamto. No i tak naprawdę chciałabym mieć je na każdego człowieka, nie? W ten sposób, jak Pan Bóg patrzy na mnie. Widząc to, co dobre i widząc to, co też jakieś moje rany, nie? Przez to właśnie poprosiłam później kolejny wolontariat, kolejny kraj i dlatego tak to długo już trwa.
9: Czyli to jest taka podróż? I to spotkanie miało na ciebie taki wpływ. To wtedy to zrozumiałaś, że chcesz patrzeć na innych.
10: Tak nie zrozumiałam tego wtedy, ale to było naprawdę spotkanie, które mi bardzo głęboko zapadło w pamięci i później jak ja wróciłam po moim wolontariacie, to było 1,5 roku na Filipinach, wróciłam do Polski, zaczęłam pracować i jak ktoś mnie pytał o moje historie właśnie z Filipin, to ta historia zawsze do mnie wracała. No i w którymś momencie, jak się zdecydowałam właśnie na drugi wolontariat, na kolejną misję, no to zdałam sobie sprawę, że to tam się zaczęło. Chociaż ja tego jeszcze nie wiedziałam w tym momencie.

0: mogę się modlić za ludzi ciężko pracujących, jadąc z nimi tym samym zatłoczonym autobusem. Mogę modlić się za tych, którzy są w depresji albo nie znajdują sensu swojego życia, pracując razem z nimi. Mogę się modlić za młodych, którzy pakują się w narkotyki i rozboje, gdy przechodzę obok nich na ulicach naszej dzielnicy. Mogę się modlić za matki, które tracą synów, gdy idziemy na velorio, by modlić się przy ich ciałach. Mogę modlić się za chorych i umierających, gdy ich odwiedzamy w ich domach. Mogę modlić się za osoby chore psychicznie, gdy idziemy na postulat do szpitala psychiatrycznego. Tak mogłabym ciągnąć, ale czy jest coś lepszego do zrobienia? To napisałaś z Ekwadoru. Czułaś się tam na swoim miejscu?
1: Tak. Chociaż jak tego słucham, to jest... To jest taki trochę krzyk, albo taka odpowiedź na krzyk niemocy.
0: Nie? Aha.
1: Bo tak naprawdę to, z czym się spotykamy często w czasie wolontariatu, to jest cierpienie. Nie? Konkretne cierpienie konkretnych ludzi, naszych sąsiadów i tak dalej. I często nie jesteśmy w stanie rozwiązać tych problemów, ulżyć w tym cierpieniu. Nie? Jakby nie jestem w stanie nakarmić ludzi, którzy nie mają co jeść na Filipinach. Nie jestem w stanie oddać syna, który został zamordowany przez narkotyki, jej matce i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jakby nie jestem w stanie często tego cierpienia zabrać. Nie? Jakby cierpienie jest też częścią po prostu życia. Ale co mogę, no to mogę się za nich modlić.
0: Wiesz, co jest częścią życia, każdy je ma, jedni więcej, inni mniej, ale taka misja, w której byłaś, sądzę, że miałaś go dużo więcej niż mieszkaniec Warszawy chodzący do pracy, jeżeli nie ma jakichś potężnych terapeutów. Nie, i brałaś to na siebie, bo chyba na tym to polega też.
1: No w zasadzie to dzięki tej modlitwie to właśnie nie zostaje to na moich barkach. Nie? Jakby z jednej strony jesteśmy właśnie we wspólnocie po to, żeby to nie była jedna osoba, która jakieś tam cierpienie wysłuchując je przyjmuje, no, ale żebyśmy mogli to zrobić razem też. To też często tak było, że nie wiem, jeśli ja spotkałam kogoś w jakimś tam cierpieniu, no to nie byłam sama w tym domu, tylko właśnie byłam z kimś innym. To z jednej strony, nie? Tak po ludzku. No, z drugiej strony właśnie po to mamy takie intensywne życie modlitwy, które czasem może albo zaskoczyć, albo męczyć po prostu. To dlatego, żeby to nie zostało na naszych barkach. Tylko po prostu, żebyśmy mogli to oddać Panu Jezusowi też, nie? Żeby to... On już to wziął na swoje ramiona, nie?
0: No, bo wy idziecie do ludzi, którzy przeżywają dramaty. No to powiedz jeszcze historię z Ekwadoru, bo teraz w Ekwadorze jesteśmy.
1: Jedną z takich osób, które chyba najbardziej cierpiały, to wydaje mi się, że jest, a które cierpią nadal, to jest seniora Liria. Taka kobieta, która ma już 60 kilka lat, jej mąż ma 80 kilka lat, czwórka dzieci. Drugi syn jest niepełnosprawny umysłowo i ma głęboką schizofrenię. No i też ma 38 lat, ten facet, ten chłopak. I ta nasza seniora Liria, no ona zawsze nosiła, nie, to cierpienie właśnie tego swojego syna. Ona jest też z Kolumbii, nie z Ekwadoru, więc była dosyć samotna. Dla niej od początku ona zawsze o tym opowiada, jak poznała wolontariuszy Domu Serca, no to znalazła rodzinę, po prostu kolejną konkretną rodzinę, która ją wspiera przez wiele, wiele lat już. I ja zaraz przed moim powrotem tutaj, ona mnie poprosiła, żebym pojechała razem z nimi do szpitala, dlatego że ten nieszczęsny Saulo, który właśnie jest chory na tą schizofrenię, miał okropny kryzys tej schizofrenii, dlatego że nie brał leków, dlatego że nie mieli pieniędzy, żeby je kupić. No i to takie koło trochę, nie? Ogromne cierpienie człowieka, który właśnie ma te ataki, też już ataki z przemocą, krzyczy, wrzeszczy, rzuca się, niszczy siebie, niszczy innych. No ja przyjechałam tam, to była środa popielcowa, ostatnia środa popielcowa. Przyjechałam tam o 7 rano, bo o 8 rano mieliśmy być u lekarza. O 7 rano wchodzę do domu, deszcz okropny, zaczęła się pora deszczowa, straszny deszcz, który padał całą noc, cały dzień. I my w tym deszczu zmoknięci czekaliśmy na taksówkę. Ten Saulo już nie wyrabiał, on nam tam w ogóle wkurzał się, już nie chciał z nami jechać. I to był taki jeszcze pochód, bo ja, jak to mówią, gringa, dwójka starszych ludzi, do tego jeszcze braty i seniory Aliri, który też musiał jechać do lekarza, też starszy człowiek, który w ogóle niczego nie słyszał, był jeszcze do tego głuchy, no i ten schizofrenik, nie? Czekaliśmy na taksówkę. Ta taksówka nie przyjeżdżała, bo przez ten deszcz, wszyscy mokrzy. Ja byłam zdesperowana, że ten Saulo nam ucieknie po prostu gdzieś na tej ulicy. Przyjechała taksówka, jechaliśmy do lekarza, no i w trakcie tej podróży, Saulo właśnie miał te takie taki, nie? I mówił, mama, ja już nie mogę, znowu słyszę ten głos mówi, zabij Saulo, zabij Saulo. No i on tak krzyczał z taką nienawiścią do tego głosu chyba. Ja patrzyłam tylko na tego taksówkarza, żeby nas nie wyrzucił z tej taksówki po drodze. Na szczęście nie. Dojechaliśmy, wysiadamy z tej taksówki, woda po kolana. Tam jest na tyle dużo tego deszczu, że ta woda jakby tak wyskakuje i zalewa całą ulicę. Dobrnęliśmy do lekarza i jakby koniec końców wszystko się skończyło dobrze, nie? Ale jakby to naprawdę była taka bardzo trudna sytuacja, w której ja poczułam, że chcę stamtąd uciec. Tyle lat na wolontariacie, na misji, coś tam, wielka misjonarka, a ja naprawdę miałam takie poczucie, że to cierpienie jest tak wielkie i tak straszne, że ja chcę stamtąd uciec. No a zarazem, że moja misja, no to właśnie jest bycie przy człowieku cierpiącym, bycie blisko, nie? I nie uciekanie od krzyża. Taka, bo nie wiem, czy ja na ile jestem w stanie opisać to cierpienie seniory Alirii, nie? Tej rodziny ubogiej, właśnie jej męża, który też ma demencję starczą, tego syna, który ma te okropne kryzysy. I to wszystko jest i na jej barkach tak naprawdę, nie?
0: Słuchaj, Adam, w Ekwadorze jest w ogóle bardzo wysoka przestępczość i pewnie jedna z najwyższych w skali świata.
1: Niestety.
0: I wiele osób ginie na ulicach. Nie bałaś się?
1: Generalnie nie. To znaczy, tak, nasz dom był w takiej dzielnicy, gdzie dużo się działo, powiedzmy, nie? Że były zabójstwa, to są zwykle porachunki narkotykowo-gangowe, więc jakby to nie jest tak, że każdemu grozi śmierć co chwila. No ale statystyka jest, powiedzmy, dosyć przestraszająca. Bałam się, że mnie okradną, ale to człowiek się uczy sposobów na to, że tak powiem. I no i uczyliśmy się tego od ludzi, z którymi gdzieś tam żyliśmy blisko, nie? Którzy dookoła żyją dokładnie, miliony osób żyją dokładnie w ten sam sposób i nikt na nich nie patrzy z podziwem, tak jak może na mnie by popatrzył. Jak ja wychodziłam z domu, potrzebowałam wziąć mój telefon ze sobą, zawsze miałam drugi telefon po to, że jak ktoś mnie będzie chciał okraść, to żeby oddać ten stary. No i też się człowiek uczy, że nie brać ze sobą dużo pieniędzy, trzeba być ubranym bardzo skromnie, żadnego drugiego zegarka. To są takie sposoby na to, żeby nie dać się okraść na ulicy albo w autobusie. Ja myślę, że też nigdy nam się nic nie stało. Tyle lat tego Domu Serca, który tam jest, tyle wolontariuszy. Naprawdę nigdy nie było żadnej sytuacji, która by zagrażała naszemu życiu. Też mam takie zaufanie do tych, którzy trochę ogarniają, gdzie ten Dom Serca jest i że nikt by nas nie zastawił na nie wiem, na jakąś łatwą śmierć, powiedzmy. No ale stało się to też taką codziennością, nie? Jakby trochę tak jak mówił ten pierwszy fragment o tych Los Velorios, to są te czuwania przy ciele. No to było dosyć to takie powszechne, że człowiek szedł tam chodnikiem i tam kurtyny wieszali u góry. Tam było wiadomo, że kto umiera. Albo jak szliśmy na cmentarz, no to też było bardzo takie przykre doświadczenie, bo na tym cmentarzu 80% nowszych grobów to byli młodzi chłopcy. Po prostu, nie? Dużo, dużo bardziej rodzin naznaczonych właśnie tą stratą. Albo takiego naszego martwienia się przez te 6 lat w Ekwadorze widziałam, jak te dzieci rosły, nie? Że te dzieci, które przychodziły do nas, mają 10 lat, już miały 16 lat, jak stamtąd wyjeżdżałam. No jakby co z nimi będzie, nie? Jaka jest ich przyszłość, tych chłopaków?

0: Dzieciom, które przez cały dzień pojawiają się przy nas, czy to w domu, czy na ulicy, rozdajemy uściski, wołamy ich po imieniu, pozdrawiamy, zadajemy pytania o to, co robią i jak się mają, dajemy im choćby przez kilka sekund całą naszą uwagę. Każdego, kogo spotykamy, widzimy tu i teraz. Tak wiele osób żyje w rodzinach całkowicie patologicznych od lat. Bardzo chciałabym być konkretna, ale nie wiem, czy ma sens wymienianie samych imion. Ronald, który ma 16 lat, jego ojciec pije. Seniora Jesus, której mąż zamienia się w potwora, jak mówi Gregory, 5-letni chłopiec, który pracuje w śmieciach razem z rodzicami i tylu innych. Chciałabym w przyszłości opowiedzieć wam ich historię, dlatego że pomimo tych ogromnych dramatów, w których czasem uczestniczymy, są przyjaciółmi bardzo uśmiechniętymi i z ogromnym zaufaniem do Boga i do nas. Dzieci. No 6 lat to jest kawałek czasu. Możesz opowiedzieć historię kogoś, kogo przez tych 6 lat widziałeś, jak się rozwijał, zmieniał?
1: Mam takiego ulubieńca, nazywa się Dylan. Dylan w tym momencie ma 8 lat. Chyba już prawie 9. No i on jest jeszcze taki czarnoskóry, więc to, bo w Ekwadorze są ludzie w różnych kolorach, powiedzmy. On akurat jest z takiej rodziny, która jest czarnoskóra, więc no taki piękny chłopczyk, nie? Od malutkiego zawsze go przynosiła do nas do domu jego kuzynka, która tak naprawdę go wychowała. I ta jego kuzynka, jak go przynosiła, to ona miała sama 12 lat, dlatego że i mama Dylana, no bo jest narkomanką w dobrych i gorszych momentach, nie? Więc jakby ma czasem taki moment, że nie spożywa tylu narkotyków, więc ona jakby jest w domu, coś tam się nimi jakoś tam coś troszkę zajmuje. Młoda dziewczyna zresztą. No a jak nie, to potrafi zniknąć na przykład na 6 miesięcy i wtedy Dylanem musiał się zajmować ktoś inny. Więc wtedy to była Angela, jego kuzynka. No więc zawsze przechodziła z tym niemowlakiem na ręku, nie? Więc on tak naprawdę też wzrastał u nas w domu. No i no taki niegrzeczny bardzo chłopak, nie? W sensie takim, no jego też wychowała ulica, krzyk, no i trochę właśnie wolontariusze, trochę ta kuzynka. Teraz jak już ma tych swoich 8-9 lat, no to też bardzo tak walczy o uwagę. No które dziecko nie walczy też o uwagę, nie? No ale w sposób taki dosyć mocny, że potrafi się wkurzyć, potrafi tam nam kamieniami w drzwi rzucać, jak nie chcemy go wpuścić na przykład do nas do domu. No ale jak jednak się ma go jeden na jeden przed sobą, no to on jest w stanie zrobić wszystko, żeby z nami być, nie? Więc on przychodził bardzo często do domu, pukał tam w drzwi i mówi, co robicie? A mogę wejść? No ja mówię, no nie, teraz nie możesz, ugotuję. A ja będę gotował z tobą. Mówię, no nie, już kończę, a później się muszę modlić. No to ja się pomodlę z tobą. No nie wiem, Dylan, zobaczymy. No to daj mi wody. Ja mówię, no dobra, dam ci wody. Tak naprawdę nie chodziło o wodę. Ja mieszkał za rogiem, więc mógł pić wodę skąd chciał. Ale naprawdę chodziło o tę chwilę uwagi. I pięknie było też na niego patrzeć, nie? Takiego, nie wiem, to może to brzmi źle, ale takiego trochę dzikusa, nie? W sensie te dzieci, które chodzą po ulicy, jego siostra zresztą urodzona młodsza, Emerly, ona ma w tym momencie 6 lat. No to też taka kolejna historia, nie? Taka dziewczynka 3-letnia, 4-letnia, z wiecznie włosami rozczochranymi, wszy w tych włosach zawsze miała. Nigdy nie mają butów te dzieci. I tak łażą po ulicy, nie? Dzień, noc, 11 godzina w nocy, a nagle patrzysz na ulicę, oni na rowerze jeżdżą. No, ale pięknie to też widać, że właśnie pomimo tych wszystkich trudności, które mają w życiu od takiego maluszka, oni naprawdę szukają kogoś, kto na nich spojrzy dokładnie, nie? Kogoś, kto na nich spojrzy z miłością, kto się nimi zainteresuje konkretnie, który z nimi spędzi czas, żeby to było gra w Uno, czy to jest gotowanie, czy to jest sprzątanie, to jest naprawdę obojętne dla nich. Ale ktoś, kto po prostu z nimi spędzi czas. Widać, jak to kształtuje ich serce, nie? Jakby dla mnie też było takimi bardzo pięknymi momentami. My zawsze nasze popołudnie zaczynaliśmy od różańca. No i to był też ten moment, gdzie dzieci wiedziały, że one mogą przyjść do nas do domu. Więc one, ten różaniec musiały się z nami pomodlić, żeby później chwilę się z nami pobawić albo z kimś z nas zostać w domu, żeby no coś tam zrobić, nie? I jakby ja wiem, że oni są naprawdę niegrzeczni w sensie, no to są, to też tak źle to brzmi, no ale w większości to są przyszli bandyci. Niestety. Jakby modlę się o to, żeby tak nie było i wielu z nich na szczęście tak jakby nie kończy, ale no, no niestety, tak często jest. Oni byli w stanie usiedzieć z nami cały ten różaniec, pomodlić, I do tego mieli jeszcze dużo intencji. I z tych intencji też naprawdę też wynikała taka i prostota, i wielkość ich serca, nie? Że modlili się zawsze za własne rodziny, za ojców, którzy są w więzieniach, albo za wujków, którzy są zamordowani, za babcie, której wychowują, za mamy, za siostry, za kogoś tam innego, kto jest, nie wiem, jest chory, kto jest w ciąży. No, też wszystkie plotki z dzielnicy wiedzieliśmy dzięki temu. I naprawdę się modlili. Modlili się za nas, dla wolontariuszy, dla tych, którzy tu siedzimy. No bardzo to było piękne ich widzieć, nie?
0: A widziałeś takich, którzy wpadali faktycznie w gangi i gdzieś tam się staczali zupełnie w tym świecie? Tak po naszemu, po ludzku?
1: Nie wiem, czy się staczali zupełnie, czy nie, no ale to mówię dlatego, bo jakby nie wiem, jaka jest ich przyszłość, nie? Jakby myślę o konkretnym chłopaku, nazywa się Luis. Luis też właśnie przychodził do nas do domu, on miał pewnie jakieś tam 8-9 lat, jak go poznałam, więc w tym momencie ma 15. I on w tamtym roku uczestniczył w próbie zabójstwa. A w ogóle taki sympatyczny chłopak, bardzo kulturalny, zawsze jak przychodził. No, no ale niestety właśnie go tam szybko ten gang zwerbował. Wydaje mi się, że przede wszystkim, bo chodzi o pieniądze, nie? No oni też chcą mieć pieniądze, chcą sobie coś kupić. Jego, jak on miał 14 lat, nauczyli go prowadzić motor. On prowadził motor w momencie, jak to siedział za nim na tym motorze i była to właśnie próba zabójstwa ochroniarza portu, który też tam ma mieć. Przez ten port przechodzi mnóstwo pieniędzy, mnóstwo produktów, też narkotyki. No i właśnie oni próbowali kogoś tam zamordować. No szkoda tego sympatycznego chłopaka, który został postrzelony przy tej próbie. Zamknęli go w więzieniu pomimo małego wieku i cała rodzina robiła ogromne poruszenie, zbierali w całej dzielnicy podpisy, żeby go z tego więzienia wyciągnąć. Ja nie wiem, czy dobrze go wyciągnęli z tego więzienia, czy nie. Ja może bym wolała, żeby on w tym więzieniu został. Może wolę, żeby był więźniem za próbę morderstwa niż mordercą. No bo niestety wrócił, no i wrócił tego samego gangu. Co się nieraz z nim stanie, nie wiemy, nie?
0: No jest taka walka, tak myślę, o te dzieci, nie? Czy one sobie poradzą, co z nimi będzie i to duża troska. Jak sobie myślę, tak sobie wyobrażam, że jak przychodzi dziewczynka czy chłopiec lat kilka, kilkanaście, to pewnie myślicie sobie o tym, no kurczę, ratujemy go, tak? Dajemy mu co mamy, oby mu to wystarczyło na życie.
1: Trochę tak. To znaczy... Są też takie rodziny, że sąsiedzi o drzwi w drzwi praktycznie, nie? Ale to tak naprawdę zależy bardzo dużo od rodziny. Są chłopcy, którzy mają 17-18 lat, też przychodzą do nas do domu sympatyczni, jak nie wiem, śmieszni. No i prawdopodobnie będą studiować, na to wygląda, idą na studia. Może cudownych zawodów mieć nie będą, ale wygląda na to, że jakby jest dla nich droga, że będą mogli studiować, mieć lepszą pracę i po prostu się z tej dzielnicy naszej wyprowadzić. I dzięki temu mieć inne życie też, nie? Dużo jest takich osób, historii, które dla nas są też takim pocieszeniem, nie? To sympatycznie takich chłopaków zobaczyć, znać. A nigdy nie wiemy. Ja sobie też tak jakby, nie wiem, czy to jak sobie sama tłumaczę, czy nie, ale tyle tych różańców odmówionych z tymi dziećmi. Nawet jeśli oni w którymś momencie wpadną w te gangi narkotykowe i przez te narkotyki się tam zaćpają na śmierć, albo właśnie ktoś ich przez te narkotyki zamorduje, no to już jeden Pan Bóg wie, co z nimi będzie, nie? W sensie, jak ich tam Maryja za te różańce może gdzieś wyciągnie. Jakby nic nie jest na darmo, nie? Jakby te różańce, które oni odmawiali, będą dziećmi.

0: Anna, kiedy nie miała pieniędzy, prostytuowała się w domu na oczach dzieci. Rosita pracuje jako prostytutka od 25 lat. Zaczęła po śmierci ojca, który ją utrzymywał. Nie ma żadnego zawodu. Nie wierzę w niebo, powiedziała mi, ale ja wierzę, że spotkamy się tam, wyznałam Rosicie. Chciałabym, stwierdziła kiedyś. Wizyty u prostytutek były dla mnie szkołą nieoceniania ludzi. To było o Ekwadorze.
1: O Salwadorze.
0: Jak wyglądało twoje pierwsze spotkanie? Czy podróż to była jakaś dzielnica?
1: Tak. Zaraz obok naszej dzielnicy były trzy ulice, powiedzmy, takich pań, które tam pracowały. One tam nie mieszkały, tam pracowały. No i stały po prostu przed drzwiami, czekały na klientów, nie? Czasem to były pojedyncze pokoje, a czasem takie duże, powiedzmy, bary, gdzie tam było więcej tych pokojów. Szczerze mówiąc, to był jeden z najtrudniejszych apostolatów, którym mamy. Dla mnie, nie? To było naprawdę trudne i z dziewczynami nie chodziłyśmy tam bardzo często, co 2 tygodnie mniej więcej, nie? Dlatego, że tak naprawdę najtrudniejsze nie były spotkania z tymi kobietami. Najtrudniejsze były spojrzenia mężczyzn, którzy tam przechodzili, nie? Więc jakby to dla nas czasem było takie nie do wytrzymania. I to prawda, że jakby no to taki świat, no strasznie dziwny, jak ktoś tam wchodziło. No, panie pracowały, bo musiały pracować, nie? No, jakby mówisz, to kobiety, to było dla nich środek utrzymania ich rodziny, bo w większości miały jakieś tam dzieci i tak dalej. No, ale jeśli się próbowało w jakiś sposób ocenić tą ich pracę w głowie nawet, nie? No, bo widziałyśmy, my rozmawiałyśmy z jedną dziewczyną, no, ale jak tak, bo obok wchodził facet, wchodzili do pokoju, wychodzili z pokoju, wchodził inny. Jakby, no, nie da się oceniać, no bo trzeba tam, nie wiem, ja nie umiałam tam usiedzieć, jeśli zaczynałam ich oceniać, nie? Te kobiety zwłaszcza. I zdałam sobie sprawę, że to samo spojrzenie, które chciałabym mieć na nie, takie spojrzenie, które nie ocenia, to jest dokładnie to samo spojrzenie, które chciałabym mieć na wszystkich innych ludzi. To trochę tak jak z tą pierwszą historią, o którą opowiadałam, nie? Że takie spojrzenie, które nie ocenia, które nie patrzy przez grzech, który ja widzę, tylko który patrzy przez konkretną historię, cierpienie, pragnienia, osobę tego drugiego człowieka.
0: No właśnie, takie patrzenie, zmiana patrzenia na ludzi. Nie boisz się, że jak wróciłaś tutaj do Warszawy, to że tutaj właśnie jest wszystko takie skonwencjonalizowane?
1: Cierpienie jest wszędzie, nie? Tak jak sam powiedziałeś. I nie potrafiłabym, jakby nie da się porównać cierpienia też, nie? Powiedzieć, tam jest więcej cierpienia, to jest mniej cierpienia. Uważam, że w ogóle to nie. Że jest inne cierpienie, może ukryte cierpienie i tylko tak naprawdę zależy ode mnie, od nas, czy widzimy tych ludzi i ich cierpienie. I może czasem jest dużo ciężej zobaczyć, że moi współpracownicy na przykład mają jakieś takie czy inne cierpienie, nie?
0: Pamiętasz, kiedy była twoja pierwsza wizyta w tej dzielnicy, spotkanie? Bo to są takie momenty, kiedy się zmienia w człowiekowi głowie. Właśnie myślę o tych prostytutkach, o tym Ekwadorze, o tym Salwadorze. To są takie doświadczenia, też emocje, które zmieniają trajektorię czasem.
1: To znaczy, pierwsze zawsze są dosyć trudne. To są zawsze trudne spotkania, te pierwsze, nie? Jakby myślę o różnych tam spotkaniach. Chodziłyśmy też do szpitala dla dzieci, które mają raka. No to też było trudne doświadczenie. Jakby pierwsze zawsze chyba jest trudne. Takiego czegoś, no właśnie, że i teraz w jaki sposób mam być obok tego człowieka? No a później może człowiek się, nie wiem, czy się przyzwyczaje, ale może się oswaja. Ja bym powiedziała, że chyba ja się też oswoiłam z cierpieniem w takim dobry sposób. W sensie takim, to też widać w tych biednych dzielnicach, nie? Jakby dla nich śmierć jest czymś niecodziennym, ale czymś częstym. Taka właśnie Emerli, ta dziewczynka, co do nas przychodziła, 6 lat, ona co roku traciła wujka, kuzyna, dziadka, babcię. I za każdym razem no, to dziecko było przy tych trumnach, przy tych velorios. To się stawało takie bardziej, no nie wiem, jak to powiedzieć, no to jest częścią życia, nie? Dla nich bardziej niż dla mnie. No człowiek się tego uczy, nie? Że ta śmierć nie jest taka straszna tak naprawdę.
0: Były takie przeżycia, czy takie momenty, które cię życzyłeś, że to cię przerasta?
1: Tak, te momenty takiego wielkiego cierpienia, gdy naprawdę nie wiedziałam, co mam zrobić, nie? To trochę jak z tym Saulo, który krzyczał, słyszę te głosy, mamo, zabij Saulo. No albo właśnie czasem w szpitalu, wydaje mi się, że w tym szpitalu dla dzieci, nie? Być obok łóżka jakiegoś dziecka i obok matki tego dziecka, gdzie dziecko jest właśnie w jakimś złym stanie krytycznym, albo ma jakieś pogorszenie ze względu na rak. Jakby to nie, ja nie jestem w stanie nic powiedzieć. Nie wiem, czy to jestem ja, no ale co powiedzieć komuś, komu umiera dziecko? Jakby nie ma. Jakby ja mam wrażenie, że mnie cierpienie zamyka usta w pewnym sensie. I chyba nie o to chodzi, żeby coś musieć mówić.
0: A co się robi wtedy?
1: Nie wiem. Jakby ja sobie odpowiadam na to pytanie, jak się zastanawiam, gdy ja cierpię, to czego potrzebuję? I ja potrzebuję po prostu przyjaciela. Kogoś, kto jest blisko, kto może nie jest w stanie wziąć mojego cierpienia na siebie, ale żebym ja nie była sama. Więc wydaje mi się, że jest też właśnie no w pewnym sensie odpowiedź, nie? Że nie potrzebuję rozwiązania, chciałabym rozwiązania mojego cierpienia, no ale w większości jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie ma łatwego rozwiązania danego cierpienia. Ale jeśli to moje cierpienie ja noszę z kimś innym, ktoś jest przy mnie, to jest to ono bardziej do zniesienia. I wydaje mi się, że taka jest nasza rola w większości na wolontariacie.
0: Jutrznia, lektura duchowa, śniadanie, adoracja, zakupy, gotowanie, sprzątanie i raz w tygodniu spotkanie wspólnoty. Później obiad, siesta, różaniec, wyjście do potrzebujących. Richard, mamę zamordowano na jego oczach. Któregoś dnia pojawił się przed naszym domem i zastał. Sam poprosił o sakramenty. Miesiąc temu przyjął chrzest i pierwszą komunię. To był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Chciałem zapytać o właśnie o modlitwę, o siłę wspólnoty. Jak ją odkrywałaś? Może ją na nowo odkryłaś w ogóle?
1: Chciałabym powiedzieć, że z każdym rokiem było łatwiej, ale to było chyba odwrotnie. Z każdym rokiem czasem trudniejsze dla mnie było wysiedzenie godziny na modlitwie w ciągu dnia. Chociaż ja w ogóle to mam tak, że ja osobiście to ja się lubię modlić, nie? Ale dla mnie przede wszystkim modlitwa była konkretną odpowiedzią na konkretne cierpienie, nie? Konkretne osoby, które zanosiłam na modlitwie, za których się modliłam. I też konkretna osoba, od której uczyłam się kochać, nie? Czyli od Chrystusa. Bo czasem byliśmy strasznie zmęczeni, ja byłam zmęczona, wkurzona, już miałam dosyć tych dzieci, które licznie pukały do drzwi, miałam dosyć już wychodzenia w okropny gorąc na ulicę, miałam już dosyć tego, że sąsiedzi wiecznie puszczają muzykę w nocy i nie mogę spać. No jakby w sensie człowiek ma swoje jakieś tam limity i oczywiście fizycznie to było męczące, bardzo męczące czasem. I w tych momentach, albo na przykład we wspólnocie, jakby wspólnota jest tym, co najpiękniejsze i tym, co najtrudniejsze też, gdy żyjemy właśnie w różnych kulturach i nagle ja nie wiem, dlaczego ktoś ma do mnie pretensje za coś i to tak naprawdę nie była moja wina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie jakby modlitwa była tym źródłem miłości, nie? Jakby konkretnym spotkaniem z Chrystusem, który mnie kocha, który za mnie oddał życie, który na mnie patrzy z miłością i który mi daje konkretne siłę do tego, żeby iść dalej, przebaczać, prosić o przebaczenie, kochać na nowo.
0: A kim jest Chrystus?
1: Kim nie jest? Dla mnie? Taką najbliższą osobą w moim życiu. Kimś, kto jest bardzo blisko i kto bardzo konkretnie mnie zbawia, nie? Z konkretnych trudności, grzechów, limitów.
0: Widzisz go w innych ludziach?
1: Tak. Jest obecny w całej rzeczywistości, nie tylko w ludziach, jakby, ale bardzo konkretnie w spotkaniach, w wydarzeniach, właśnie w tych dzieciach, nie? W ludziach. Nie zawsze to jestem w stanie zobaczyć. Jakby to chyba też po to tyle tej modlitwy, żeby móc w stanie się zatrzymać i to zobaczyć. No bo jak nie, to umyka, nie? To można się tak trochę zajechać na śmierć, jak ktoś się nie zatrzyma. No to też jest jakby, no mówię, no taki trochę wysiłek i łaska też, żeby móc to zobaczyć.
0: Słuchaj, a możemy się przejść jeszcze po tym miejscu, gdzie ostatnio pracowałaś, gdzie byłaś na misji? Jak zamknął oczy, no bo pewnie pamiętasz tam każdy kamień i każde drzwi, to idźmy na spacer na chwilę.
1: Lubię te momenty, jak wychodzimy około 11 rano, bo wtedy dzieci się już budzą, bo na przykład w niedzielę. W niedzielę rano, jak wychodzimy, to nasi sąsiedzi się budzą, dlatego że mieli imprezę całą noc. Więc jak mieli imprezę całą noc, to sobie tam popili i tak dalej. My nie mogliśmy spać, a oni śpią właśnie do 11. I pierwsze się budzą dzieci. I wychodzą w tych piżamach, łażą po ulicy, idą kupić cokolwiek, jakiś tam chleb, Coca-Colę. W piżamach po prostu, nie? No i oni zawsze nas pozdrawiają. A, Sabina! Gringos! Lubię też te momenty, jak ludzie zaczynają siedzieć przed swoimi domami, bo jest gorąco, więc jakby jak jest gorąco, to u nich w domu jest bardzo też gorąco, tak w tych małych blaszanych domkach. Więc siadają przed domami i siedzimy razem z nimi. Albo na chodniku po prostu, sobie usiąść razem na chodniku z taką seniorą Sofią, która jest taką babcią większości dzieci, które gdzieś tam łażą dookoła. I po prostu pogadać o życiu, o tym, co dzisiaj ugotowali, co będą robić, kto przyjechał, kto wyjechał. Patrzeć, jak właśnie wchodzą i wychodzą wszyscy do nich do domu, bo są takie wielkie rodziny, więc wiecznie ktoś włazi, wychodzi, przychodzi. Czasem są to właśnie ci chłopcy z łańcuchami na szyjach, z tymi tatuażami i tak dalej, ale to takie normalne, że jesteśmy częścią tego domu, więc jakby życie się toczy. Jak spojrzymy gdzieś tam do środka, do domu, to gdzieś w głębi widać kobiety z niemowlakami, które gdzieś tam je kąpią, ale przewijają. Bałagan przeokropny w domach, niezwykle nie sprzątają specjalnie. Ale zwykle dużo dzieci. Te dzieci, jak nas zobaczą, to od razu przychodzą, przytulają się, chcą się bawić, chcą to, tamto. No lubię takie codzienne właśnie życie, gdzie przychodzą sprzedawcy, wędrowni sprzedawcy, jakiegoś tam wody z kokosa, albo no, jakieś typowe rzeczy stamtąd, nie? Tych zielonych bananów, które są platanos, albo pomarańczy. No chodzą, krzyczą, nie? Jest takie coś, co jest też śmieszne. Nazywa się awena polaka. To jest polska owsianka. Nie ma to w ogóle żadnego związku z Polską, ale nazywa się polską owsianką. Zawsze też przychodzi ten sprzedawca, który sprzedaje awena polaka, para los niños, awena polaka. To się zawsze śmialiśmy z tego.
0: Dlaczego wróciłaś?
1: Wróciłam dlatego, żeby kontynuować mój wolontariat, tylko to w Polsce. Może w innej formie troszeczkę, może też, żeby się podzielić właśnie tym doświadczeniem, żeby poszukać innych wolontariuszy, którzy mogą wyjechać z Polski. Zobaczymy, czego panu chce do końca.
0: Nie wiesz jeszcze?
1: Wiem, że chcę się dzielić tym doświadczeniem, które mam. Wiem, że chcę nadal żyć tym samym charyzmatem, nie? To właśnie chodzi o współczucie i pocieszenie. O to bycie blisko ludzi, którzy cierpią. Albo w ogóle po prostu bycie blisko ludzi i widzenie ich. To tak. To będę kontynuowała ten sam wolontariat, tylko że w innej formie.
0: Bycie blisko ludzi i widzenie ich. Moim gościem była dziś Sabina Kuk. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
3: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
3: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
3: abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Ewangelii świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.
1: Obchodzimy dzisiaj święto świętej Marii Magdaleny, tej, z której Jezus wyrzucił 7 złych duchów i tej, która pierwsza widziała Go zmartwychwstałego. Święta Maria Magdalena może być dla nas wzorem szukania Jezusa i niepoddawania się zwątpieniu. Kiedy zobaczyła, że grób jest pusty, nie wróciła do wieczernika jak apostołowie, akceptując, że wszystko już stracone. Ona została i czuwała, nawet nie wiedząc do końca, na co czeka. Podobnie i w naszym życiu, i w naszej wierze dojdziemy do punktu, w którym wszystko wyda nam się bez sensu, albo stracone, albo nielogiczne. Doświadczenie świętej Marii Magdaleny potwierdza nam słowa Jezusa: Szukajcie, a znajdziecie. Bóg zawsze jest przy nas i zawsze czuwa, nawet gdy wydaje nam się, że On umarł, albo nie potrafimy Go dostrzec. Wierność Bogu ostatecznie zawsze zostaje nagrodzona, a On da o sobie znać w najlepszym dla siebie momencie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
3: Życie duchowe. Czy łatwo jest wejść na drogę życia duchowego? W jaki sposób życie duchowe i prowadzenie życia duchowego prowadzi nas do świętości? Czy chrześcijanin może nie prowadzić życia duchowego? O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać w studiu. Razem ze mną ojciec doktor Łukasz Andrzejewski, pasjonista. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże, witam.
3: Rozmowa o świętości, czyli rozmowa nie o aureolach, bo to z tym często kojarzą nam się święci i jak widzimy te aureole, to ten człowiek z jakiegoś dzieła malarskiego spogląda na nas, wydaje nam się często tak idealny, tak perfekcyjny, tak doskonały, że świętość wydaje nam się zbyt odległa, zbyt doskonała. Z drugiej strony czasami sięgamy po dzieła mistyków, czytamy o pięknych doświadczeniach, o takich bliskich spotkaniach z Jezusem, z Matką Bożą, czy też ze świętymi i zaczynamy tego pragnąć. No i wtedy może też w naszym sercu pojawia się to pragnienie, to ja chcę wejść na drogę życia duchowego. Ale zacznijmy od początku. Życie duchowe, czy rozpoczyna się w momencie naszego chrztu?
4: Absolutnie tak. Chrzest jest takim momentem, w którym łaska Boża zaczyna bardzo konkretnie w człowieku działać. Stąd chrzest jest tym momentem przełomowym dla człowieka, jeżeli chodzi o jego relacje z Bogiem. Oczywiście wcześniej są inspiracje, które do chrztu, mówimy oczywiście o dorosłych, człowieka doprowadzają. Dzieci są chrzczone ze względu na wiarę ich rodziców. Natomiast to właśnie ten sakrament daje człowiekowi tą bardzo bliską relację z Panem Bogiem i pozwala mu dzięki łasce Bożej wzrastać w świętości.
3: Ale nie jest tak chyba, że automatycznie to życie duchowe sobie w nas jest, trwa, jak to jest. No tak jak człowiek dorasta, mamy to dziecko, które zostało ochrzczone, no i widzimy, ono coraz jest większe, przybiera na wadze, rozwija się także jego umysł, jego ciało. Czy podobnie jest z życiem duchowym? Czy tutaj trzeba podjąć jakiś wysiłek, żeby to życie duchowe wzrastało?
4: Bardzo chcielibyśmy, żeby to działało automatycznie i niektórzy mają takie podejście, także w Kościele. Jeżeli ja się modlę, jeżeli ja jestem w niedzielę na mszy świętej, to w zasadzie już nic więcej mi nie jest potrzebne. Natomiast w życiu duchowym nic nie dzieje się samo przez się. To nie jest żaden automat, to nie jest magia. Przede wszystkim życie wiary nie jest magią, a modlitwa to nie są magiczne zaklęcia. To jest wchodzenie w relacje. I jeżeli ja te relacje z Panem Bogiem staram się rozwijać, to życie duchowe się rozwija. Jeżeli ja zatrzymuję się tylko na pewnej przeciętności, na pewnej praktyce, to tak jakbym wysyłał do przyjaciela kartkę na Boże Narodzenie i Wielkanoc i twierdził, że nasza przyjaźń jest bardzo silna, bardzo mocna. I że to wystarczy. Myślę, że doskonale rozumiemy i wiemy, że przyjaźń wymaga dużo więcej. Wymaga jakiegoś poświęcenia, wymaga jakiegoś wysiłku, wymaga spotkań, wymaga rozmów, a jakoś w życiu wiary nam się to nie przekłada i wydaje nam się, że jeżeli zrobimy to troszeczkę, tą odrobinę, tak, spowiedź i komunia wielkanocna, powiedzmy msza święta w niedzielę, ale też może nie każdą i paciorek wieczorem i już nam się wydaje, że prowadzimy życie duchowe. Nie, to jest pewna baza, pewna podstawa, ale jeżeli zależy nam na tym, żeby życie duchowe się rozwijało, jednak musimy włożyć w to nieco więcej wysiłku.
3: No bo też bardzo dobrze wiemy, to w Polsce na naszym przykładzie dobrze to widać, że wielu jest takich katolików, którzy nawet deklarują przynależność do Kościoła katolickiego, ale potem możemy spojrzeć na statystyki dotyczące uczestnictwa chociażby w mszy świętej i tych, którzy przyjmują Pana Jezusa. To na czym w takim razie polega budowanie relacji z Panem Bogiem? Jak to się dzieje? Bo pewnie jest też część takich osób, które myślą, że to właśnie ta niedzielna msza, niejako z automatu, ma sprawić, że ta relacja jest. No chodzę do kościoła i jestem tutaj, może nawet dbam o to, no tylko jakoś tego Pana Boga nie czuję.
4: Myślę, że tutaj jeszcze bym dodał jeden element, bo niedzielna msza święta jest tym, co nam się chyba najbliżej i najszybciej kojarzy, ale jest dużo więcej elementów, które jeszcze bardziej i jeszcze dobitniej to pokazują, że zatrzymujemy się na poziomie pewnych praktyk. Lektura Pisma Świętego. Jeżeli mówimy, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, no to nie jest monologiem, to nie jest tylko moje mówienie, wołanie. Musi być też ten element słuchania. Jeżeli mam wypełnić i podążać w swoim życiu za wolą Bożą, to muszę ją poznać. Jak ja mam ją poznać, jeżeli Pismo Święte w mojej biblioteczce od lat pokrywa kurz? Ewentualnie jak ksiądz przychodzi po kolędzie, to się je gdzieś tam wyjmuje, bo trzeba się pokazać, że jest w domu. To samo dotyczy czasem takich bardzo prostych praktyk, jak chociażby codzienny rachunek sumienia. Życie duchowe nie jest oderwane od życia tego codziennego fizycznego. My znowu bardzo byśmy chcieli zepchnąć rzeczywistość wiary, może już nie do zakrystii, jak się mówiło za komunę, ale do kościoła, tak? Ja przychodzę do kościoła, to wtedy się modlę. Wtedy jestem dla Pana Boga, wtedy mam czas dla Pana Boga. No, a co przez pozostały czas? Jak wiara kształtuje mnie w mojej codzienności? Także życie duchowe, jak sama nazwa wskazuje, jest życiem. Czyli nie można go rozłączyć od codzienności moich decyzji, wyborów, pracy, spotkań i tego wszystkiego, co robię. I myślę, że to też gdzieś bardzo dobrze czujemy, widzimy i poszukujemy w gruncie rzeczy tego, natomiast nie zawsze mamy tą wytrwałość, żeby na tej drodze wytrwać. Chociażby wtedy, kiedy spotykamy ludzi właśnie takich, byśmy powiedzieli, świętych. Niekoniecznie beatyfikowanych, ale takie osoby, które emanują tą świętością przez swoje życie, przez swoje słowa, przez sposób postępowania. Myślę, że takimi bardzo jasnymi przykładami takiej świętości, codziennej świętości, był chociażby Jan Paweł II, którego jeszcze myślę, że wielu słuchaczy pamięta. Może nie z osobistych spotkań, ale z tego, co widzieliśmy, czego doświadczaliśmy przy okazji jego pielgrzymek, przy okazji różnych transmisji. Matka Teresa z Kalkuty i wielu, wielu innych, których ludzie spotykając, jakby mieli takie silne przekonanie, że to jest ktoś wyjątkowy, właśnie ta rzeczywistość wiary jest w nim bardzo silna, bo objawiała się w codzienności. Czyli te osoby rzeczywiście starały się w swoim życiu podążać nie tylko za pewną ideologią, za pewną wizją Pana Boga, ale naprawdę starały się wzrastać w tym, co tak bardzo ładnie nazywamy, chociaż to słowo dzisiaj zostało przedefiniowane, w cnotach. Czyli staramy się, by dobro w nas wzrastało. Staramy się to dobro w jakiś sposób w nas rozwijać. I Pan Bóg nas do tego zaprasza. I tą najpiękniejszą cnotą, największą cnotą jest oczywiście miłość. No i nie możemy powiedzieć, że my kochamy Pana Boga w niedzielę od 10 do 11, jak jesteśmy na mszy świętej, a już później to nie. I bliźniego to też niekoniecznie, bo akurat tego bliźniego to ja nie lubię. Nie. Tutaj jakby rzeczywistość wiary, która jest przyjęta, która jest naśladowaniem Chrystusa, która jest pragnieniem podążania w swoim życiu, motywuje mnie do tego, bym rzeczywiście rozwijał w sobie to, do czego Chrystus mnie zaprasza.
3: Mówimy o tym, że nie wystarczą te praktyki, ale w takim razie jak zacząć świadomie drogę życia duchowego?
4: To jest pytanie, na które próbowano odpowiedzieć już w zasadzie od wieków i ta odpowiedź zawsze jest taka sama, od nawrócenia. Dlatego co roku przeżywamy Adwent. Niektórzy się denerwują. No znowu będzie o nawróceniu. Znowu wracamy do tego punktu wyjścia. Tak, bo to jest nasz punkt wyjścia i my ciągle potrzebujemy sobie przypominać o tym, że droga nawrócenia to nie jest jednorazowy akt, który się kiedyś tam w naszym życiu dokonał, kiedy postanowiliśmy być ludźmi wierzącymi, odpowiedzieć na zaproszenie Pana Boga, ale że jest to coś, czego ciągle potrzebujemy. W życiu duchowym mamy taką praktykę, może ona nie jest dzisiaj zbyt powszechna, ale jeżeli ktoś komuś zależy na życiu duchowym, bardzo ważna, takim prawdziwym, głębokim życiu duchowym, to jest codzienny rachunek sumienia. Dlaczego my to robimy? Dlatego, że chcemy weryfikować swoje życie w świetle Ewangelii, w świetle tego, do czego Chrystus nas zaprasza. Czyli potrzebujemy miejsc zatrzymania się i spojrzenia na własne życie właśnie przez pryzmat tego, czego Jezus naucza i w jaki sposób On żył, będąc tutaj z nami. Czyli życie duchowe zaczyna się od nawrócenia. To jest nasza pierwsza jakby konieczność. A druga idzie za nią. Druga idzie za nią i to jest wytrwałość. I to jest znowu coś, z czym dzisiaj mamy duży problem, bo my mamy piękne chęci. Mamy bardzo dużo dobrych pragnień, ale kiedy pojawiają się trudności, kiedy pojawia się opór, czasem wynikający z okoliczności zewnętrznych, czasem wynikający z naszej własnej ludzkiej natury, no to Zaczynamy się wycofywać, zaczynamy szukać wymówek, zaczynamy w jakiś sposób kluczyć, żeby na tej drodze nie wytrwać. Ksiądz Aleksander Rzechliński to taki teolog duchowości, który w Polsce jest zapomniany, aczkolwiek uważam, że jego prace zasługują

0: Na pierwszych stronach swojej książeczki, bo to ciężko nazwać książką, broszurki, pisze takie słowa: życie duchowe zaczyna się od tego, żeby chcieć. I myślę, że to jest właśnie klucz. Bo Pan Bóg naprawdę pokaże nam, pomoże nam. Mamy mnóstwo dzisiaj różnych pomocy, z których możemy korzystać, ale one niczego za nas same nie zrobią. To jest to, od czego wyszliśmy. Tu potrzeba naszego zaangażowania, naszej woli postępowania na tej drodze, wzrastania właśnie w dobru, w miłości, w nadziei, w wierze i tak dalej.
1: Jeszcze chciałabym wrócić do tego etapu, jeżeli ktoś zapomina o tym, że życie duchowe w ogóle u chrześcijanina musi być. Życie to jest ważne słowo. Czy to znaczy, że jeżeli nie praktykujemy życia wewnętrznego, to jakaś część tego życia duchowego w nas umiera, ten duch umiera? Pan Jezus w Ewangelii też mówi, że powinniśmy się bać tych, którzy zabijają duszę. Czy takie niepraktykowanie życia wewnętrznego może prowadzić do umierania duszy?
0: Myślę, że bardzo łatwo to porównać do życia intelektualnego. Jeżeli nie rozwijamy swojego życia intelektualnego, jeżeli nie zdobywamy nowych umiejętności, nie uczymy się nowych rzeczy, nie czytamy, nie wiem, nie rozwiązujemy krzyżówek, cokolwiek, to nasze życie intelektualne karłowacieje. Nie znaczy, że go nie ma, ale myślę, że doskonale czujemy, że czegoś nam brakuje, tak? Że to życie w jakiś sposób się zatrzymuje i no, dalej nie idzie. Też dalej nie pomaga nam. I to samo jest z życiem duchowym. Ono być może nie umiera, ale na pewno się zatrzymuje. Jeżeli nie dostarczamy mu pokarmu, jeżeli nie w żaden sposób nie poświęcamy mu uwagi i czasu, no to nasze życie duchowe się w pewnym momencie zatrzyma i nie będzie się rozwijało i nie będzie nam pomagało iść. No już może nie w tym fizycznym znaczeniu, chociaż życie duchowe na to życie fizyczne ma bardzo duży wpływ. Ale przede wszystkim w tym znaczeniu właśnie naszej drogi do świętości.
1: Powiedział ojciec o tym, że rachunek sumienia to jest dobry początek tego życia wewnętrznego, ale jaki to powinien być rachunek sumienia? Bo często może nam się to kojarzyć z tym rachunkiem z książeczki jakiejś do nabożeństwa, albo niektórzy też przygotowują się do spowiedzi, szukają w internecie różnych rachunków sumienia, no i tam znajdziemy taki wykaz pytań, odpowiadamy sobie na nie i zrobione. Czy to o to chodzi?
0: Jeżeli nam to pomaga, bo niektóre osoby mają problem ze zrobieniem rachunku sumienia w oparciu na przykład o dekalog. Ja myślę, że dekalog oczywiście jest tutaj jakby podstawowym źródłem, bo jest pewnym zbiorem praw moralnych. Natomiast myślę, że ten rachunek sumienia też troszkę powinien wchodzić głębiej w nas. Ale jeżeli komuś sprawia to trudność, żeby samemu taki rachunek sumienia przeprowadzić, to jak najbardziej po to mamy te pomoce. I czasem my się bardzo kurczowo pewnych praktyk trzymamy w życiu duchowym. W ogóle to już nie tylko dotyczy rachunku sumienia, ale też różnych form modlitwy, formułek i tak dalej, które w pewnym momencie nam bardzo pomogły i wydaje nam się, że będą nam pomagały dalej. Są różne rzeczy, które są nam dane na pewien okres. No znowu odwołam się do tego życia intelektualnego. Kiedy uczyliśmy się liczyć w szkole, to mieliśmy kolorowe patyczki, tam się na tych patyczkach dodawało, odejmowało, liczyło się patyczki, no ale dzisiaj nimi się nie posługujemy. Jeżeli potrzebujemy wykonać jakieś bardziej zaawansowane obliczenia, sięgamy po kalkulator, czy komputer, czy telefon, czy cokolwiek innego. I tak samo w życiu duchowym. To są takie patyczki, które służą nam, żebyśmy pewne rzeczy zauważyli, bo to jest też, myślę, że ważne, żeby w tym rachunku sumienia rzeczywiście postarać się dość szeroko spojrzeć na swoje życie. My mamy taką tendencję do zamykania się, do szukania pewnych obszarów, czy uwypuklania pewnych obszarów naszego życia, a z kolei takie bardziej pobłażliwe traktowanie innych. Więc czasem takie rachunki sumienia, czy właśnie które gdzieś tam znajdziemy w naszych książeczkach, do nabożeństwa, czy w internecie, mogą nam w tym pomóc. Ale to na pewno jest pewna pomoc. Takie wsparcie na początek, natomiast nie jest to coś docelowego. I też myślę, że w rachunku sumienia, na co zwraca uwagę Ignacy Loyola, bardzo ważne jest nie tylko dostrzeżenie tego, co nam się nie udało, bo to nam przychodzi dość łatwo. Zło jest generalnie tym, co nas kłuje i boli. Nawet jeżeli się do tego nie przyznajemy, nawet jeżeli o tym głośno nie mówimy, to gdzieś wewnętrznie czujemy, że coś w nas nie działa, coś w nas nie gra, tak jak powinno. Natomiast myślę, że dużo trudniej, naprawdę dużo trudniej przychodzi nam zauważenie i docenienie dobra. A przecież to właśnie dobro ma nas pociągać. To właśnie dobro chcemy rozwijać, więc musimy zobaczyć, co dobrego w naszym życiu się dzieje, żeby to starać się uwypuklać, żeby to rosło. Zło chcemy odrzucić, dobro chcemy wybrać, za nim chcemy podążać.
1: Powiedział ojciec też,

0: że relacja z Panem Bogiem, no to jest rozmowa, tak często mówimy, rozmowa. W jaki sposób Pan Bóg może być obecny w naszym rachunku sumienia? Bo często też jest taka trudność, no, że my po prostu robimy taką wyliczankę, ale gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg?
1: Bardzo dobrą praktyką jest zaczynanie rachunku sumienia od modlitwy do Pana Boga. Żeby rzeczywiście Pan Bóg był tym, który oświeca mój rozum, moje sumienie, który pomaga mi zobaczyć to, co się nie udaje i to, co się udaje. On jest po to, żeby on chce mi pomagać w mojej codzienności życia. Także właśnie w tych czasem takich prozaicznych rzeczach. Nam się wydaje, że robimy teraz piękną, mądrą, pobożną rzecz, rachunek sumienia. Tuż Pana Boga nie potrzebujemy, tak? A na końcu tam przyjdziemy do spowiedzi, to wtedy, Panie Boże, tak, ale nie, zapraszamy Pana Boga też do tego. Pan Bóg jest też tym, który oświeca nas swoją łaską, swoją mądrością. Pomaga nam zobaczyć pewne rzeczy, daje nam wsparcie, daje nam czasem takie bardzo nieoczywiste wskazówki w naszym życiu, na przykład postaci drugiego człowieka, który nam zwrócił uwagę, który coś tam nam pokaże, co być może, na co być może wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.
0: Pierwszym krokiem na drodze do życia duchowego może być ten dobry, pogłębiony rachunek sumienia. O tym, jakie są etapy życia duchowego, będziemy rozmawiać już za chwilę. Ojciec dr Łukasz Andrzejewski, pasjonista, w studiu Radia Warszawa, Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę słyszymy się ponownie.

drodze żebrał ślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja, Bartymeusz, pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie, ślepy wołał tak. I słyszy starca głos, Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. Zeszło słońce w jego świecie i pierwszy w jego życiu dzień. A kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, choć już widział światę strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? Co czujesz? Powiedz mi.

0: poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi, ślepy wołał tak.
1: Co Kościół na to?
2: W jaki sposób wejść na drogę życia duchowego? Dlaczego potrzebujemy tego życia, które jest źródłem, żeby iść w stronę świętości, żeby też rozwijać się jako chrześcijanin, jako osoba wierząca? Jak budować relacje z Panem Bogiem? To wcale nie takie oczywiste. Weronika Ostrowska przed mikrofonem, ojciec dr Łukasz Andrzejewski dzisiaj jest w naszym studiu i rozmawiamy właśnie o świętości. Rozmowy takie jak ta, drodzy słuchacze, powstają dzięki waszemu wsparciu, więc jeżeli chcielibyście zostać darczyńcami Radia Warszawa, do tego gorąco zachęcam. Informacje, jak to zrobić, na stronie www.radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj nas. A teraz to ważne pytanie o relacje z Panem Bogiem, bo jak mówimy relacja, rozmowa, ale ja nie słyszę Pana Boga tak, jak święci słyszeli Pana Boga. To znaczy, że dla mnie życie duchowe nie jest przeznaczone?
3: A jak święci słyszeli Pana Boga? Bo no to jest dobre pytanie.
2: Nam się wydaje, że Pan Bóg do nich bezpośrednio mówił. No bo czytamy na przykład u świętej siostry Faustyny, możemy przeczytać dzienniczek. Do niej Jezus mówił, ona te słowa odczytywała. Sięgamy też czasami po książki innych mistyków, no i czytamy konkretne słowa. To jak to jest?
3: Tak, tylko że to jest koniec drogi.
2: Aha.
3: To jest to, co było na końcu. I my często tym się sugerujemy, no, że właśnie siostra Faustyna miała objawienia, że Teresa Wielka doświadczyła zaślubin mistycznych, że Jan od Krzyża czegoś tam doświadczył, ale pamiętajmy, że to jest koniec drogi, nie początek. To nie znaczy, że oni wcześniej nie słyszeli Pana Boga, no bo skoro weszli na tą drogę, skoro nią podążali, to coś musiało być wcześniej. I to, co działo się w ich życiu wcześniej, co doprowadziło ich do takiego stopnia zjednoczenia z Panem Bogiem, że powiedzielibyśmy naszym językiem, mogli go bardziej bezpośrednio słyszeć, bo też nie bezpośrednio, nie tak jak my się słyszymy tutaj w studiu Radia Warszawa. I to jest dostępne dla każdego. Jak słuchamy Pana Boga? Przede wszystkim słuchamy Jego słowa. To jest coś, o czym to jest tak oczywiste i tak proste, że o tym praktycznie cały czas zapominamy. No nie da się prowadzić życia duchowego bez otwierania księgi, która o tym życiu duchowym opowiada, która opowiada o historii narodu wybranego, o tym, jak Pan Bóg ten naród wybrany prowadził, która opowiada o tym, co się wydarzyło, kiedy Słowo stało się ciałem, czyli o wcieleniu, która relacjonuje nam słowa Boga człowieka, która opowiada nam o historii zbawienia. No nie możemy prowadzić życia duchowego, nie sięgając do słowa, które Pan Bóg powiedział i mówi cały czas, bo to jest słowo żywe. To jest słowo, które dociera, jeżeli chcemy go słuchać. I nie na zasadzie takiej, że ja się zapoznam z treścią Pisma Świętego. Tam poproszę czata GPT, streść mi Ewangelię w 6 zdaniach. Mhm. Czyli, nie wiem, poznam treść, powiedzmy, tak? Ale chodzi rzeczywiście o słuchanie. Mhm. O słuchanie, tak jak słuchamy drugiego człowieka. Możemy słuchać drugiego człowieka, odbierając jedynie komunikat, to mam zrobić, a możemy rzeczywiście starać się tego człowieka lepiej poznać przez to, co on do nas mówi. I tak samo, kiedy pozwalam, żeby Słowo Boże we mnie żyło, jeżeli ten mój kontakt ze Słowem Bożym jest codzienny, wytrwały, czy to w czasie codziennej Eucharystii, czy kiedy sobie czytam wcześniej, rozważam Słowo Boże, bo myślę, że tu jest ten drugi element, rozważam, jest bardzo ważne. To nie jest tylko poznanie czytań z dnia, dnia, żeby wiedzieć, czy się ksiądz pomylił, czy nie, tylko żeby to rzeczywiście było słowo, które staram się rozważać, czyli głębiej poznawać i według niego kształtować swoje życie. Bo to Pan Bóg zaprasza mnie do konkretnej drogi, do konkretnej przygody ze sobą właśnie przez to słowo. Więc tutaj absolutnie kluczowym, jeżeli chodzi o słuchanie Boga, będzie pozwolenie mu mówić przez swoje słowo. To nie jest książka historyczna, która została napisana, zamknięta. Jeszcze raz podkreślę, to jest słowo żywe, które do nas cały czas dociera. Tak jak list, który Pan Bóg nieustannie pisze do każdego z nas. Ale oczywiście nie tylko to. Rozeznajemy wolę Bożą. Rozeznajemy ją na drodze naszego życia. Pan Bóg przecież stawia nam nieustannie na drodze naszego życia różne osoby. No, mówimy w życiu duchowym, że nie ma przypadków, że akurat te osoby, że akurat z takim przesłaniem, że akurat w tym momencie naszego życia na drodze, na tej naszej drodze się znalazły, to jest też pewien, może być, nie musi, ale może być pewien znak od Pana Boga, też pewne Jego mówienie do nas. Rzeczywistość, która nas otacza, rzeczywistość, na którą też musimy odpowiadać. Często szukać właśnie inspiracji, w jaki sposób zrobić to dobrze, mądrze, właściwie i tak dalej.
2: Czyli no właśnie to słuchanie, które mamy poprzez Pismo Święte, ale tak jak słyszę, jak ojciec opowiada, to nie jest takie bierne słuchanie, tylko słucham, tylko od razu z tą chęcią, aha, czyli ja, jak już usłyszę, co mówi do mnie Jezus, przez to słowo, które czytam, to potem w moim życiu muszę coś zmienić, ukształtować tak, jak Jezus mówi o tym w słowie.
3: Dokładnie tak. Medytacja chrześcijańska, rozmyślanie, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, mamy różne też sposoby, drogi realizowania tego, zawsze sprowadza się do trzech elementów. Usłyszenia słowa, rozważenia go i odpowiedzi. Czyli podjęcia postanowienia, nawrócenia, przemiany, decyzji i tak dalej w kontekście tego usłyszanego słowa. I tutaj jakby ten ostatni element, on najczęściej jest pomijany. No powiedzmy sobie szczerze, wynika to z prostej przyczyny. Wymaga to od nas jakiejś aktywności, wymaga to od nas jakiegoś działania, którego czasem nie bardzo mamy ochotę podejmować. Czyli mówiąc krótko, nasze lenistwo zazwyczaj zwycięża. To, o czym mówiliśmy, że przestaje nam się chcieć.
2: Bo jeżeli wchodzimy na tę drogę, no to zaczyna się okazywać, że Pan Bóg pokazuje nam jakieś rzeczy, które powinniśmy zacząć zmieniać w swoim życiu. To wymaga konkretnego wysiłku. I teraz chciałabym wrócić do tego słowa wytrwałość, którego ojciec użył, bo ja już zaczynam czuć, o co w tym wszystkim chodzi. Jak mówimy nawrócenie, nawróciłem się, to najczęściej mamy na myśli jakiś jednorazowy proces. Może to jest taka trudność językowa, którą mamy w języku polskim, że mówimy nawrócenie, nawróciłem się, jako coś dokonanego. Tak to się stało. A tutaj ojciec mówi o długiej drodze nawracania się. Jak słyszymy nawracanie się i że to będzie trwało całe życie, to tak długo.
3: Kiedy jeszcze uczyłem w szkole i w czasie Wielkiego Postu mieliśmy lekcję poświęconą właśnie nawróceniu. To taki okres, który też szczególnie nas skłania, przypomina nam o tym, że jesteśmy do tego nawrócenia zaproszeni. To jeden z uczniów tak mówi, proszę ojca, jak my się tak będziemy ciągle nawracać, się będziemy w kółko kręcić. Ale dokładnie tak w naszym życiu jest. My się kręcimy w kółko. Znaczy Pan Bóg nas próbuje zwrócić w swoją stronę, pokazać nam, tamtędy trzeba iść, to jest droga do świętości. No a my pod wpływem naszych słabości, wad, czasem grzechów, zawracamy, szukamy skrótów, próbujemy sobie tą drogę jakoś urozmaicić albo ułatwić. Mhm. I ostatecznie kończy się tak, że z tej drogi schodzimy. I to nigdy nie jest tak, że my się od Pana Boga odwracamy od razu o 180 stopni, idziemy w drugą stronę. No, ale to jest trochę tak, jak człowiek idzie w górach, przez las. Na początku gdzieś tam zobaczył szczyt, to jest ten kierunek, w którym ja chcę iść, tam chcę się dostać, no ale później zaczynam kluczyć po tym lesie i tutaj ścieżka trochę schodzi w prawo, tu trochę w lewo i nagle się okazuje, że ja jestem zupełnie gdzie indziej. Mhm. W ogóle ten szczyt zniknął mi sprzed oczu i okazuje się, że jestem nie tam, gdzie chciałem dojść. I to jest ten moment, w którym no, człowiek może zrobić dwie rzeczy, albo usiąść i zacząć płakać, że dzwonić po topr, albo zacząć rzeczywiście zastanawiać się, jak wrócić na tą właściwą drogę. I to jest coś, co w naszym życiu dzieje się nieustannie, dlatego rok liturgiczny jest taką pomocą dla nas w tym wracaniu. Takimi dzwonkami nam przypomina Adwent, Wielki Post, że trzeba na pewne rzeczy na nowo spojrzeć. Trzeba się zorientować, gdzie ja w tym życiu fizycznym i duchowym jestem. Czy naprawdę jestem tam, gdzie być powinienem, tam, gdzie Pan Bóg, dokąd Pan Bóg mnie prowadzi, czy idę drogą, czy widzę ten szczyt, cel mojej drogi, czy on już zupełnie gdzieś zniknie i w ogóle jestem odwrócony do niego plecami.
2: I takim codziennym dzwonkiem może być chociażby rachunek sumienia, kiedy spojrzymy sobie na szczyt tej góry po raz kolejny, czyli na ten cel naszego życia. Żyjemy po to, żeby chwalić, czcić i wielbić Boga. I czy ja w moim życiu ten cel dzisiaj zrealizowałam? To jest takie pytanie, możemy sobie zadać na przykład pod koniec dnia, jak robimy ten rachunek sumienia, albo w innym momencie dnia, bo nie wszyscy wieczorem robią rachunek sumienia.
3: Myślę, że na pewno. Natomiast ten cel, jeżeli robię rachunek sumienia, to generalnie mam. Rachunek sumienia też jest jakby tym, co jest elementem tej mojej drogi, pewną pomocą na tej mojej drodze. Natomiast często warto też zwracać uwagę na te mniejsze, pojedyncze cele. No właśnie, jeżeli rano sobie na przykład rozważyłem słowa Ewangelii z dnia, czy fragment jakiegoś czytania, podjąłem jakieś postanowienia, to warto przy końcu dnia spojrzeć, czy mi się to udało zrealizować. Bo bardzo często dzieje się tak w moim życiu duchowym i tym fizycznym, że pomimo pięknych i dobrych natchnień, które powstają pod wpływem lektury Pisma Świętego, życiorysów świętych, jakichś pobożnych książek, czy nawet dokumentów Kościoła, czy przesłań papieża, ja podejmuję jakieś postanowienie, ale potem bardzo szybko o tym zapominam. I rachunek sumienia, taki codzienny rachunek sumienia, to nie jest tylko to przypomnienie sobie o celu, do którego dążę, choć oczywiście też, jak najbardziej, ale też w jaki sposób ja ten cel chcę osiągnąć. Czyli właśnie te moje małe kroki. Czy te moje małe, codzienne kroki są podejmowane, czy nie? Bo życie duchowe nie składa się z susów, takich wielkich kroków, przeskoków. Czasem czytamy życiorysy świętych. Pamiętajmy, że życiorys świętych, nawet jeżeli on ma 200-300 stron, to jest 200-300 stron opisujące, nie wiem, 80 lat życia. Mm-hmm. Więc będziemy tam widzieli pewne elementy, będziemy widzieli takie przeskoki, ale nie zobaczymy ich codziennego zmagania, nie zobaczymy ich codziennego trudu, codziennej walki ze słabościami i tak dalej. Tej właśnie takiej pracy nad wytrwałością w różnych trudnych być może czasem aspektach ich życia. Zobaczymy to, co się da zobaczyć od zewnątrz.
2: I wracając do metafory, której ksiądz użył, czyli tego wchodzenia na górę, pomyślałam sobie, że na początku drogi, jak planujemy zdobyć szczyt, to patrzymy na ten szczyt, czasem na fotografii, czasem widzimy go na żywo. No i to jest ten moment, kiedy to nas pociąga, bo to jest, tam jest jakieś wielkie piękno, tak nawiązując trochę do początkowych etapów, kiedy ktoś się właśnie nawraca, kiedy to jest ten moment, odchodzę od mojego, ten pierwszy etap nawrócenia, odchodzę od mojego złego postępowania, Pan Bóg mnie pociągnął, doświadczam Jego miłości. Często ten okres obfituje w takie bardzo pozytywne doświadczenia, jest dużo entuzjazmu, a potem przychodzi las, no bo żeby wejść na tę górę, musimy przejść te kilka
3: trzeba
2: etapów.
3: Trzeba do góry dojść.
2: Trzeba do góry dojść, no właśnie. Najpierw może być ta przyjemna dość dolina, a potem nagle zaczynają się schody, przestajemy widzieć horyzont, no bo na przykład przyjdzie jakaś mgła, przyjdą chmury, tak opisowo Państwu to też opisujemy, żeby łatwiej było sobie to wyobrazić, ale myślę, że każdy z nas te chmury, tą żmudną drogę pod górę mógłby sobie wytłumaczyć, czy nazwać codziennym, wczesnym wstawaniem, niedosypianymi nocami, jeśli słuchają nas rodzice, którzy mają małe i starsze dzieci, to na pewno wiedzą, co to znaczy nieprzespana noc. Mogą to być też trudne relacje małżeńskie, trudne relacje z dziećmi. To jest nasza szara codzienność. To też może być droga życia wewnętrznego?
3: Nie tylko może, ale nawet powinna. No jeszcze raz wrócę do tej myśli, od której wyszliśmy. Życie duchowe nie może być oderwane od codzienności. Niektórzy próbują w ten sposób praktykować życie duchowe właśnie jako coś takiego sterylnego. Panie Boże, ja Cię zapraszam do mojego życia, ale nie do tego kawałka, który jest taki trudny, bolesny. Na różne sposoby się to objawia. Czasem w takiej fasadowości. My próbujemy przed Panem Bogiem grać. Kogoś, kim nie jesteśmy. Owszem, Panie Boże, ja Cię kocham, ale już nie w moim grzechu na przykład. I nie, grzech to ja muszę sobie z tym sam poradzić. To bardzo często gdzieś tam widać. Jakaś osoba przestaje przychodzić, bo po co ja będę przychodzić, jak ja cały czas przychodzę z tym samym do spowiedzi? To po co ja mam się spowiadać? Ja najpierw muszę sobie z tym poradzić, a potem do Ciebie, Panie Boże, wrócę. Jest tylko jeden problem.

0: Piękne wspinanie się po tej górze.
1: Większość naszej drogi to jest to żmudne wspinanie się. Ten moment na szczycie, każdy, kto kiedykolwiek w górach był, to wie, że to jest kilka minut. To jest ten ostatni etap. To jest to spojrzenie na góry, to jest pewna nagroda. Ale jednak, by ją osiągnąć, to jest przygotowanie, to jest droga, to jest wysiłek, to jest wytrwałość i tak dalej. I dokładnie tak samo jest w życiu duchowym. To życie duchowe, no właśnie, ono jest związane z trudem, ale ono jest związane też z codziennością, tą czasem taką też bardzo bolesną, bardzo żmudną. Tutaj przeskoczyliśmy pewną myśl, ale myślę, że warto do tego wrócić. Niektórzy próbują właśnie tak życie duchowe stworzyć jako coś oddzielonego. Tak, Panie Boże, ja teraz się modlę, teraz odmawiam różaniec, to ja nie mogę mieć żadnych rozproszeń i tak dalej. Ale zobaczmy, co nas często rozprasza. Rozprasza nas to, co jest dla nas ważne. Ja nie mówię, żeby nie walczyć z rozproszeniami, absolutnie, bo kiedyś ktoś mi tak powiedział, że ksiądz mówi, że nie trzeba walczyć z rozproszeniami. Nie, z rozproszeniami walczymy. Ale jeżeli coś do mnie na modlitwie wraca, na przykład sytuacja mojego męża, żony, dzieci, którzy gdzieś tam są w pokoju obok, albo sytuacje niepewności, bo ktoś zachorował, bo coś się dzieje, no to jest też dobijanie się Pana Boga o to, żeby to wszystko do Niego zanosić, żeby to wszystko Jemu powierzać.
0: Chciałam się zapytać o ten szczyt właśnie, o to, co możemy przeczytać u mistyków, u tych wielkich świętych. Czy możemy marzyć o tym wielkim po to, żeby mieć siłę iść codziennie tymi małymi krokami do góry?
1: Możemy, powinniśmy, ale zawsze pamiętając o tym, że tym najpełniejszym zjednoczeniem to nie są doświadczenia, objawień, jakichś wyjątkowych znaków od Pana Boga. Tym, do czego dążymy i co jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki, jest zjednoczenie z Nim. Świętość to jest przebywanie z Bogiem. Tam Pan Bóg chce nas widzieć, tam Pan Bóg nas zaprasza. Po to posyła swojego Syna, po to ten Syn przyjmuje cierpienie, śmierć na krzyżu, po to zmartwychwstanie, żebyśmy mogli cieszyć się oglądaniem Boga twarzą w twarz. Tam zmierzamy. To jest nasz szczyt. To jest nasze zjednoczenie z Bogiem. Wszystko, co tu na ziemi, może nas do tego celu przybliżyć. Ale tu na ziemi nie osiągniemy tej absolutnej pełni, do której Pan Bóg nas zaprasza.
0: Zachęcamy Państwa, żeby na tę drogę wejść, żeby z tej drogi nie uciekać, chociaż często będzie to droga żmudna, trudna, wyczerpująca, szara, ale prowadzi na szczyt. Nie zbłądzimy, jeżeli będziemy trzymać się tego właściwego celu. Bardzo Ojcu dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie. Ojciec dr Łukasz Andrzejewski, pasjonista, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Co Kościół na to?
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: My dzisiaj, słuchując się słowa apostołów, pragniemy Ci powiedzieć, Tobie, nasza święta królowa, że pojęłaś jak mało kto tę chrystusową i apostolską naukę. Nieraz klękałaś u stóp apostolskiego krucyfiksu, ażeby uczyć się takiej ofiarnej miłości od Chrystusa samego. I nauczyłaś się jej. Potrafiłaś swoim życiem dowieść, że miłość jest największa. Czyż prastarej polskiej pieśni nie śpiewamy tak? Krzyżu święty, nade wszystko drzewo przenajszlachetniejsze. W żadnym lesie takie nie jest jedno, na którym sam Bóg jest. Niesłychana ci to jest dobroć. Za kogo na krzyżu umrzeć? Któż to może dzisiaj zdziałać? Za kogo swoją duszę dać? Sam to Pan Jezus wykonał, bo nas wiernie umiłował.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkt 33. Lata Soboru Watykańskiego II. Wraz ze świętym Janem XXIII rozpoczyna się nowy etap magisterium społecznego, naznaczony poświęceniem wyraźniejszej uwagi światowemu wymiarowi kwestii społecznych oraz językowi praw. W Mater et Magistra ukazuje on wiarę chrześcijańską jako światło zdolne ogarniać zarazem niebo i ziemię, przypominając, że Kościół, choć jego pierwszorzędną misją jest uświęcenie i głoszenie dóbr wiecznych, nie zaniedbuje przez to konkretnych wymogów codziennego życia osób, lecz troszczy się o wszelkie autentyczne dobro człowieka. Wychodząc od tej integralnej wizji człowieka, podkreśla, że życie społeczne domaga się równowagi między inicjatywą powołanych do samoorganizacji i współdziałania obywateli i grup społecznych, a działaniem państwa, które winno koordynować i wspierać, nie tłumiąc zarazem wolności i odpowiedzialności podmiotów. Stąd jego uwaga poświęcona sprawiedliwemu wynagrodzeniu za pracę, uczestnictwu pracowników oraz narastającym nierównościom między państwami. Kilka lat później w Pacem in Terris, zwracając się po raz pierwszy nie tylko do wiernych, lecz także do wszystkich ludzi dobrej woli, Jan XXIII wiąże w sposób organiczny godność osoby z uznaniem podstawowych praw i obowiązków oraz wskazuje ład współżycia, również na płaszczyźnie międzynarodowej, oparty na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Dla naszych czasów, przenikniętych rozległymi konfliktami i nowymi formami globalnej współzależności, szczególnie znaczące pozostają wskazania. Powszechny horyzont wezwania papieskiego, odwołanie do praw człowieka jako do wspólnego języka oraz przekonanie, że trwały pokój wymaga instytucji i relacji między narodami inspirowanych godnością każdej osoby.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w Kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Korzystaliśmy dzisiaj z mądrości słowa. Tak to jest, że wiele razy jakby nie umiemy docenić tego momentu, kiedy do nas mówi Bóg. Jesteśmy tak mocno zanurzeni w doczesność i w pewnego rodzaju światowość, że mamy taką od razu potrzebę, żeby rozważać te sprawy po ludzku. Najpierw przychodzą nam na myśl, przed oczy i angażują nas całych nieraz te sprawy, które dzieją się na co dzień, w których uczestniczymy, które nas nieraz bardzo mocno dotykają. A potrzeba zdać sprawę, że powinno to ustąpić miejsca sprawom, z którymi przychodzi do nas Bóg. Dlatego taka uwaga i taka prośba, żebyśmy starali się być mocni, że kiedy Bóg mówi to całym sobą, staramy się otworzyć na Jego Słowo, ponieważ jest to Słowo pełne życia. Ono decyduje o tym, jaka będzie nasza kondycja, jaka nasza mądrość, czym będziemy mogli posłużyć się potem w realizacji tego, co tutaj przychodzi nam czynić w doczesności.
1: Dobre słowo pasterzy.